0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Słuchajcie radia, Norda FM.
1: Ayo, big wave. Turn the mic on.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wejherowscy strażnicy miejscy ruszyli na pomoc poszkodowanej kobiecie. Ta potrzebowała wsparcia medycznego. 19 czerwca około 13.50 Straż Miejska została poinformowana, że na parkingu przy ulicy Mickiewicza w Wejherowie leży kobieta prawdopodobnie potrącona przez samochód. Domniemanie o potrąceniu nie potwierdziło się jednak. Starsza pani zasłabła, upadła na kostkę brukową i doznała urazu głowy. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Straży Miejskiej, w składzie którego znajdował się ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, założył poszkodowanej na głowę opatrunek i wezwali karetkę pogotowia, która zabrała kobietę do szpitala. Straż Miejska w Wejherowie jako jedna z dwóch w Polsce decyzją wojewody pomorskiego z dnia 5 marca 2020 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Do tego systemu należy jeszcze Straż Miejska w Kielcach. W Wejherowskiej Straży Miejskiej pracuje 7 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. Za nami 32. sesja Rady Miasta Gdyni. Wśród projektów uchwał radni przyjęli także te, na mocy których udzielono wotum zaufania oraz absolutorium prezydent Gdyni.

za wykonanie budżetu i realizację zadań samorządu w 2025 roku. Podczas sesji przyjęto również uchwały dotyczące m.in. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wcześniejszą spłatę zobowiązań miasta, ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w gminie miasta Gdyni, działań na rzecz utworzenia lokalnej organizacji turystycznej w Gdyni, czy utworzenia branżowej szkoły drugiego stopnia numer 2 i włączenie jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Gdyni. Teraz gdyńskich radnych czeka przerwa wakacyjna. Kolejna sesja odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 11. Z pełnym porządkiem obrad i przyjętymi projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, a o samym absolutorium powiemy w kolejnym regionalnym serwisie informacyjnym na antenie Norda FM. Lato ruszyło, a wraz z nim letnie atrakcje. Tych nie zabraknie także w Wejherowie. Tegoroczne lato to kilkadziesiąt dni pełnych atrakcji dla całych rodzin. Od zwiedzania miasta i wonnych przygód, przez spotkania z kulturą i historią, po koncerty kinoplenerowe oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Codziennie będą miały miejsce bezpłatne wycieczki po mieście z przewodnikiem. Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią Wejherowską można bezpłatnie zwiedzać z przewodnikiem codziennie od 27 czerwca do 30 sierpnia. Zbiórka przed pomnikiem Jakuba Wejchera codziennie o godzinie 11. Codziennie także w zabytkowym ratuszu można obejrzeć m.in. salę historii i tradycji, celę więzienną, makiety miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej, a także multimedialną salę historyczną Wejherowo okresu międzywojennego. Ratusz można zwiedzać bezpłatnie co pół godziny w dni powszednie od 9 do 15, a w weekendy w godzinach 11-15. Poniedziałki spędzamy nad wodą w wodnych ogrodach, wtorki są pod znakiem przyrody, w środę biblioteka zaprasza do lektury, czwartki to zabawa i historia, piątki film. Pełną listę i harmonogram atrakcji znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Rada Miasta Gdyni udzieliła prezydent Gdyni Aleksandrze Kosiorek absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania. To w trakcie ostatnich obrad. 32. sesja Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca była tak zwaną sesją absolutoryjną. To podczas niej miejscy radni dokonali oceny prac za rok 2025. Raporty objął informacje dotyczące działań realizowanych w 2025 roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Gdyni programów polityk miejskich i strategii rozwoju. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, na część zmian musieliśmy czekać. Pewne reformy są w przygotowaniu, ich efekty zobaczymy dopiero w najbliższym czasie. Dla mnie w 2024 roku wskaźniki zadłużenia miasta były najważniejsze. Dług Gdyni spadł z ponad 1 miliarda 14 milionów złotych do 916 milionów złotych na dzień 22 czerwca. Po kilkugodzinnej dyskusji Rada Miasta Gdyni zdecydowała o udzieleniu prezydent Gdyni absolutorium oraz wotum zaufania. W poście zamieszczonym na profilu facebookowym prezydent Aleksandra Kosiorek podziękowała radnym za wotum zaufania i absolutorium oraz wszystkim, którzy z powołaniem służą społeczności i mają przed sobą jeden cel – stabilny i zrównoważony rozwój Gdyni. Do pożaru doszło w nocnych godzinach w Koleczkowie. Palił się budynek w pobliżu kościoła w miejscowości. Do zdarzenia doszło po godzinie 1 w nocy. O godzinie 1.21 strażacy zostali zadysponowani do akcji. Na miejsce natychmiast udały się dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej Bojano, które dotarły jako pierwsze już kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia. Po przybyciu strażacy zastali rozwinięty pożar pustostanu obejmujący praktycznie cały obiekt. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Na miejscu pracowali strażacy ochotniczej straży pożarnej Bojano, OSP Kielno oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Działania zakończyły się około godziny 4 nad ranem. Zdjęcia z akcji gaśniczej znajdziecie na facebookowym profilu OSP Bojano. W ręce policjantów z gdyńskiej drogówki wpadł 30-letni rowerzysta, a w stanie, w jakim był na przejażdżkę, nie powinien się wybierać. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, prowadzący działania jednoślad, zauważyli rowerzystę przy ulicy Morskiej w Gdyni, którego styl jazdy wskazywał, że mógł on być pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się trafne. Po zatrzymaniu 30-latka do kontroli drogowej badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Nietrzeźwy rowerzysta został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policja apeluje, jazda rowerem pod wpływem alkoholu znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Pamiętaj, bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego zależy od odpowiedzialnych decyzji. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 29-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło na terenie dworca kolejowego Gdynia Główna. Funkcjonariusze, realizując czynności, rozpoznali poszukiwanego

mężczyznę znajdującego się wewnątrz budynku dworca. Na widok policjantów ten próbował ukryć się za jednym z filarów, licząc na uniknięcie zatrzymania. Nie udało się to. Mundurowi niezwłocznie podjęli interwencję i skutecznie zatrzymali mężczyznę. 20

0: innej celi, a następnie przekazany do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Najzdolniejsi uczniowie wejherowskiej podstawówki zostali wyróżnieni. Za nami gala Piątkowe Orły w Szkole Podstawowej nr 5 imienia Fryderyka Chopina w Wejherowie. W jej trakcie wręczono dyplomy i stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wyróżniono najlepszych uczniów, laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia uczniom, rodzicom i nauczycielom przekazał zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Jak mówił, nauka jest jak wspinaczka górska, każdy kolejny etap wymaga wysiłku, wytrwałości i odwagi, ale na szczyt nie wchodzi się samemu. Potrzebne jest wsparcie rodziców, nauczycieli i rówieśników, bo dzięki współpracy i wzajemnemu zaufaniu młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, odkrywać możliwości i sięgać po marzenia. Podczas uroczystości uczniowie klas 8 przekazali poczet sztandarowy swoim młodszym koleżankom i kolegom, a wyjątkową atmosferę wydarzenia dopełnił występ artystyczny utalentowanych uczniów.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Taką piosenkę śpiewam dla wszystkich uczniów, którzy dzisiaj kończą swój rok szkolny. Pewnie jeszcze wszyscy śpią, no bo kto jak kończy, to wstaje o takiej porze. Ale są pewnie tacy, którzy wstają. Pozdrawiam was serdecznie w piątkowy poranek i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Arkadiusz Mieńczewski, kłaniam się dzisiaj. Piątek, 26 dzień czerwca, 177 dzień roku, do końca którego zostało nam 188 dni. Wschód słońca 4.12, zachód 21.26, dzień długi 17 godzin 14 minut, ale krótszy od najdłuższego już o 2 minuty. Do końca astronomicznego lata 88 dni, przed wieloma z was pewnie wakacje. A myśl na dziś jest taka: moje życie nie satysfakcjonowało mnie, więc stworzyłam sobie własne życie, powiedziała Coco Chanel. Mam nadzieję, że wasze życie jest satysfakcjonujące, a jak nie, no to trzeba sobie stworzyć po prostu nowe. Zapraszam na piątkowe poranne spotkanie. Piątek, weekendu początek. Zaczynamy. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
0: Reklama.
3: Za nami kolejna sesja Rady Miasta Wejherowo. Jakie decyzje podjęto, o tym już za chwilę. Powiemy także o końcu inwestycji drogowej w Łebie oraz usłyszycie o kolejnym budżecie obywatelskim w Słupsku. Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyła się 24. Zwyczajna Sesja Rady Miasta. Głównym powodem zwołania sesji było utworzenie żłobka Puchatkowo. Żłobek powstanie na osiedlu Kaszubskim w budynku, gdzie obecnie jest również przedszkole.
4: Przedszkole pozostaje, ale otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Malucha Plus. Przygotowujemy cały czas pomieszczenia i od 1 września chcemy, aby wystartowała grupa żłobkowa dla 16 dzieci, więc w związku z tym musimy powołać żłobek, który będzie nazywał się Puchatkowo.
3: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Podczas obrad radni procedowali również liczne zmiany w budżecie miasta, w ramach których do planu finansowego wprowadzono pozyskane środki zewnętrzne.
4: Pozyskaliśmy środki na budowę boiska Waza, 4,5 miliona złotych. Dokładamy do tego 4,5 miliona środków miasta, aby zrealizować to zadanie. Środki dla Wejherowskiego Centrum Kultury, które pozyskało dotacje na modernizację, ale także cyfryzację najmniejszej sali kinowej, którą mamy w UCEK-u, czyli sali Apollo, 500 tysięcy dofinansowania, a my dokładamy także na dzisiejszej sesji 500 tysięcy do Wejherowskiego Centrum Kultury, aby to zadanie, ale także inne zadania bieżące mogło realizować.
3: Dodaje Kraszkiewicz, 150 tysięcy złotych miasto przeznaczyło na sfinansowanie prac konserwatorskich przy budynku Konwiktu. Miasto wprowadziło do budżetu również 18 milionów złotych do dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To nie koniec, bo miasto szykuje się do bardzo dużej inwestycji, budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Batalionu Morskiego i ulicy Dębowej. Miasto wykona projekt tej inwestycji.
4: Duża inwestycja, ale niezwykle potrzebna dla miasta, ale nie tylko dla miasta Wejherowo. Myślę, że także bardzo ważna dla gminy Wejherowo z punktu widzenia połączenia chociażby Bolszewa, tamtych rejonów, z miastem, z centrum miasta, z przejazdem na Gowino, ale także chociażby z urzędem gminy. W związku z tym służąca, myślę, nie tylko mieszkańcom Wejherowa, ale także służąca temu tym wszystkim, którzy będą jechali nad morze.
3: Tłumaczy Kraszkiewicz. Inwestycja budowy bezkolizyjnego przejazdu wynika z modernizacji linii kolejowej 202. Prace mają na celu budowę drugiego toru na odcinku Słupsk-Gdynia. Zakończono realizację pierwszego etapu budowy ulicy Kwiatkowskiego w Łebie. Inwestycja rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku, a oficjalny odbiór

0: Jury oddanie drogi do użytkowania nastąpiło 24 czerwca. Realizacja projektu była wymagająca ze względu na warunki gruntowe i hydrologiczne. W trakcie prac konieczna była m.in. wymiana gruntów oraz wykonanie dodatkowego kolektora tłocznego do odprowadzania wód opadowych z okolicznych ulic. Wysoki poziom wód gruntowych oraz dodatkowe roboty infrastrukturalne wpłynęły na wydłużenie harmonogramu inwestycji. W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową infrastrukturę podziemną, w tym kanalizację sanitarną i deszczową, przepompownię wód opadowych oraz kanał teletechniczny. Powstało także nowe oświetlenie drogowe na odcinku od ulicy Starzyńskiego do ulicy Łąkowej. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 milionów złotych, z czego znaczną część pokryło dofinansowanie z programu wspierającego kluczowe inwestycje infrastrukturalne w województwie pomorskim. Nowa droga ma usprawnić komunikację w tej części miasta i poprawić komfort poruszania się mieszkańców oraz turystów. Mieszkańcy Słupska będą mogli sami zdecydować, na co miasto przeznaczy ponad 4,5 miliona złotych. Od wtorku 30 czerwca słupszczanie będą mogli zgłaszać swoje pomysły do słupskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027. O szczegółach mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapacewicz.
1: Czekamy na pomysły mieszkańców do 19 lipca, które to mogą zgłaszać w rozmaitych sferach życia publicznego, społecznego, miejskiego. Sport, kultura, poprawa przestrzeni miejskiej, infrastruktury miejskiej, zagospodarowanie zielenią, remonty na przykład chodników, działania prozdrowotne. Wszystko to, co dla mieszkańców jest ważne, uważają, że powinno być zrealizowane, to jest ten czas, kiedy ten pomysł mogą zgłosić.
0: W tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pojawi się możliwość zgłaszania projektów społecznych dedykowanych placówkom oświatowym. Wprowadzono także nową kategorię projektów związaną z poszerzeniem granic miasta osiedle Bolesławi, które niedawno zostało włączone do Słupska. W tym roku na realizację projektów przeznaczono łącznie 4 620 000 zł. Wnioski można składać do 19 lipca elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej slupsk.konsultacjeiotest.pl lub w formie papierowej osobiście w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji przy ulicy Tuwima 34 w Słupsku.

O 4.20 dzisiaj słońce nam wzeszło i będzie nam chętnie przez cały dzień towarzyszyło, nie zakłócone żadnymi chmurami. Niebo będzie dzień bezchmurne, a maksymalnie zachmurzenie małe. Na termometrach zobaczymy dziś 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie. Tutaj odrobinę chłodniej niż wczoraj, ale w pozostałych miejscach już tylko cieplej. Wejherowo, Reda, Rumia 27 stopni, 28 Gniewino, Luzino, 29 Słupsk, Lębor,

Historię 26 czerwca rozpoczynamy od piłki nożnej. W roku 1948 reprezentacja Polski w piłce nożnej poniosła najwyższą porażkę w swojej historii, przegrywając 0-8 z Danią w Kopenhadze. W meczu tym swój jedyny reprezentacyjny występ zaliczył Kazimierz Górski. W roku 72 FSO rozpoczęła produkcję modelu

0: Syrena 105. W roku 1986 na antenie TVP1 wyemitowano premierowe wydanie Teleekspresu, a w roku 2007 król Arabii Saudyjskiej Abd Allah ibn Abd al-Sud został 800. kawalerem Orderu Uśmiechu. W roku 1906 na torze Le Mans odbył się pierwszy wyścig samochodowy o Grand Prix Francji. W roku 1977 w Indianapolis odbył się ostatni koncert Elvisa Presleya. W roku 1979 premiera brytyjskiego filmu sensacyjnego Moonraker, czyli kolejne przygody agenta Jamesa Bonda 007, Roger Moore w tej roli. W roku 1997 ukazała się powieść fantasy Harry Potter i Kamień Filozoficzny, a w roku 2000 papież Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. To właśnie krótka historia 26 czerwca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Zelbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
7: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością. Rocimy na początek lata.
6: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Ale Gros Podhala.
7: A jak są symni, to bądzełegniowy pekaz Papuga Fire Show.
6: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
7: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wsześcich, wystaw wszystko, co kasiepści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze wita, co wząd.
6: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
7: Zapraszamy.
6: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
7: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
6: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
8: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek z uśmiechem do pracy. Niektórzy już myślą o wakacjach, o wyjazdach. Będzie miło, sympatycznie. Człowiek będzie mógł odpocząć, będzie mógł na przykład wybrać się z dzieciakami do restauracji. No i w restauracji rodzina pałaszuje obiad w promocyjnej cenie. Wiadomo, że my Polacy lubimy w promocyjnej cenie. Ponieważ trochę zostało na talerzach, ojciec prosi kelnera: czy może pan nam zapakować te resztki, weźmiemy dla pieska? I nagle: hurra, cieszą się dzieci, będziemy mieli pieska. Cóż, my Polacy na wczasach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie w ten ostatni przedwakacyjny piątek, bo za chwilę już wakacje, a jak zaczną się wakacje, to będą i akcje, i promocyjne ceny, i zabieranie do domu tego, co zostało na talerzach. O, i paragony grozy też będą. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Marcin Krzemiński. O poranku, najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa. Tam ponad 21 stopni. Najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
4: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami i można się schronić, dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też Zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
3: Mówił Łukasz Drygalski z biura toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. To aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6

0: 11 groszy. Ważna jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja, przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Ruszają bezpłatne wakacyjne zajęcia wspinaczkowe na Górze Markowca. To pod czujnym okiem profesjonalnych instruktorów. Do wyboru są aż trzy drogi o różnym stopniu trudności. Czerwona 6A, najłatwiejsza, idealna dla osób z podstawowym doświadczeniem. Czarna 6B, bardziej wymagająca, łącząca wyzwania siłowe z techniką. Oraz różowa 6C, najtrudniejsza dla zaawansowanych. Na miejscu czeka też tyrolka, plac zabaw oraz wieża widokowa. Harmonogramy wspinaczki prezentuje się następująco. Najbliższy weekend 27 i 28 czerwca w godzinach 13-18, lipiec i sierpień każdy weekend w godzinach 12-18. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia mogą zostać odwołane. W gminie Łęczyce odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Gminnej Orkiestry Dęcej Gminy Łęczyce. Jubileusz był okazją do wspólnego świętowania, muzycznych występów oraz spotkań osób związanych z działalnością orkiestry na przestrzeni ostatnich lat. W wydarzeniu udział wzięły zaproszone orkiestry dęte z regionu, które uświetniły obchody swoimi występami. Na scenie zaprezentowały się zespoły z Szemudu, Gniewina, Wejherowa, Sławoszyna oraz Pucka. Uroczystości towarzyszył również uroczysty przemarsz, na którego bezpieczeństwem czuwali strażacy ochotnicy. Organizacja jubileuszu była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, w tym pracowników gminnych jednostek, szkół oraz lokalnych organizacji społecznych. W trakcie wydarzenia podkreślano znaczenie orkiestry dla życia kulturalnego gminy oraz rolę obecnych i byłych członków zespołu w jej wieloletniej historii. Jak podkreślano, jubileusz stał się nie tylko koncertem, ale także spotkaniem pokoleń osób związanych z muzyczną tradycją regionu. W Ustce będzie działać całodobowa apteka. To zmiana, na którą czekało wielu mieszkańców i turystów odwiedzających nadmorski kurort. Apteka przy ulicy Żeromskiego 5 w Ustce będzie czynna nieprzerwanie przez całą dobę 7 dni w tygodniu, ale tylko w okresie letnich wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia. Dzięki temu nocne wyjazdy Polek i do Słupska nie będą już konieczne. Do tej pory dostęp do usług farmaceutycznych po godzinie 21 był w Ustce mocno ograniczony. Jak informuje Urząd Miasta Ustka, uruchomienie nocnych dyżurów było możliwe dzięki współpracy samorządu, przedstawicieli aptek, służby zdrowia oraz władz powiatu słupskiego. Celem porozumienia jest poprawa dostępności leków i zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w mieście w sezonie turystycznym. Sprawa ta jest przedmiotem dyskusji podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Słupskiego. Jak podkreślała radna Samanta Nowińska, to właśnie nacisk społeczny i zaangażowanie mieszkańców miały kluczowe znaczenie w doprowadzeniu do uruchomienia nocnych dyżurów apteki. Za wodę zapłacimy więcej. W życie wchodzi nowa taryfa PFIK Gdynia. 19 czerwca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie potwierdziło na kolejne 3 lata nową taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla klientów obsługiwanych przez PFIK Gdynia na terenie miast Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin wiejskich Wejherowo, Kosakowo i Puck. Nowe stawki wejdą w życie 1 lipca. Zmiana cen jest związana ze znacznym wzrostem kosztów działalności w ostatnich 3 latach w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy. W pierwszym roku obowiązywania nowych stawek gospodarstwa domowe na obszarze obsługiwanym przez spółkę poza Puckiem zapłacą 6,01 zł za metr sześcienny wody netto i 8,14 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków netto. Łączna kwota netto za wodę i ścieki wyniesie 14,15 zł i będzie o 0,54 zł wyższa niż dziś obowiązująca plus opłata abonamentowa. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego, czyli trzyosobowej rodziny zużywającej miesięcznie około 10 metrów sześciennych wody, oznacza to wzrost rachunku w pierwszym okresie obowiązywania taryfy średnio o 13,90%, w drugim okresie o 8,3%, natomiast w trzecim o 9,9%, uwzględniając opłatę abonamentową. Jak będzie to wyglądało w kolejnych latach, o tym przeczytacie na portalu nadmorskie24.pl.

Odkąd słońce wzeszło, robi się już tylko cieplej. Poranek za nami był naprawdę ciepły, ten wczesny poranek, bo poranek to my mamy wciąż jeszcze, a w ciągu dnia temperatura sięgnie dzisiaj solidnych wartości 21 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałstka, 22 Gdynia, Puck, Kosakowo, 27 Wejherowo, Redarumie.

0: Zawsze jest tak, że coś się kończy, coś się zaczyna. Pozdrowienie dla wszystkich uczniów. Mam nadzieję, że udało się zdobyć przejście z klasy do klasy. Udało się może zdobyć nawet czerwony pasek na świadectwie, chociaż z tymi paskami to ostatnio była afera, tak żebym uważał na te czerwone paski. Słyszałem, że ma powstać więcej pasków na świadectwach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie. Zapraszam na nasze piątkowe spotkanie. Tak, można śmiało powiedzieć, że to już dziś zaczynają się wakacje. 26 dzień czerwca, piątek. Imieniny obchodzą Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiusz, Edburga i Maksencjusz. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Chłodnictwa. Co to takiego? No to jest święto wszystkich tych, którzy powiązani są właśnie z przemysłem chłodniczym. Pozdrawiam, no latem mam nadzieję, że chłodzenie będzie nam potrzebne, że to będzie naprawdę ciepłe lato, tak zapowiadają przynajmniej synoptycy. Przysłowie na dziś: czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. Chłopi to byli kiedyś pańszczyźniani, a teraz to trzeba mówić, że rolnicy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam was wszystkich na nasze piątkowe spotkanie. Już za chwilę nasza poranna księga imion.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest

0: tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Pawła. Paweł to człowiek o wielkim duchu, ogromnych ambicjach i naturze prawdziwego lidera, który nigdy nie poddaje się bez walki. W codziennym życiu Paweł to synonim dynamizmu, determinacji i niezwykłej błyskotliwości. Posiada niezwykle cięty analityczny umysł i potężną intuicję do interesów oraz ludzi. To człowiek czynu, zamiast mówić, po prostu działa, zarażając innych swoją pasją i pewnością siebie. Partner i przyjaciel niezwykle lojalny, opiekuńczy i obdarzony fantastycznym, często ironicznym poczuciem humoru, mężczyzna z charyzmą, kręgosłupem moralnym i wielką klasą. Czas na Dawida. To człowiek stworzony do rzeczy wielkich. Dawid to absolutnie wulkan energii, pasji i determinacji. Posiada niezwykle bystry, strategiczny umysł oraz naturalny talent przywódczy. Nie czeka na okazję, sam je tworzy, idąc przez życie z podniesioną głową i zarażając innych swoim zapałem. To facet z niesamowitą charyzmą, świetnym stylem i błyskotliwym poczuciem humoru. Przyjaciel, na którego zawsze można liczyć, i człowiek, który swoją obecnością potrafi podkręcić atmosferę w każdym towarzystwie. Wszystkiego najlepszego, panowie, dla was z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Godzina 7.30. Jakub Szymilas, witam serdecznie i zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy od Słupska. No i sytuacja tutaj wygląda następująco. Jest dosyć spokojnie. Jedziemy sobie dalej do Lęborka, tutaj też nie ma żadnych zatorów. No, w ten dzień piątkowy, tutaj początek weekendu nam się zapowiada bardzo dobrze, bo do Trójmiasta też dojeżdżamy bez żadnych problemów, w Małym Trójmieście Kaszubskim też nie ma tutaj żadnych przeszkód. Więc chyba należy się z tego tylko cieszyć i korzystać z tego, że ruch na drogach dosyć płynny i tego Wam życzę, takiego płynnego, spokojnego wjazdu w weekend.

No i pogoda też będzie dzisiaj nas rozpieszczać, choć zdaję sobie sprawę z tego, że będąc w pracy, póki będziemy w pracy, to ta pogoda może nas troszeczkę rozpraszać. Zachmurzenie małe, temperatura maksymalna dzisiaj od 25 do 28 stopni w głębi regionu, najcieplej w okolicach Słupska, od Gdyni troszkę chłodniej, tu 24, no i w pasie nadmorskim 22 stopnie, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

0: Czytam właśnie, że rząd zadba jeszcze bardziej o nasze zdrowie. Nasze, wasze. W związku z tym podniesiona zostanie opłata cukrowa. Nawet na napoje czy środki, które nie zawierają cukru, bo jak wiecie, od jakiegoś czasu mamy takie dodatkowe dopłaty do napojów zawierających cukier, ale teraz rząd, szukając pieniędzy, chce wprowadzić również takie opłaty dodatkowe, na przykład za koncentraty, jak i również za suplementy diety w postaci napoju. Żeby się nie zmarnowało, no przecież jak chcecie się suplementować, dietować, to też trzeba dopłacić, no bo to nie jest tak, że wy sami dbacie o swoje zdrowie, bo rząd zadba o wasze zdrowie bardziej i w celach projektu wskazano, że 96,5% wpływu ze wspomnianej daniny trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia. A ja się pytam, a gdzie te 3,5% pozostałe? Gdzie ono wpływa? No niestety nie posiadam takiej wiedzy, nie jest to napisane, że te 3,5% to trafia tu albo tam. Opłata ma wzrosnąć, na szczęście dopiero w przyszłym roku, no ale już w tej chwili trwają prace nad wzrostem tej opłaty, no bo my Polacy musimy być zdrowsi, jak chcemy pić coś z cukrem, to musimy zapłacić, żeby potem móc zostać wyleczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z tego cukru, cukrzycy albo czegokolwiek innego.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl

0: w Telbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Reklama.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Coraz więcej singli w Polsce. Wynika z ostatnich badań. Udział gospodarstw jednoosobowych w Polsce wzrósł z 22% w 2006 roku do 35% w 2025 roku. Liczba gospodarstw z dziećmi natomiast spadła z 37% w 2006 do 25% w 2025 roku. Z czego to wynika? Podobno te zmiany wynikają z przemian kulturowych, demograficznych oraz rosnącej aspiracji do samodzielności. Sami się chcemy czegoś dorobić, a jak już się dorobimy, to wtedy dopiero może pomyślimy o tym, żeby założyć jakieś gospodarstwo domowe. Zmiany dotykają nie tylko singli. Dramatycznie spadła liczba gospodarstw domowych z dziećmi. Jeszcze w 2006 roku dzieci mieszkały w 37% polskich domów. Dziś ten odsetek to zaledwie 25%. Co więcej, udział gospodarstw z trójką lub większą liczbą dzieci spadł z 14 do 10%. Dominują rodziny z jednym dzieckiem. Ich udział od lat utrzymuje się na poziomie około od 51 do 52%.

0: Pod względem liczby dzieci w gospodarstwach struktura pozostaje stabilna. Przez cały analizowany okres dominują gospodarstwa z jednym dzieckiem. Czyli wygodnie. Jedno dziecko odchowujemy, no i mamy spokój. Możemy zająć się znowu sobą. No albo po prostu zostajemy singlami. Tak wynika z tych najnowszych badań. Pozdrawiam singli i pozdrawiam również wszystkie rodzinki.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku ma peciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie.

0: zdrowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
4: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw. Czy nie przeszkodził upał? Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
5: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
4: Górale w gotowości na przyjęcie letników. Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
6: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne i organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
4: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra. Rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
8: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
7: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
9: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
7: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
4: Burzliwie o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. O drugiej w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie może wynieść nawet 70%.
5: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
4: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających

0: Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Zaczynają się wakacje, a wraz z nimi sezon letni w komunikacji miejskiej. Wiemy już, jak pojadą autobusy ZKM Gdynia. Wraz z początkiem wakacji od soboty 27 czerwca rozpoczynamy letni sezon w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Od tego dnia uruchomione zostaną dodatkowe linie GM309, 326 i 365. Rozszerzony zostaje zakres obsługi linii nocnej N65. Jednocześnie na czas wakacji nie będą wykonywane kursy linii oznaczone w rozkładzie jazdy jako szkolne. W celu obsługi atrakcyjnych dla mieszkańców miejsc niedostępnych dla pojazdów komunikacji miejskiej uruchomione zostają, podobnie jak było to w poprzednich latach, bezpłatne linie meleksowe. Pełną listę wszystkich zmian znajdziecie na stronie gdynia.pl. W Lęborku i Łebie zapowiedziano zacieśnienie współpracy pomiędzy policją a strażą miejską w trakcie nadchodzącego sezonu letniego. Głównym celem wspólnych działań ma być poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów przebywających w regionie w okresie zwiększonego ruchu wakacyjnego. Podczas spotkań przedstawiciele obu formacji omawiali dotychczasową współpracę oraz planowane działania operacyjne. Wśród poruszanych tematów znalazła się wymiana informacji o zagrożeniach lokalnych oraz identyfikacja miejsc szczególnie narażonych na naruszenie porządku publicznego. Zwrócono uwagę na znaczenie bieżącej komunikacji pomiędzy służbami, która ma umożliwiać sprawniejsze reagowanie w sytuacjach wymagających interwencji. Istotnym elementem rozmów były także wspólne patrole, w których uczestniczą zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy. Jak podkreślono, takie działania pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych oraz skuteczniejsze reagowanie w terenie. Spotkanie zakończyło się deklaracją kontynuowania i rozwijania współpracy w kolejnych miesiącach, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w powiecie lęborskim. Dziś rozpoczynają się wakacje. Pogoda dopisuje, co oznacza, że nadmorskie plaże wkrótce zapełnią się turystami. W powiecie słupskim od Ustki przez Przewłokę i Dębinie, aż po Czołpino nad bezpieczeństwem osób kąpiących się w Bałtyku będzie czuwać ponad 60 ratowników. Prezes Słupskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego Piotr Dąbrowski apeluje, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Przestrzega również przed korzystaniem z materacy, kół i innych dmuchanych akcesoriów, które przy silniejszym wietrze mogą zostać zniesione w głąb morza. Szczególną ostrożność powinni zachować także rodzice małych dzieci.
2: Kilkadziesiąt tysięcy osób na plaży powoduje straszny zgiełk, ścisk i takie dziecko zginie z oczu nam na parę sekund. I już mamy problem. Drodzy Państwo, nie czekamy. Idziemy od razu do ratowników i prosimy ich o pomoc. Mieliśmy przypadek, gdzie od centralnej Ustki dziecko zostało aż pod Orzechowem znalezione. To jest około 3-4 km dalej. To był 6-letni chłopczyk.
1: Od 2 tygodni czynne jest kąpielisko na wschodniej plaży w Ustce. Ratownicy będą pełnić dyżury również na plaży w Czołpinie. Z kolei 1 lipca zostaną otwarte kąpieliska w Rowach, Przewłoce, Podznąbiu, Dębinie oraz na zachodniej plaży w Ustce. Ważna informacja dla kierowców. W związku z przemarszem pracowników przemysłu stoczniowego na drogach Gdyni pojawią się utrudnienia w ruchu. W niedzielę 28 czerwca uczestnicy wydarzenia przejdą ulicami 3 Maja, 10 lutego i Skwer Kościuszki od kościoła przy ulicy Armii Krajowej. W związku z tym na omawianej trasie nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu. Rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 10, przemarsz zajmie około godziny. Trasa przemarszu prezentuje się następująco. Ulica Armii Krajowej 46 przez ulicę 3 Maja do ulicy 10 lutego, Skwer Kościuszki, Aleja Jana Pawła II 13 przy Marinie Gdynia. Gdyński Zarząd Dróg Miejskich apeluje do kierowców o ostrożność.

Lato się rozkręca, temperatura idzie w górę, a chmur wciąż jak na lekarstwo. Dziś 21 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 27 w Wejherowie, Radzierumi, 28 w Gnieminie, Luzinie, 29 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a na opady to nam dzisiaj się nie zanosi, nawet najdrobniejsza mżawka się w ciągu dnia nie pojawi.

0: 26 dzień czerwca. Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. To właśnie w roku 1972 FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy pamiętają te samochody. Po pierwsze, to była ostatnia z rodu, najbardziej dopracowana wersja Syreny. Produkcja ruszyła w roku 72 i zamknęła piękną, choć burzliwą historię tego auta. Po drugie, pożegnanie z łapaczami kur. To właśnie w modelu 105 zrezygnowano z legendarnych drzwi otwieranych pod prąd. Przeprowadzono produkcję na Śląsk. Serce praktycznie z Wartburga. Pod maską pracował dwusuwowy, trzycylindrowy silnik S31. Choć brzmiał jak kosiarka i generował charakterystyczną chmurę dymu, potrafił rozpędzić auto do 120 km na godzinę. No i wersja 105 wprowadziła też coś, na co kierowcy czekali latami. Dźwignia zmiany biegów przeniesiona z kolumny kierownicy prosto na podłogę. Dla wielu to była czysta nowoczesność. Nie wiem, czy są wśród was tacy, którzy pamiętają jeszcze Syrenę 105, czy potem 105 Lux. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy takim bolidem śmigali po ulicach. Popularnie Syrena często nazywana była po prostu skarpetą.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie.

0: apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
5: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 26 czerwca. Podobno można się od was naprawdę wiele nauczyć. Jesteście bardzo zdolni o doskonałej pamięci i zacięciu filozoficznym. Bardzo zależy wam na zgłębieniu tajemnicy ludzkich charakterów, ale i chętnie pogrążacie się w rozmyślaniach na tematy egzystencjonalne. Dużo czytacie i prowadzicie dyskusje. Niestety trudno wam znaleźć osoby o zainteresowaniach zbliżonych do waszych, nie mówiąc już o tak szerokim zasobie wiedzy na dany temat. Tak więc, by naprawdę się rozwijać, jesteście zmuszeni kształcić się sami. Nie ma się co dziwić, że nie cieszycie się opinią osób towarzyskich i otwartych. Pomimo swojej życzliwości i dobra, które nosicie w sercu, momentami innym trudno jest zrozumieć kierujące wami pobudki i wolicie zachować dystans. Wasze zalety: ambicja, oszczędność. Wasze wady: materializm, hedonizm. Liczba szczęśliwa to piątka. Wśród urodzonych 26 czerwca są polski aktor Paweł Małaszyński, amerykańska piosenkarka Adriana Grande i Tite Kubo, japoński mangaka. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 25. Sadowi.
4: Sadowi.
5: Odludzie.
4: Odludzie.
5: Taci sadowi, że internetu nie złowi.
4: Na pustkowiu internetu nie złowisz.
5: Taci sadowi, że internetu nie złowi.
4: Sadowi.
5: Odludzie.
4: Sadowi.
5: Sadowi.
4: Sadowi.
5: Sadowi.
4: Sadowi.
5: Odludzie.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Jak się nie...

0: Stelbowie zapraszają!
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Wybiła 8:30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. No i póki co same dobre informacje, bo poranny szczyt w okolicach Słupska no praktycznie dzisiaj nie istnieje. Na drogach dosyć pusto, spokojnie i płynnie, zarówno na dojazdach, jak i w samym mieście. No i oby tak było wszędzie. Zaraz usłyszycie pozostałe informacje. Zerkam też do Ustki, no bo zaczyna się weekend, no i bardzo ciepły weekend, więc spodziewam się dzisiaj zwiększonego ruchu w okolicach nadmorskich, ale póki co poranny widzę, że zbyt wiele osób nie wzięło sobie tego dzisiejszego dnia jako wolnego, więc ruch w okolicach Ustki jest raczej normalny, bym powiedział, jeżeli chodzi o Lęborg. Tutaj też sytuacja bardzo spokojnie, no delikatnie trzeba zwolnić przy tym głównym rondzie tutaj w samym mieście, natomiast jest lepiej niż zwykle o tej porze, no i tego trzeba się cieszyć. No jeżeli chodzi o Łebę i okolice, to tutaj też w okolicach Lęborka nad morze dojeżdżamy bezproblemowo. Z Lęborka wyjeżdżamy na trasę kaszubską, no i z tego co widzę, na szczęście do obwodnicy trójmiejskiej dojeżdżam bez problemu. Na metropolitarnej i trójmiejskiej też o dziwo nie ma jakichś zatorów. Czyżby można powiedzieć, nie wiem czy to słuszna no tutaj uwaga, natomiast ten odcinkowy pomiar prędkości, który pojawił się między Osową a Matarnią, chyba trochę upłynnił ruch mimo wszystko, bo nie tworzą się tutaj zatory. Jeżeli chodzi o dojazdy do Gdańska, to dzisiaj też jest dosyć dobrze. Na Armii Krajowej nie ma jakiegoś większego problemu, na Słowackiego bezproblemowo, na Spacerowej, na której zawsze jest najgorzej, też jedziemy dosyć płynnie. Jeżeli chodzi o dojazdy do Gdyni, no to tutaj Wielkopolska bezproblemowo, Chważnieńska i STK Dąb też dojeżdżamy bez problemu. Natomiast od strony Pułkownika Dąbka, od Derdowskiego, tutaj od Kosakowa, no to tu trzeba uzbroić się w cierpliwość na dojeździe do Gdyni. Natomiast w samej Gdyni już poruszamy się dosyć płynnie, jeżeli chodzi o Małe Trójmiasto, Kaszubskie. Tutaj też nie ma jakichś większych zatorów. Płynnie przejeżdżamy przez Rumię, Redę i Wejherowo. W Rumi troszeczkę przed Sabata trzeba będzie dzwonić, ale nie ma tam tragedii, po prostu światła. No i zaglądamy na Półwysep, bo tutaj się lubią robić takie gigantyczne korki. No i póki co o poranku jest bardzo spokojnie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie miała po południu.
4: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

No a jeżeli chodzi o pogodę, no to jest po co jechać nad morze, no bo dzisiaj najchłodniej tam będzie. Mianowicie w pasie nadmorskim spodziewamy się 22-24 stopni, natomiast w głębi regionu w pasie od Wejherowa po Słupsk temperatury będą już troszkę wyższe. W okolicach Wejherowa 26, w Lęborku 27, w Słupsku 28 stopni. No i noc zapowiada się nam również całkiem przyjemnie. Od 14 stopni na południowych krańcach naszego regionu po 18 w pasie nadmorskim, a jutro temperatury będą ponad 30 stopniowe.

0: Dzieci wybiegły wesoło ze szkoły i co? I teraz mają dużo czasu. Na co? Na to, żeby przeglądać internet. Pojawił się najnowszy raport Internet Dzieci 2026. Na pierwszym miejscu oglądanych stron przez dzieci w wieku od 7 do 14 lat w Polsce. Jeżeli posiadacie takie dzieci, to posłuchajcie. Google, no wiadomo, wyszukiwarka, czyli wujek Google powie wam co i gdzie. Ale na drugim miejscu serwis z filmami dla dorosłych. Na trzecim Allegro, na czwartym Librus, na piątym YouTube. To pięć serwisów odwiedzanych na smartfonach lub tabletach przez dzieci w wieku od 7 do 14 lat. I podam wam zatrważające dane. No pierwsze, może normalnie 81% dzieci w tym wieku korzysta z internetu. Wiadomo, wszyscy prawie korzystamy z internetu. Średni dzienny czas spędzony online w tej grupie to aż 4 godziny i 25 minut. Najwięcej spośród wszystkich kategorii wiekowych, włącznie z dorosłymi. Smartfon towarzyszy dzieciom przez cały dzień. Ponad połowa dzieci uruchamia go między 6 a 8 rano. 55% dzieci w wieku od 7 do 12 lat regularnie korzysta z największych serwisów społecznościowych lub komunikatorów, mimo że nie są one przeznaczone dla tej grupy wiekowej. I mógłbym tak dalej wymieniać, ale po co? Przecież sami wiecie. To może zróbcie coś, żeby wasze dzieci zajęły się od czasu do czasu czymś innym.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
8: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49.

0: 5000 zł. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na antenie Radia Norda FM nadszedł czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przed nami dni pełne emocji, wyobraźni i sztuki. Mieszkańcy regionu będą mogli wybrać się zarówno w niezwykłą podróż do świata gier fabularnych, jak i na plastyczne warsztaty. Już w sobotę 27 czerwca Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku zamieni się w bramę do zupełnie innych światów. Wszystko za sprawą Free RPG Day, czyli Światowego Dnia Gier Fabularnych. Organizatorzy zachęcają, że to wydarzenie jest skierowane zarówno do osób, które pasjonują się tego typu grami, jak i tych, którzy dopiero chcą odkryć tę formę rozrywki. Gry fabularne pozwalają uczestnikom wcielać się w różne postaci, wspólnie tworzyć historie i przeżywać przygody, których przebieg zależy od wyobraźni graczy. Organizatorzy przygotowali kilka wyjątkowych propozycji. Uczestnicy będą mogli przenieść się do świata dawnych słowiańskich wierzeń i legend, zmierzyć się z tajemnicami oraz koszmarami, wyruszyć na klasyczną wyprawę fantasy pełną magii i niebezpieczeństw lub odwiedzić XIV-wieczną Polskę dzięki historycznej grze fabularnej. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 14, a udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Z kolei w niedzielę 28 czerwca na najmłodszych i ich rodziny czeka propozycja łącząca kino z twórczą zabawą. Po seansie animacji Chłopiec na krańcach świata odbędą się bezpłatne warsztaty plastyczne inspirowane historią głównego bohatera. Film opowiada o 11-letnim Omulu, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami i wyrusza wraz z bratem w niezwykłą podróż, by uratować młodszą siostrę. Pełna przygód opowieść o rodzinie, odwadze i dorastaniu stanie się inspiracją do stworzenia własnych kolorowych amuletów. Uczestnicy będą mogli puścić wodze fantazji i zaprojektować talizmany pełne symboli oraz wyjątkowych mocy. Warsztaty potrwają około godziny i jak zapewniają organizatorzy, są doskonałą okazją do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu. Warunkiem udziału jest posiadanie biletu na dowolny seans filmu Chłopiec na krańcach świata w kinie Rejs oraz wcześniejszy zapis na listę uczestników. A następne informacje kulturalne będziecie mogli usłyszeć już o 12:45.

0: Pozdrowienia o poranku dla wszystkich tych, którzy za kierownicą. Jeżeli w te wakacje wybieracie się w podróż po Europie, to uważajcie, bo pojawiły się już pierwsze radary ze sztuczną inteligencją, które są w stanie jednocześnie wykrywać nawet 4 różne wykroczenia. W skrajnym przypadku jeden przejazd obok takiego urządzenia może skutkować mandatami o łącznej wartości ponad 400 euro, czyli ponad 1700 zł. Nowe systemy wykorzystują sztuczną inteligencję, monitorują nie tylko prędkość, ale także korzystanie z telefonu, nieużywanie pasów bezpieczeństwa czy niewłaściwy dystans między pojazdami i pozwalają wystawiać mandaty wśród tych 4 kategorii. Jeżeli którąś przekroczycie, to możecie dostać mandat. W Polsce również stosowane są zaawansowane fotoradary, jednak obecnie przepisy pozwalają na automatyczne wystawianie mandatów wyłącznie za przekroczenie prędkości, ale jeżeli przejdą testy te, które wdrażane są m.in. we Francji i Hiszpanii, to pewnie za jakiś czas dowiemy się o tym, że i w Polsce zaczną pojawiać się takie właśnie mandaty i takie fotoradary. Czyli za przekroczenie 4 różnych przepisów można będzie dostać 1 mandat. Zapinajcie pasy, nie przekraczajcie prędkości. Pamiętajcie również o odpowiednim dystansie między samochodami. Nie to, żeby dostać mandat, ale dla waszego bezpieczeństwa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Listen to me.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej.

0: czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą Polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata. Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
4: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35-37. Zapowiadają.
3: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przechodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najlżej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
5: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
6: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
7: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka? Kwiatek, patyk.
8: Mały kwiatek, spory kwiatek.
7: Śmierdzi, śmierdzi, mucha przyleciała.
8: Bardzo dobrze.
7: Warto! No to kwitnie raz na ileś lat, no można zarwać nockę.
3: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
9: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Wejherowo w bibliotece w Bolszewie.
10: Można powiedzieć, że był to dobry rok dla gminy Wejherowo. Pod względem dochodowym, wydatkowym, inwestycyjnym udało się zrealizować szereg inwestycji, które planowaliśmy na 2025 rok. Te inwestycje były rozdzielone, staraliśmy się, bo one były rozdzielone.

0: rozłożone systematycznie na wszystkie miejscowości, obejmowały różnego rodzaju infrastrukturę oświatową, drogową i również społeczną.
1: Mówił Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo. Podczas sesji Rada Gminy udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025 oraz wotum zaufania.
0: Pod względem dochodowym rok skończył się wynikiem 260 milionów po stronie przychodów, po stronie wydatków 254, czyli zakończyliśmy rok na plusie na ponad 6 milionów złotych. Jeden z takich ważnych też elementów budujących stabilność na przyszłość to jest stan zadłużenia, bo zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wyniosło 22 miliony złotych.
1: Dodaje Kiedrowski. Radni pochylili się nad kilkunastoma uchwałami dotyczącymi m.in. spraw porządkowych.
2: Będziemy m.in. podejmować uchwały w zakresie nadania ulicy w Gosiecinie i w Gowinie, jak również współdziałania z miastem Redą odnośnie drogi Reda Zbychowo. Przewidujemy tutaj porozumienie, dofinansowanie z miasta Redy na projektowanie tej ulicy.
1: Mówił Edmund Bianga, przewodniczący Rady Gminy Wejherowo. Podczas obrad radni podjęli również jedną z najważniejszych uchwał dotyczących przyszłości rozwoju gminy. Uchwalony został plan ogólny gminy Wejherowo. Dokument wyznacza kierunki polityki przestrzennej i będzie stanowił podstawę planowania rozwoju gminy w kolejnych latach. Zakończono tegoroczne egzaminy na kartę rowerową w miasteczku ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Do praktycznej części przystąpili uczniowie szkół podstawowych z powiatu lęborskiego, którzy wcześniej zaliczyli egzamin teoretyczny w swoich placówkach. Egzaminy odbywały się w specjalnie przygotowanej przestrzeni na terenie komendy, gdzie młodzi uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przed rozpoczęciem jazdy funkcjonariusze omawiali z uczniami zasady poruszania się po drodze, zwracali uwagę na oznakowanie oraz przypominali o obowiązkowym wyposażeniu roweru i zasadach bezpieczeństwa, w tym konieczności używania kasku. W tym roku zdecydowana większość kandydatów zakończyła egzamin z wynikiem pozytywnym. Kartę rowerową zdobyło 99% uczestników. Uczniowie, którzy uzyskali dokument, mogą już legalnie poruszać się rowerem po drogach publicznych. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu lub nie uzyskały pozytywnego wyniku, będą mogły spróbować ponownie w przyszłym roku. Słupsk ogłosił drugi nabór na stypendia kulturalne prezydenta miasta. W tej turze do rozdysponowania jest 37,5 tysiąca złotych. O wsparcie mogą ubiegać się artyści, twórcy oraz organizatorzy wydarzeń kulturalnych. Preferowane będą projekty związane ze Słupskiem i skierowane do jego mieszkańców. Wnioski należy składać elektronicznie do 30 czerwca przez system stypendialny miasta. Po wysłaniu formularza trzeba jeszcze dostarczyć pisemne potwierdzenie do słupskiego magistratu. Najpóźniej do 1 lipca do godziny 15. Dokument można przekazać osobiście, pocztą lub przez ePUAP lub e-doręczenie.

W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 25 stopni Celsjusza przez 26 w Wejherowie, Luzinie, Lęborku, po 28 w Słupsku. No, ale w pasie nadmorskim będzie troszkę bardziej rzeźko. W Dębkach i Władysławie spodziewamy się 22 stopni, natomiast w Gdyni 24 stopni.

0: Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry, piątkowy poranek, czas na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1956 w Kalifornii urodził się Chris Isaak, wokalista, kompozytor i aktor. Jego piosenka Wicked Game w roku 90 dotarła do pierwszej dziesiątki hitów po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. W roku 63 w pokoju hotelowym w Newcastle John Lennon i Paul McCartney skomponowali piosenkę She Loves You. Wielki przebój The Beatles, single z tą piosenką ustanowił wiele rekordów. Na listach przebojów został również najlepiej sprzedającym się single całej dekady na Wyspach Brytyjskich. W roku 1974 po 10 latach małżeństwa Cher rozwiodła się z Sonnym Bono. W roku 76 pochodzący z Liverpoolu zespół The Real Thing zdobył pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii piosenką You to Me Are Everything. W roku 1993 Gabrielle rozpoczęła pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na liście Wielkiej Brytanii singlem z piosenką Dreams. W roku 1993 urodziła się Ariana Grande, a w roku 2007 w dzień po odebraniu prawa jazdy Dorota Rabczewska, czyli Doda, spowodowała stłuczkę jako kierowca. Doda winą za zdarzenie obarczyła dziennikarzy gazety, którzy według niej polowali za gorącym newsem i zdezorientowali wokalistkę. Policjanci uznali jednak, że winę ponosi Doda i ukarali ją mandatem. To właśnie krótka historia tego dzisiejszego 26 czerwca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich,

0: Spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Mamy dla Ciebie ważną informację.

0: Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
1: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
2: Reklama.

0: ogóle to już dziś zaczynają się wakacje, a wakacje to festiwale nie tylko muzyczne, ale również festiwale filmowe. Znalazłem dla Was taką perełkę. Jeżeli od 4 do 12 lipca wybierzecie się do Sopotu, to Sopot ponownie stanie się jednym z najważniejszych punktów na filmowej mapie lata. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Sopot Film Festival przyniesie kilkadziesiąt seansów, spotkania z twórcami, koncerty muzyki filmowej oraz liczne pokazy w różnych przestrzeniach miasta. Będzie można wybrać się na plażę i zobaczyć kino w plenerze. Tych seansów filmowych będzie bardzo dużo, do tego pojawią się jeszcze znani aktorzy, znani reżyserzy, z którymi będzie można posłuchać wywiadów. Także sporo będzie się działo, jeżeli jesteście fanami filmu, to koniecznie zapraszam Was do Sopotu od 4 do 12 lipca, 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Sopot Film Festival.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Polska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Jakub Szmilas, 9.30 na zegarach, no i czas na raport drogowy. Ostatni poranny raport drogowy, no i jeszcze oczywiście po południu, przed weekendem będziemy sprawdzać, jaka tutaj sytuacja jest na drogach, czy ten ruch nam narasta, bo na ten moment jest naprawdę całkiem sympatycznie i spokojnie, jeżeli chodzi o okolice Słupska. Tutaj nie ma jakichś większych problemów, za to jadąc drogą krajową numer 6 w stronę Słupska, w związku z robotami drogowymi, które tam są prowadzone, trzeba nogę z gazu ściągnąć, ale to już tuż przed samym Słupskiem i nie ma tam jakiejś większej tragedii. Jeżeli chodzi o Lęborg, no to tutaj Lęborg omijamy bardzo szybko i sprawnie. Natomiast tu widać, że mieszkańcy Lęborka się obudzili. Być może powoli zaczyna się ten weekendowy ruch turystyczny, bo na dojeździe do miasta, na dojeździe do ronda na skrzyżowaniu Wojska Polskiego, Niepodległości, Wolności i Zwycięstwa, no jest dosyć spory ruch i tam trochę cierpliwości się przyda. Natomiast jak już przejedziecie przez Lęborg, to dalej do Łeby i nad morze bez większych problemów. Zaś jeżeli chodzi o Małe Trójmiasto Kaszubskie, no to tutaj też sytuacja jest całkiem przyjemna. Przez Wejherowo generalnie przejeżdżacie płynnie, przez Redę i Rumię również. No w Rumii troszkę trzeba dzwonić przed sabatą, ale to normalne, jeszcze o tej porze do Gdyni dojedziecie bez problemu. Za to widać w Redzie, że na ulicy Puckiej ruch się intensyfikuje. Co prawda w obu kierunkach, no ale jednak się intensyfikuje, więc wybierając się tam w stronę Półwyspu, trzeba pewnie troszeczkę tego czasu więcej poświęcić. Na Pułkownika Dąbka i Derdowskiego w Gdyni, w Kosakowie, tutaj jest już trochę lepiej niż godzinę temu. No i oby tak zostało. Jeżeli chodzi o obwodnicę trójmiejską, przejezdna, metropolitarna również, a dojazdy do samego Gdańska, no zrobiło się trochę ciaśniej na spacerowej, ale jak na to, co dzieje się zwykle o tej porze, to naprawdę jest tam całkiem luźno, więc chyba część osób tutaj z Trójmiasta, pracujących w okolicach Trójmiasta, jednak ma dzisiaj albo zdalne, albo już jedzie gdzieś na plażę. To jeszcze tylko dopowiem, że w Pucku, pomijając, że trwają remonty dróg, to od jutra będzie tymczasowa organizacja ruchu związana z pielgrzymką rybacką, więc poruszanie się jutro po Pucku będzie nieco trudniejsze i tu prośba o te władz miasta, by stosować się do poleceń służb, które będą ten ruch nadzorować.
4: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

No właśnie, jeżeli chodzi o ten jutrzejszy dzień, będzie ta pielgrzymka rybacka, czy pogoda dopisze? Oj, jak najbardziej, bo w okolicach Pucka spodziewamy się 22-23 stopni, natomiast już bliżej Wejherowa pod 30 stopni, no i gdzieniegdzie te temperatury będą nawet wyższe. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych, a

0: Wakacje, już za chwilę wakacje. Nie wszystkie dzieci chcą odpoczywać, niektóre chcą sobie zarobić i dorobić, no i w związku z tym szukają pracy. Wakacje to dla nastolatków idealny czas na zdobycie pierwszego budżetu, no i polskie prawo, chciałem wam przypomnieć, pozwala na zatrudnianie młodzieży, ale spełnionych musi być kilka kwestii i to po obu stronach, czyli po stronie pracodawcy i również młodego człowieka. W świetle kodeksu pracy najważniejszą granicą jest 15 rok życia. Osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18 roku, zyskuje status pracownika młodocianego. Co to oznacza? To, że nie może wykonywać każdej pracy. Musi to być praca lekka, może to być na przykład roznoszenie ulotek reklamowych, czy też inne lekkie prace. A takie lekkie prace w wakacje zdecydowanie są tak. Tylko, że trzeba pamiętać, że coraz mniej jest jednak papierowych ulotek, ale może być to na przykład zbieranie owoców, wykładanie towarów w sklepie, praca na recepcji czy pomoc w gastronomii. No, ale są też ścisłe limity. W okresie wakacji ten czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 7 godzin, a w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia 6 godzin. A co z zarobkami? Przypominam, że wszystkie osoby do 26 roku życia objęte są ulgą, która zwalnia z konieczności odprowadzania podatku dochodowego.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina.

0: Na ulica Łąkowa 1, telefon 669-120-405,
1: www.arkabut.pl.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
6: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością Rocimy na początek lata.
5: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Allegro z Podhala.
6: A jak sosemni, to bądzałegniowy pekaz Papuga Fire Show.
5: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
6: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wsześcich, wystaw wszystko co kasiepści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze wita co wząd.
5: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
6: Zapraszamy.
5: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
6: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
5: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
7: Reklama.

chcecie kupić tanio, to już wam powiem, gdzie będziecie mogli już wkrótce. Skarbówka rusza z nowym portalem. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje uruchomienie nowej platformy internetowej. Za jej pośrednictwem będzie sprzedawany majątek zajęty w postępowaniach egzekucyjnych. Już od 30 czerwca pojawi się to nowe rozwiązanie i dzięki temu będziecie mogli wejść sobie na taki portal, a tam będą wystawiane przedmioty, które zostały zajęte przez skarbówkę. Mogą tam się znaleźć m.in. samochody, lokale mieszkalne. Przeglądanie ofert i obserwowanie przebiegu aukcji będzie możliwe bez konieczności zakładania konta. Każda zainteresowana osoba będzie mogła sprawdzić dostępne licytacje i śledzić ich przebieg w czasie rzeczywistym. Jeżeli będziecie chcieli wziąć jednak udział w akcji, będziecie musieli się zarejestrować w systemie prowadzonym przez KAS. Rozwiązanie przypomina mechanizm stosowany już w internetowych serwisach aukcyjnych prowadzonych przez np. Krajową Radę Komorniczą. Dzięki temu proces ma być bardziej przejrzysty i dostępny dla większej liczby zainteresowanych.

0: zainteresowanych. Nie trzeba będzie już jeździć na miejsce, do różnych ośrodków, tam gdzie są licytowane przedmioty. Wszystko to będzie można zrobić w internecie. Czyli praktycznie wszystko teraz przenosi się do internetu. Niedługo nie trzeba będzie wychodzić po nic z domu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowe Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.
4: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić.

0: Dziś na lotnisku. Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
1: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
0: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób, o czym więcej teraz Tomasz Archowski.
2: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
0: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
3: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
0: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Mieszkańcy Wejherowa mogą teraz załatwić część spraw urzędowych bez stania w kolejce. Urząd Miejski uruchomił system internetowej rezerwacji wizyty, dzięki któremu można wybrać dogodny dzień i godzinę spotkania. Online umówimy wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Dziale Działalności Gospodarczej. Wystarczy wejść na stronę wejherowo.pl, wybrać kategorię sprawy, wskazać wolny termin i wypełnić krótki formularz. Jak zapowiada magistrat, system będzie stopniowo rozszerzany o kolejne wydziały, tak aby w przyszłości jeszcze więcej spraw można było załatwić po wcześniejszym umówieniu wizyty. W Pucku kierowcy muszą przygotować się na czasowe zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia mają związek z morską pielgrzymką rybacką oraz uroczystościami odpustowymi. W sobotę 27 czerwca od godziny 11.30 do 14.25 ograniczony zostanie wjazd w rejon portu. Zakaz będzie obowiązywał m.in. na ulicy 12 Marca przy Alei Kościuszki, na ulicy Marynarskiej przy skrzyżowaniu z Judyckiego oraz na ulicy Żeglarzy w rejonie Tawerny. Straż Miejska przypomina też, że na ulicy Morskiej przy skrzyżowaniu z Zamokową obowiązuje stały zakaz wjazdu w kierunku portu i w tym czasie będzie on egzekwowany. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z ulicy Żeglarzy będą mogli dojechać do posesji od strony portu jachtowego. Szlaban wjazdowy zostanie otwarty od godzin porannych i pozostanie podniesiony do 14.25. Dodatkowo od piątku 26 czerwca od godziny 15 zacznie obowiązywać zakaz parkowania na całej ulicy Marynarskiej. Na odcinku ulicy ulicy Morskiej od portu rybackiego do skrzyżowania z Zamkową oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Judyckiego.

Auta pozostawione w tych miejscach mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Straż Miejska apeluje do kierowców o ostrożność, wyrozumiałość oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń służb. Już po raz piąty mieszkańcy powiatu lęborskiego wzięli udział w rajdzie pieszym szlakiem turystycznym imienia Janka Kiśluka. Wydarzenie było okazją do upamiętnienia znanego animatora życia turystycznego oraz przewodnika, który przez lata promował lokalne walory regionu. Tegoroczna trasa rajdu prowadziła malowniczym szlakiem z Wilkowa Nowowiejskiego do Obliwic. Uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko aktywnie spędzić czas, ale także odwiedzić miejsca związane z lokalną historią i turystyką. Jednym z głównych punktów programu było otwarcie Galerii Pamięci Zdzisława Grajpera w stanicy turystycznej OSP w Obliwicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu oraz lokalnych środowisk społecznych i kulturalnych. Galeria została przygotowana przy współpracy druhów OSP oraz mieszkańców, a jej inicjatorem był lokalny działacz zaangażowany w upamiętnienie osób ważnych dla regionu. Jak podkreślono, miejsce to ma pełnić funkcję nie tylko ekspozycyjną, ale też integrującą lokalną społeczność. Wydarzeniu towarzyszył piknik oraz degustacja tradycyjnych potraw serwowanych w stanicy turystycznej w Obliwicach. Całość stała się okazją do wspólnego spędzenia czasu oraz promocji lokalnej turystyki i dziedzictwa regionu. Gmina Redzikowo ze Srebrną Europejską Nagrodą Odnowy Wsi 2026 wyróżnienie przyznano w konkursie European Village Renewal Award, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Wszyscy Różni, Wszyscy Razem i zgromadziła 25 projektów z całej Europy. Jury doceniło strategiczne działanie gminy, wsparcie rozwoju gospodarczego oraz współpracę z przedsiębiorcami, m.in. w zakresie zbiórki i recyklingu zużytego oleju spożywczego. W uzasadnieniu zwrócono także uwagę na integrację mieszkańców i ochronę lokalnego dziedzictwa. Wyróżniono m.in. działania prowadzone w Swołowie, stolicy krainy w Kratę oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubczewie.

Dziś zapowiada się prawdziwie letni piątek. W naszym regionie dużo słońca, miejscami tylko małe zachmurzenie. Nad morzem bardzo przyjemnie. W Tępkach około 22 stopni, we Władysławowie i Helun 24, w Wejherowie 26, w Lęborku 27, w okolicach podobnie, a w Słupsku 28 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych nad samym morzem. Chwilami może także być ze wschodu.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witam Was ponownie w piątkowy poranek i zapraszam na naszą wycieczkę. Zabieram Was na początek do Chorwacji, popularnego kraju naszych wyjazdów. No i tu ważna informacja. Turyści wybierający się tego lata na wakacje do Chorwacji mogą otrzymać od właścicieli apartamentów wiadomość z prośbą o kliknięcie w link i podanie danych osobowych. Może to wyglądać podejrzanie, nie oznacza wcale próby oszustwa, to efekt nowych zasad meldunkowych. Obowiązkową rejestrację pobytu można teraz przeprowadzić samodzielnie, online, bez przesyłania właścicielowi skanów dokumentów. Do tej pory było tak, że otrzymywaliście informacje o tym, że właściciel tego miejsca, które wynajmujecie, potrzebuje od Was skan paszportu, innych dokumentów osobistych, a teraz już wygląda to inaczej. Jest nowa możliwość w Chorwacji. Może właściciel udostępnić link do samodzielnego uzupełnienia danych w systemie e-wizytor. W praktyce oznacza to, że turysta otrzyma wiadomość z odnośnikiem do formularza, który pozwoli przeprowadzić meldunek online bez przekazywania gospodarzowi żadnych dokumentów. To z jednej strony ułatwienie, ale uważajcie, bo pewnie za chwilę znajdą się jacyś oszuści, którzy będą próbowali wykorzystać te linki, będą je podmieniali, dlatego przeczytajcie, czy wszystko tam zgadza się i wszystko jest tak, jak być powinno. Przypomnę, Chorwacja w tym roku nowe przepisy i nowe informacje dla Was, o tym należy pamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
5: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Reklama.

0: Mówiłem wam o nowej wieży widokowej otwartej w Polsce. Takich wież w Polsce jest trochę, a dzisiaj tuż przed wakacjami mam dla was zestawienie 10 najlepszych, najwyższych wież widokowych w Polsce. To co, zaczynamy, a wy zaczynacie zapisywać. Skywalk w Świeradowie Zdroju to najwyższa i najbardziej spektakularna wieża, 62 metry. Pięknie widać wszystko z góry. Kolejną wieżą jest wieża widokowa we Wdzydzach Kiszewskich. Tutaj 35,5 metra, wykonana z drzewa modrzewiowego. To wyjątkowe miejsce, skąd dobrze widać niesamowite połączenie kilku jezior, czyli Krzyż Jezior Wdzyckich. Wieża widokowa Solina to oczywiście widok na jezioro solińskie w województwie podkarpackim. Kurza Góra, Mazury, 35 metrów w samym sercu Mazur. Wieża na Trójgrabie to w górach Wałbrzyskich w województwie dolnośląskim. Wieża widokowa w Mucznem to Bieszczady, 34 metry. Skywalk w Poroninie to Małe Ciche, województwo małopolskie. Tutaj będziecie wchodzili na 47 metrów. Wieża w Lubaniu, Gorce, 30 metrów. Wieża w Kolibkach, Gdynia, 50 metrów. Wyjątkowa wieża w dzielnicy Orłowo. To właśnie dziesiątka najlepszych wież, najlepszych widoków w Polsce. Także gdybyście mieli ochotę na takie niesamowite widoki z góry, to można wybrać którąś z tych wież, o których wam przed chwilą mówiłem.
1: Śniadanie z Norda FM. The past.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
2: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością Rocimy na początek lata.
1: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Ale Gros Podhala.
2: A jak to symni, to bądź łygniowy pekaz Papuga Fire Show.
1: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
2: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wszechcich, wystaw wszystko co kasiepści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze wita co wzą.
1: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
2: Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
2: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
1: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
0: Reklama.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Nord FM, Janusz Ludwiczak. Nie odbędzie się zaplanowana na sobotę 10. jubileuszowa żeglarska parada świętojańska, która miała być częścią obchodów Święta Morza w Gdyni. Powód jest prosty – brak wystarczającej liczby chętnych. Żeglarska parada świętojańska miała pierwotnie wystartować w pobliżu mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską do południowego wejścia portu Gdynia. Natomiast pozostałe wydarzenia Święta Morza odbędą się zgodnie z planem. W sobotę 27 czerwca przy Mola Południowym zaplanowano paradę statków i pokazy ratownicze na morzu. Na wodach Zatoki Gdańskiej zaprezentują się jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a także Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz III Flotylii Okrętów. Widzowie będą mogli obserwować symulowane akcje ratownicze, w tym podejmowanie rozbitków z wody, działania gaśnicze prowadzone na morzu oraz współpracę różnych służb podczas sytuacji kryzysowych. Dzień wcześniej będzie można zwiedzić jednostki SAR oraz Urzędu Morskiego, w tym wielozadaniowy statek Zodiak 2, kamaratan hydrograficzny Konstelacja i statek ratowniczy Kapitan Points.

0: Święto Morza w Gdyni zakończy się 28 czerwca, Dniem Stoczniowca i Dniem Marynarki Wojennej. Ulicami Gdyni przejdzie Wielka Parada Stoczniowców i Marynarzy. Przy ośrodku szkolenia żeglarskiego Marynarki Wojennej powstanie miasteczko stoczniowo-marynarskie ze stoiskami, pokazami sprzętu, wojskową grochówką, muzyką na żywo i atrakcjami dla całych rodzin. Byli piłkarze legendarnej szkółki MKS Cieśliki ponownie spotkają się w Ustce. W ten weekend odbędzie się jubileuszowy, bo już 20. zjazd dawnych zawodników najsłynniejszego juniorskiego klubu piłkarskiego w Polsce. MKS Cieśliki powstał w 1960 roku w Słupsku i w ciągu zaledwie 12 lat działalności wychował wielu znakomitych piłkarzy. Czterech z nich zagrało w reprezentacji Polski, a 16 występowało w Ekstraklasie i pierwszej lidze. Zespół odnosił sukcesy w całym kraju, a jego grę chwalił m.in. Kazimierz Górski. W tegorocznym zjeździe weźmie udział około 40 byłych zawodników. Przyjadą z różnych stron Polski i Europy, by przez 3 dni wspominać wspólne treningi, mecze i sportowe sukcesy. Serwis sportowy w Radiu Nord FM powraca w 11:30. Słyszymy się za godzinę.
1: Piątek będzie słoneczny i ciepły, miejscami nawet gorący. Na wybrzeżu od 27-28 stopni, więc plażowo, a jeszcze z lekką morską świeżością. W Fejherowie około 27, w Gniewinie i Luzinie podobnie. W Słupsku troszkę cieplej, 28 stopni. Dalej w głąb województwa jeszcze cieplej, w Chojnicach nawet 31 stopni. Wiatr słaby, głównie z północy.
2: Śniadanie z Norda FM.

Przed nami wakacje, czas kolonii, czas obozów, no i sytuacja wygląda tak, że rodzice otrzymują od organizatora specjalny druk, formularz przygotowany przez organizatora, w którym potrzebny jest podpis lekarza. Problem polega na tym, że takie zaświadczenie nie ma uzasadnienia medycznego ani podstawy prawnej. Także gdy pójdziecie z takim zaświadczeniem do lekarza, to lekarz powie, ja nic nie podpiszę i żadnej pieczątki nie podstawię, dlatego że nie

0: Nie ma takich przepisów dotyczących tego, że lekarz ma wpisać i podpisać taki właśnie druk. Takich druków nie wypełniamy. Warto pamiętać, że o obowiązkach rodziców, uczestników i organizatorów decydują przepisy, a nie wzór formularza przygotowanego przez organizatora. Dlatego pamiętajcie, przed wizytą w przychodni warto sprawdzić, czy wymagane przez organizatora zaświadczenie lekarskie rzeczywiście wynika z obowiązujących przepisów. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych wizyt, oszczędza czas rodziców i personelu medycznego. Nie ma, przypomnę, takich przepisów w Polsce, które pozwalają lekarzom przystawić pieczątkę, a przez to na przykład jeżeli nie będzie tej pieczątki, to dziecko nie zostanie przyjęte na kolonii. I o tym, drodzy rodzice, pamiętajcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.

Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Tak śpiewał kabaret Otto dawno, dawno temu, no i wakacje rzeczywiście przed nami. Nie wszyscy mają wakacje, ale są tacy, którzy mają. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zazdroszczę. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy nie mają wakacji i zapraszam na nasze cotygodniowe poranne programy. Dla wszystkich tych, którzy nie mają wakacji, muszą rano wstać, ja też dla was będę rano wstawał i z wami rano wstawał. Zapraszam serdecznie od poniedziałku do piątku, również w wakacyjny czas. Jestem dla was. Życzę udanego weekendu, udanych wakacji wszystkim tym, którzy właśnie w tej chwili je rozpoczynają, a wszystkim tym, którzy nie mogą odpoczywać i mieć wakacji, życzę udanego weekendu, a po weekendzie w poniedziałkowy poranek, mam nadzieję, włączycie swoje radioodbiorniki. Dziękuję za ten tydzień, dziękuję za dzisiejszy piątkowy poranek. Cieszmy się z tego, co przed nami, czyli weekend albo wakacje. Do usłyszenia w poniedziałek. Pa! Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
3: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
0: Reklama.
4: Za chwilę

0: pozostanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na Mundialu. Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
1: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
0: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
2: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
0: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
3: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
0: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Rekowie Dolnym kierowców czekają czasowe utrudnienia na przejeździe kolejowym przed wjazdem na Połchową. W związku z remontem przyjazdu kolejowego na Alei Lipowej wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia już trwają i potrwają do soboty 28 czerwca do godziny 23.59. Na czas prac przejazd kolejowy zostanie zamknięty, a kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Mieszkańcy i osoby przejeżdżające przez ten rejon proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu. Remont ma poprawić bezpieczeństwo w okolicy przejazdu. Nietypowa instalacja pojawi się w najbliższy poniedziałek, 29 czerwca, na plaży miejskiej w Gdyni. Będzie to 13-metrowy model jelita, do którego będzie można wejść i zobaczyć, jak rozwija się nowotwór jelita grubego. Choroba, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Akcja edukacyjna organizowana wspólnie z Fundacją Stom Life potrwa od godziny 10 do 18 przy gdyńskiej marinie. Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. To doskonała okazja, aby bez skrępowania porozmawiać o kolonoskopii i jej przebiegu, przygotowania do badania, objawów, które powinny skłonić do diagnostyki, profilaktyki raka jelita grubego. Powiatowy piknik senioralny. Słońce w kapeluszu po raz pierwszy zgromadził seniorów z całego powiatu lęborskiego.

0: W parku Żeroma przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lęborku uczestnicy mogli skorzystać z licznych atrakcji, zajęć sportowych, strefy zdrowia oraz pokazów pierwszej pomocy. Wydarzenie rozpoczęło się wspólnym polonezem, do którego mógł dołączyć każdy uczestnik. Na scenie odbywały się występy taneczne i wokalne, a organizatorzy przygotowali także gry planszowe, konkurencje sportowe oraz zajęcia umysłowe. Nie zabrakło również rozgrzewki z kijkami Nordic Walking. Jak informują organizatorzy, dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa zdrowia, gdzie można było zmierzyć ciśnienie, sprawdzić podstawowe parametry organizmu oraz uzyskać porady dotyczące ochrony przed letnim słońcem. Strażacy z OSP Leśnice i OSP Wicko prowadzili szkolenia z pierwszej pomocy oraz pakowania plecaka ewakuacyjnego. O regionalne potrawy zadbały koła gospodyń wiejskich. Piknik został zorganizowany z inicjatywy Powiatowej Rady Seniorów przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Lęborku i dofinansowaniu z programu Pomorskie Rady Seniorów 2026. Władze w Słupsku przejęli seniorzy. W czwartek odbyły się uwelalia, w ramach których ulicami miasta przeszła barwna parada, a na kampusie Uniwersytetu Pomorskiego odbyły się wykłady, wystawy i występy wokalne. Jednym z punktów programu był turniej wiedzy ogólnej o puchar rektora Uniwersytetu Pomorskiego. Jak mówi prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Grażyna Rzepnikowska, tak jak studenci mają juwenalia, tak słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowili zorganizować swoje własne święto.
1: 5 uniwersytetów skupionych wokół Uniwersytetu Pomorskiego. Jest to Uniwersytet Ręcikowski, Kępicki, Ustecki, Potęgowski najmłodszy i Kępicki. Każdy z tych uniwersytetów ma opiekuna naukowego z uczelni. I to jest taki moment, gdzie chcemy się zobaczyć, chcemy się pochwalić tym, co mamy.
0: Na zakończenie odbył się wspólny taniec wszystkich zespołów tanecznych. W Uniwersytetach Trzeciego Wieku w powiecie słupskim kształci się ponad 500 osób, z czego połowa w samym Słupsku. Dzień rozkręca się bardzo pogodnie. Na niebie słońce, tylko lokalnie trochę małych chmur. W rejonie Pucka, Władysława i Helu spodziewamy się dzisiaj 23-24 stopni. W Dębkach 22, w Wejherowie 26, w Lęborku 27, w Słupsku i okolicach 28. Najcieplej dalej od morza, tam lokalnie 30-31 stopni. Wiatr raczej spokojny, więc warto pamiętać o wodzie i o czymś na głowę.
2: Radia Norda FM.

0: Bardzo się cieszę, że w zasadzie mogę z wami otworzyć weekend. Chyba, że ktoś ma urlop, to wtedy już inna sprawa. Maja Popowska, witajcie. Nie ma co przedłużać. Zaczynamy.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.

Apple od dawna nie jest już tylko firmą od telefonów, laptopów i zegarków, ale teraz coraz wyraźniej pokazuje, że chce grać także w pierwszej lidze rozrywki. Eddie Q, jeden z najważniejszych ludzi Apple od usług i mediów, powiedział Reutersowi, że firma chce robić więcej i lepiej w filmach oraz serialach. I tu nie chodzi tylko o wrzucanie kolejnych tytułów do streamingu. Apple coraz mocniej myśli także o kinie, dużych premierach i produkcjach, które mają żyć poza aplikacją. Dobrym przykładem jest film F1, który zarobił globalnie ponad $634 miliony i ma już mieć planowaną kontynuację. To pokazuje, że granica między technologią a Hollywood zrobiła się bardzo cienka. Kiedyś studio filmowe potrzebowało kamer, gwiazd i dystrybucji. Teraz potrzebuje jeszcze platformy, abonamentu, danych o widzu i miejsca w codziennym rytmie użytkownika. Apple nie chce tylko sprzedawać ekranów, chce też dostarczać historie, które na tych ekranach oglądamy. A to już zupełnie inna gra niż prezentacja nowego

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
3: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością Rocimy na początek lata.
2: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda, Baciary, a około 19.30 kapela Ale Gros Podhala.
3: A jak sosemni, to bądź łygniowy pekaz Papuga Fire Show.
2: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
3: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wszechcich, wystaw wszystko, co kasiepści. Chustę, pasę, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze wita, co wząc.
2: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
3: Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
3: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
2: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
0: Reklama.
4: Na wiadomości sportowe zaprasza Janusz Ludwiczak. Koszykarze AMW Arki Gdynia zagrają o brązowe medale Mistrzostw Polski. W trzecim meczu półfinałowym gdynianie przegrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 89-96 i całą serię 0-3. Zespół trenera Mantasa Cełnokisa po słabym początku odrobił część strat i w końcówce zbliżył się do rywali na 4 punkty, jednak gospodarze utrzymali przewagę i awansowali do finału. Najskuteczniejszym zawodnikiem Arki był Michael Kauru, który zdobył 30 punktów. Dobrze zaprezentował się także Kamil Łączyński z dorobkiem 12 punktów i 7.

0: asyst. Trener koszykarskiej Arki Gdynia podkreślił po spotkaniu, że jego zespół musi teraz odpocząć i przygotować się do walki o brązowy medal. Rywalem AMW Arki Gdynia w dwumeczu o trzecie miejsce będą najprawdopodobniej Dziki Warszawa. Pierwsze spotkanie zaplanowano w Gdyni, a rewanż odbędzie się w stolicy. Miłośnicy sportów siłowych będą mieli swoje święto w najbliższą niedzielę. W Donimierzu w gminie Szebłód odbędzie się Strongman Cup 2026. Od godziny 15 na placu przy ulicy Donimierskiej 22 najlepsi zawodnicy zmierzą się w 6 widowiskowych konkurencjach, m.in. w przemierzaniu ogromnych opon, wyciskaniu ciężkich kloców oraz spacerze farmera z wielkokilogramowym obciążeniem. Do rywalizacji przystąpią 4 dwuosobowe zespoły, a zawody poprowadzą znane postacie polskich sportów siłowych. Sędziami będą Sławomir Toczek i Przemysław Ciechanowski. Natomiast rolę konferansjera prowadzić będzie Jarosław Dymek. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje dla całych rodzin, konkursy dla publiczności, animacje i zabawy sportowe dla dzieci. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zapraszam o 17.30.
1: No, ten piątek zapowiada się naprawdę gorąco. W pasie nadmorskim temperatury dzisiaj w okolicach 22, 23, a nawet 24 stopni. W Wejherowie 26 i będzie rosło, bo w Lęborku 27, w Słupsku 28. Największy upał pojawi się na południowych krańcach naszego regionu, gdzie termometry mogą pokazywać około 30, nawet 31 stopni. Zachmurzenie małe, wiatr słaby z północy, nad morzem okresami ze wschodu.

0: W Danii archeolodzy odkryli ogromne stanowisko produkcji tekstyliów z epoki Wikingów. I od razu warto odłożyć na bok obraz wojownika, który tylko płynie, walczy i pozuje z rogiem w wyobraźni popkultury. Miejsce w Soften niedaleko Aarhus ma ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych i obejmuje ponad 80 pół ziemianek oraz obszary związane z obróbką lnu i produkcją tkanin. Znaleziono tam m.in. przęśliki, ciężarki tkackie, monety, paciorki szklane i ceramikę. To nie wygląda na przypadkowe domowe dłubanie przy materiale. To wygląda na zorganizowaną produkcję, prawdopodobnie powiązaną z handlem i zapleczem gospodarczym ówczesnych elit. Ciekawostka jest bardzo konkretna. Wikingowie byli nie tylko wojownikami i żeglarzami. Byli też ludźmi produkcji, rzemiosła, wymiany i dobrze zorganizowanej pracy. Historia lubi prostsze obrazki, ale ziemia co jakiś czas wyciąga spod nich fakty i mówi: chwileczkę, tu było znacznie więcej niż hełmy i miecze.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce.

Nowe badanie dotyczące młodych Polaków pokazuje bardzo ciekawy paradoks związany ze sztuczną inteligencją. Aż 75% badanych widzi w AI zagrożenie dla rynku pracy jako całości, ale tylko 38% obawia się o swój własny zawód. Czyli w skrócie, rynek może mieć problem, ale ja jakoś sobie poradzę. Do tego widać jeszcze jeden mocny sygnał. Rośnie atrakcyjność pracy najemnej, a więc etatu, stabilności i przewidywalności. Odsetek młodych preferujących taką ścieżkę wzrósł z 28% w 2022 roku do 35% obecnie. To bardzo życiowe dane, bo pokazują, że młodzi nie patrzą na przyszłość tylko przez hasła o elastyczności, wolności i wielkiej karierze z laptopem pod palmą. Coraz częściej liczy się bezpieczeństwo. AI może imponować, pomagać i przyspieszać pracę, ale jednocześnie budzi pytanie, które umiejętności naprawdę zostaną moje. I to pytanie nie jest już science fiction, ono siedzi w planach zawodowych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham. Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
5: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie,

0: że to mogło spotkać każdego z nas.
1: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 mld zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
2: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
1: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Od zwiedzania miasta i wodnych przygód, przez spotkania z kulturą i historią, po koncerty, kino plenerowe oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Tak zapowiada się lato w Wejherowie. Na nadchodzące tygodnie miasto przygotowało specjalną ofertę dla swoich mieszkańców i gości.
4: Każdego dnia już tradycyjnie będzie można zwiedzać Wejherowo z przewodnikiem. O godzinie 11 pod pomnika Jakuba Wejhera bezpłatne zwiedzanie miasta z przewodnikiem, które oprowadzi po wszystkich ważnych miejscach w Wejherowie, ciekawych atrakcjach. Każdego dnia będzie można przez 7 dni w tygodniu zwiedzać ratusz. Poza tym zwiedzaniem z przewodnikiem będzie można wejść do ratusza, zapoznać się z salami historycznymi w tym ratuszu. Każdego dnia będzie można korzystać z tego pięknego obiektu, czyli obiektu wodne ogrody, z podgrzewaną wodą, z różnymi atrakcjami.
3: Mówił Arkadiusz Kraszkiewicz, prezydent Wejherowa. Każdego dnia będzie można również zagrać w mobilne gry na terenie miasta, a każdy poniedziałek to specjalna oferta cenowa dla wszystkich odwiedzających wodne ogrody.
4: W każdy wtorek zaplanowaliśmy jako wtorki blisko natury, gdzie będzie można spotkać się na spacerze przyrodniczym przed południem w parku, a po południu o godzinie 17.30 joga w parku. W każdą środę będą letnia biblioteka w parku, w pałacu, przed Pałacem Przebędowskich, ale także będą tak zwane literackie środy, spotkania z różnymi pisarzami po południu przy Pałacu Przebędowskich. W czwartek to takie dni związane z historią, ale i także zabawa. Przed południem będą różnego rodzaju opowieści historyczne, będzie letnia biblioteka, ale po południu wesołe czwartki na skwerze Świętej Anny, które w ubiegłym roku cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem tych najmłodszych i ich rodziców.
3: Dodaje Kraszkiewicz. W każdy piątek kino pod gwiazdami. Pierwszy seans odbędzie się 3 lipca. Atrakcji nie zabraknie także w weekendy.
4: Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. Naprawdę jest tyle różnych działań, które przygotowaliśmy w okresie wakacyjnym i większość z nich jest darmowa, bezpłatna, czyli będzie można po prostu przyjść i tylko korzystać.
3: Nadmienia zastępca prezydenta Wejherowa. Oprócz wydarzeń cyklicznych miasto zaplanowało również imprezy takie jak Wejogranie, które odbędzie się 26 lipca. Ostatnia sobota wakacji należeć będzie do miłośników hip-hopu, a to za sprawą Wejherowo Hip Hop Fest. Nie zabraknie też tradycyjnej potańcówki, rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń sportowych. Szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń znajdują się na plakatach i w mediach społecznościowych.

0: okolicznościowych. Trwa modernizacja placu zabaw w parku imienia Michalskiego w Lęborku. W miejsce wysłużonej drewnianej konstrukcji montowana jest nowa platforma wykonana z metalu i trwałego tworzywa, która ma zapewniać dzieciom większe bezpieczeństwo i komfort zabawy. Prace obejmują wymianę głównego urządzenia do zabawy, które przez lata było intensywnie użytkowane. Nowa konstrukcja ma być bardziej odporna na eksploatację oraz warunki atmosferyczne. To jednak nie koniec zaplanowanych zmian. W ramach modernizacji wymieniona zostanie również piaskownica, a wykonawca usunie także ewentualne usterki pozostałych elementów placu zabaw. Miasto zapowiada, że prace zakończą się w ciągu najbliższych dni, dzięki czemu dzieci ponownie będą mogły korzystać z odnowionego miejsca rekreacji. Słupscy radni przekazali dotację dla gminy Koblenica na przebudowę ulicy Słupskiej w Bolesławicach oraz przy ulicy Szczecińskiej w Koblenicy. Jak mówiła podczas sesji dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Słupsk Justyna Pluta, już w zeszłym roku została przekazana pomoc finansowa. Jednak środki te okazały się niewystarczające.
1: Obecnie gmina Koblenica zwróciła się do nas z wnioskiem o zwiększenie wkładu własnego miasta o 137 910,84 zł brutto. Jest to 33,61% kwoty, o którą wnioskuje wykonawca robót w związku ze wzrostem cen materiałów.
0: Decyzją słupskich radnych miasto Słupsk przekaże gminie Koblenica pomoc finansową w wysokości blisko 2,5 miliona złotych na zrealizowanie zadania. Pogoda dziś zdecydowanie wakacyjna. Będzie słonecznie, ciepło i bez większych zawirowań. Puck, Władysław Ochel, 24 stopnie. Dębki, koło 22, Wejherowie 26, w Gniewinie, Luzinie 27, a w Słupsku 28, wiatr słaby, więc upał może być bardziej odczuwalny, szczególnie w miejscach osłoniętych od przewiewu.
2: Norda

fragmentami historii. Rękopis to nie tylko zapis nut czy słów, pierścień to nie tylko metal i forma, modele kolejowe to nie tylko małe eksponaty techniczne. Każdy z tych obiektów niesie ślad epoki, ludzi, instytucji i losów, które zostały przerwane albo rozproszone. Kiedy wracają, nie chodzi wyłącznie o wartość materialną. Chodzi o przywracanie ciągłości opowieści. Muzeum może mieć świetny opis na ścianie, ale prawdziwa siła pojawia się wtedy, gdy przed oczami stoi rzecz, która naprawdę przeszła przez historię. Taki powrót mówi więcej niż długi wykład. Wystarczy spojrzeć i uświadomić sobie, że pamięć czasem ma bardzo konkretny kształt.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej.

0: dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
3: To my rocimy 28 czerwca na Poprawinę, z Sobótek do Dolmierza, na strong.pl.
2: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
3: A jak wawa ma nie wierzy ta, to najlepiej przejedz ta i sprawdź statusami w Dolmierzu.
2: Strongman Cup. Gmina Szemud, Donimierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
3: Dla łebnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaki lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I Krzysztof Kacnerski.
4: Reklama.

Jeśli ktoś jeszcze myśli o YouTubie wyłącznie jako miejscu na krótkie filmiki z telefonu, to najnowsze dane mocno ten obraz poprawiają. Według analizy Digital i YouTube wyprzedził Netflixa pod względem średniego dziennego czasu oglądania na 20 rynkach międzynarodowych. Użytkownicy YouTuba oglądali średnio ponad 99 minut dziennie, a Netflixa nieco ponad 93 minuty. Najważniejsze jest jednak to, gdzie ludzie oglądają. Coraz większa część czasu YouTuba przenosi się na ekran telewizora. Czyli nie tylko szybkie przewijanie w autobusie albo filmik przy kawie, ale normalne wieczorne siedzenie na kanapie. To pokazuje, że pojęcie telewizji bardzo się rozjechało. Kiedyś telewizor oznaczał kanały, ramówkę i pilot. Teraz ten sam ekran może być serialem, podcastem wideo, dokumentem, transmisją, poradnikiem albo kanałem człowieka, który nagrywa we własnym studiu. Telewizor został ten sam, zmieniło się to, kto naprawdę ma w nim głos.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Bank Światowy opublikował raport, według którego sztuczna inteligencja może zwiększyć realny PKB Polski do 2035 roku nawet o ponad 12%. Brzmi imponująco, ale w tym samym temacie jest druga strona. Skala korzyści ma zależeć od tego, jak szybko firmy będą inwestować, jak pracownicy dostosują swoje umiejętności i czy państwo oraz rynek pracy udźwigną zmiany. Raport wskazuje też, że automatyzacja może zmniejszyć liczbę miejsc pracy, jeśli adaptacja będzie zbyt wolna. To jest bardzo konkretna rozmowa o przyszłości, bo AI nie jest już ciekawostką z konferencji technologicznej. Wchodzi do biur, produkcji, usług, edukacji, marketingu i codziennego planowania pracy. Najważniejszy fakt jest taki. Sama technologia nie wystarczy. Potrzebni są ludzie, którzy potrafią jej używać, firmy gotowe na zmianę i edukacja, która nie będzie udawała, że świat zatrzymał się przed algorytmami. AI może być dopalaczem, ale dopalacz bez kierowcy nadal nie wie, dokąd jechać.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracja.

0: wibracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terra Lux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
2: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością Rocimy na początek lata.
1: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Allegro z Podhala.
2: A jak są semni, to bądzałegniowy pekaz, a puga fire show.
1: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
2: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wsześcich, wystaw wszystko co kasiewści. Chustę, pasę, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze witaców ząb.
1: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
2: Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
2: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
1: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Na antenie Radia Narodowa FM czas na solidną porcję kulturalnych wrażeń, a przy mikrofonie wita was Agata Andryskowska. Wakacje z podróżą w czasie. Muzeum w Wejherowie zaprasza dzieci na zajęcia. Jak wyglądały zabawy dzieci kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat temu? W co grali nasi dziadkowie i pradziadkowie, zanim pojawiły się smartfony i komputery? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy wakacyjnych zajęć Muzealne Podróże w Czasie, które przygotowało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. To propozycja skierowana do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Przez 5 dni uczestnicy będą codziennie przenosić się do innej epoki, odkrywając dawne zwyczaje, gry i sposoby spędzania wolnego czasu. Organizatorzy podkreślają jednak, że nie będzie to wyłącznie lekcja historii. W programie znalazło się także miejsce na współczesne trendy i zabawy, a całość zwieńczy wspólne spojrzenie w przyszłość. Na dzieci czeka wiele aktywności. Będą podchody, terenowe przygody w muzealnym parku, powrót do kultowej gry w kapsle, wyścig pokoju, warsztaty zielarskie, zajęcia z rękodzieła i tkactwa, a także pełne humoru spotkanie z językiem kaszubskim. Jednym z najbardziej wyjątkowych punktów programu będzie przygotowanie kapsuły czasu, którą uczestnicy wspólnie zakopią w parku przy muzeum. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają rodziców do wcześniejszych zapisów. Warto pamiętać, że warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest dostarczenie do muzeum zgody rodzica lub opiekuna. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo oraz osobiście. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja dla wszystkich, którzy chcą, by wakacje były nie tylko czasem zabawy, ale także okazją do odkrywania historii, rozwijania kreatywności i poznawania kaszubskiej kultury w atrakcyjny, pełen przygód sposób. A na następne informacje kulturalne zapraszam już o 16.45. Do usłyszenia.

0: Na polskim rynku reklamy pojawił się bardzo ciekawy wynik, szczególnie dla tych, którzy z radiem są blisko na co dzień. Według raportu Publicis Group Polska w pierwszym kwartale 2026 roku wartość netto rynku reklamowego wyniosła 3 miliardy 210 milionów złotych, czyli wzrosła o 6,7% rok do roku. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowała reklama radiowa. To mocny sygnał, bo radio od lat słyszy, że ekrany, aplikacje i internet zabiorą mu miejsce, a ono nadal działa tam, gdzie inne media nie zawsze mają dostęp. W samochodzie, w pracy, w kuchni, w sklepie, w tle codzienności. Reklama radiowa nie wymaga patrzenia, klikania ani zatrzymania palca na ekranie. Dobrze napisana i dobrze powiedziana potrafi wejść do dnia słuchacza naturalnie. I może właśnie dlatego radio trzyma się mocno. W świecie, w którym wszystko miga, czasem największą przewagą jest głos, który nie musi walczyć o wzrok.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
6: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
5: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni. Według prognoz maja.

0: jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
1: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
0: i teraz czekają mecz z Marokiem.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Od września uczniowie 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Pucku będą mogli korzystać z nowej windy. Inwestycja została oddana do użytku przy okazji zakończenia roku szkolnego i jest częścią większego programu likwidacji barier architektonicznych w placówkach prowadzonych przez powiat pucki. W tym roku samorząd zakończył już 3 inwestycje związane z montażem wind i dostosowaniem budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda w Puckim Liceum obsługuje wszystkie kondygnacje budynku od piwnicy po najwyższe piętro.
3: Na te wszystkie obiekty dostaliśmy dofinansowanie. Na 2 obiekty, na tą i windę i wkłonienie, dostaliśmy z programu unijnego Dostępne Szkoły. To jest program tak zwany miękki, ale też ma środki krosowe, które można przeznaczyć na inwestycje. Ta winda akurat była droższa, bo musiała zejść również do piwnicy, więc kosztowała ponad 800 tysięcy złotych. Uzyskaliśmy dofinansowanie około 300, resztę dołożyliśmy z własnych środków.
2: Mówił Jarosław Białk, starosta Pucki. Dyrekcja szkoły podkreśla, że nowa winda znacząco poprawi dostępność budynku dla uczniów mających problemy z poruszaniem się. Szczególne znaczenie ma to dla osób z niepełnosprawnościami, które do tej pory napotykały bariery przy przemieszczaniu się między piętrami.
4: Zawsze mówiłem, że u nas to jest jedna wielka bariera architektoniczna. Teraz przez to, że winda jest aż od piwnicy do samego górnego piętra, te możliwości są dla osób niepełnosprawnych dużo lepsze i szczególnie to podkreślę, bo jedna z naszych uczennic jest osobą na wózku inwalidzkim i ona bardzo czekała na to.
2: Mówił Piotr Czaja, dyrektor 1. Liceum Ogólnokształcącego w Pucku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczono także stypendia dla najlepszych uczniów szkoły. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka podsumowała dotychczasową działalność i wyznaczyła kierunki działań na kolejny rok szkolny. Podczas przedwakacyjnej sesji radni omówili zrealizowane projekty, bieżące sprawy oraz plany na rok 2026-2027. Trzecia sesja czwartej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się 24 czerwca w sali Rajców Urzędu Miejskiego. Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia oraz wysłuchali sprawozdań z prowadzonych inicjatyw, w tym programu Tour MRML, koncertu młodzieżowego oraz udziału delegacji w konferencji Pomorze Mówi Przyszłość. W spotkaniu uczestniczyły również radne Rady Miejskiej w Lęborku, z którymi młodzież rozmawiała o współpracy samorządu z Młodzieżową Radą. Na zakończenie sesji dyskutowano o najważniejszych przedsięwzięciach i inicjatywach planowanych na rok szkolny 2026-2027. Ustka otrzymała 2 prestiżowe tytuły: Plaża Roku oraz Najlepsza Plaża dla Rodzin. Wyróżnienia przyznano w rankingu polskich plaż organizowanym przez magazyn Travelist oraz Polską Organizację Turystyczną. Dzięki zwycięstwu w 2 kategoriach Ustka została największym triumfatorem tegorocznej 13. edycji plebiscytu. O wynikach zadecydowali sami plażowicze, oddając głosy w internetowym głosowaniu. To właśnie ich zaufanie i uznanie sprawiły, że ustecka plaża została doceniona na tle wielu nadbałtyckich kurortów. Ranking polskich plaż od lat pomaga turystom wybierać najlepsze miejsca na wakacyjny wypoczynek. W tegorocznej edycji uczestnicy głosowali m.in. na najlepszą plażę dla rodzin, plażę dla aktywnych oraz najbardziej klimatyczną dziką.

0: plażę. Podwójne zwycięstwo to kolejny dowód na to, że Ustka jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc na polskim wybrzeżu.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Południe, lato już wyraźnie daje o sobie znać. Dzisiaj najcieplej na południowych krańcach naszego regionu, tam temperatury przekraczają 31 stopni Celsjusza, a nad samym morzem 22 stopnie. W Dębkach, Ustce, Łebie 22-23 stopnie, w Helu i Gdyni troszkę cieplej 24 stopnie, natomiast od Wejherowa do Słupska od 26 do 28 stopni. Noc zapowiada się spokojnie, z małym zachmurzeniem i temperaturą od 16 do 18 stopni. Jutro zrobi się jeszcze cieplej.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Jeśli ktoś planował kupić konsolę i odkładał decyzję na później, to świat elektroniki właśnie przypomina, że później nie zawsze znaczy taniej. Microsoft zapowiedział globalne podwyżki cen konsol Xbox od 1 sierpnia. W zależności od wersji mówimy o wzrostach rzędu 100 albo 150 dolarów. Firma wskazuje na rosnące koszty komponentów, szczególnie pamięci i nośników danych. I tu ciekawy jest nie tylko sam Xbox, ale cała tendencja. Pamięć, układy i podzespoły są dziś potrzebne nie tylko graczom. Walczą o nie producenci elektroniki,

centra danych, branża sztucznej inteligencji i firmy technologiczne, które rozbudowują swoją infrastrukturę. Konsola w salonie nagle okazuje się częścią dużo większej układanki. Dla gracza to prosta wiadomość. Sprzęt drożeje. Dla rynku to sygnał, że boom na AI i dane potrafi dojść aż do domowej półki pod

0: Reklama.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.

0: Jest nowe badanie, które pokazuje, że śmiech nie jest wyłącznie ludzkim dodatkiem do żartów, kabaretów i rodzinnych anegdot przy stole. Naukowcy porównali nagrania śmiechu małych dzieci oraz odgłosy wydawane przez wielkie małpy, m.in. szympansy, bonobo, orangutany i goryle podczas zabawy oraz łaskotania. Wniosek jest bardzo konkretny. Rytm tych odgłosów ma podobieństwa, które mogą sięgać wspólnego przodka sprzed około 15 milionów lat. Oczywiście ludzie używają śmiechu dużo szerzej. Śmiejemy się z żartu, stresu, niezręczności, radości, a czasem dlatego, że ktoś opowiada historię tak długo, że trzeba jakoś przetrwać. U małp śmiech jest mocniej związany z zabawą i kontaktem społecznym, ale sam fakt podobieństwa pokazuje, że śmiech nie pojawił się nagle jako elegancki dodatek do rozmowy. To stary mechanizm budowania relacji. Zanim człowiek wymyślił stand-up, już dawno istniała radość zapisana w oddechu.
1: A ja lubię cię jak lato, ach,

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

Sztuczna inteligencja kojarzy się najczęściej z biurem, komputerem, tekstem, grafiką albo technologicznym zamieszaniem wokół rynku pracy. Tymczasem w Polsce AI trafia też do lasu. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Babiogórskim i Gorczeńskim Parkiem Narodowym wykorzystują sztuczną inteligencję do identyfikacji rysi na podstawie zdjęć z fotopułapek. To ważne, bo ryś jest jednym z najrzadszych dużych drapieżników w Polsce, a skuteczny monitoring pomaga lepiej chronić jego populację. Fotopułapki robią mnóstwo zdjęć, ale później ktoś musi przejrzeć materiał i rozpoznać, czy na ujęciu jest konkretny osobnik. AI może przyspieszyć ten proces, wychwytując cechy widoczne na sierści i sylwetce zwierzęcia. To bardzo dobry przykład technologii użytej nie dla efektu wow, tylko dla konkretnej pracy w terenie. Ryś dalej chodzi własnymi ścieżkami i nie interesuje go, że trafił do projektu badawczego. Ale dzięki temu naukowcy mogą lepiej wiedzieć, którędy te ścieżki naprawdę prowadzą.

Reklama. Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędrowny.

0: Pędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
7: Reklama.

Najnowsze badanie Młodzież 2025 pokazuje, że wśród młodych ludzi spada użycie części tradycyjnych substancji psychoaktywnych, ale to nie znaczy, że problem po prostu znika. On raczej zmienia ubranie. Autorzy raportu wskazują na rosnące znaczenie nowych zagrożeń, takich jak e-papierosy, problemowe korzystanie z internetu, hazard online, przemoc rówieśnicza i pogarszająca się kondycja psychiczna młodzieży. To ważne, bo dorośli często szukają ryzyka tam, gdzie pamiętają je z własnych czasów. Papierosy za szkołą, alkohol na imprezie, klasyczne wagary, a współczesne zagrożenia potrafią siedzieć w kieszeni, w aplikacji, w grze, w komunikatorze albo w reklamie, która wygląda jak niewinna zabawa. Ciekawostka jest więc mało rozrywkowa, ale bardzo aktualna. Młodzież niekoniecznie robi dziś dokładnie to samo, co poprzednie pokolenia. Często mierzy się z nowymi wersjami starych problemów. Zmienili się tylko dostawcy, ekrany i tempo. Na

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
5: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia. Nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
4: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić się czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi

0: Rzecznik ITD Wojciech Król.
1: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
0: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
0: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Fręch zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Puckim Urzędzie Miasta w czwartek 25 czerwca odbyło się posiedzenie absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
4: Jest to jedna z ważniejszych sesji Rady Miasta, na której podsumowujemy całoroczną pracę i pani burmistrz, i pracowników urzędu, no i też nas jako radnych, przedstawicieli mieszkańców, którzy starają się głos mieszkańców usłyszeć i w takiej codziennej, bieżącej pracy przekazywać to do władzy wykonawczej.
3: Mówiła Justyna Thiel, przewodnicząca Rady Miasta Puck. W wyniku głosowania zdecydowaną większością głosów burmistrzowi Pucka udzielono wotum zaufania oraz absolutorium.
5: Oczywiście bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczna, że wśród radnych uzyskałam taką akceptację, ale powiem szczerze, że nie jestem zaskoczona, bo jest 13 radnych z mojego komitetu wyborczego. My razem współpracujemy na co dzień, więc ten sukces jest sukcesem nas wszystkich. Radni są wybrańcami mieszkańców, więc rozumiem, że i mieszkańcy w większości akceptują to, co tu się dzieje w naszym mieście i działo się w poprzednim roku.
3: Mówiła Hanna Pruchniewska, burmistrz miasta Puck. Ważnym punktem obrad był temat przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego miasta za ubiegły rok. Podczas sesji podsumowano również zeszłoroczne przedsięwzięcia. Burmistrz zaznaczyła, że w 2025 roku oddano do użytku kolejne skanalizowane ulice. Mieszkańcy zyskali nowy skatepark, a magistrat kontynuował m.in. termomodernizację biblioteki oraz przebudowę Orlika. Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 8 w Lęborku uroczyście zakończyli rok szkolny i pożegnali się ze swoją szkołą. Podczas uroczystości nie zabrakło tradycyjnego poloneza, przekazania sztandaru oraz wyróżnienia najlepszych uczniów. Uroczystość rozpoczęła się od poloneza w wykonaniu uczniów klas ósmych. Następnie wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy oraz przekazano sztandar młodszym uczniom, którzy od nowego roku szkolnego będą reprezentować społeczność szkoły podczas najważniejszych wydarzeń. Absolwenci złożyli również uroczyste ślubowanie. Najważniejszym momentem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, stypendiów i nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz angażujących się w życie szkoły. Tytuł Primus Inter Pares otrzymał Dominik Ruciński. Tegoroczne pożegnanie absolwentów przygotowano w konwencji filmowej, nadając wydarzeniu wyjątkowy charakter. Słupska komunikacja przechodzi w wakacyjny tryb. Już od soboty kursy dziewiątki zostaną wydłużone z osiedla Batorego do pętli 3 maja. Działki przez nowy cmentarz. Na okres wakacji nie będą realizowane kursy oznaczone literą S na liniach 10 i 28. Od 1 lipca całkowicie zawieszone zostanie funkcjonowanie autobusów linii numer 29. Ponadto od środy zmieni się rozkład jazdy dziewiątki, który zostanie dostosowany do kursów linii numer 8. Z kolei jedenastka w okresie wakacyjnym będzie kursować z częstotliwością co 45 do 60 minut. Ponadto na okres wakacji obsługę ulic Norweskiej, Duńskiej i Owocowej przejmie linia numer 11, której trasa w dni powszednie zostanie wydłużona od dworca autobusowego ulicami Sobieskiego 3 Maja, Wolności, Kilińskiego i Kaszubską. Natomiast w kierunku osiedla Bolesławice autobusy będą kursować od ulicy Norweskiej ulicami Duńską, Drzymały, Sportową, Kaszubską, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Kołłątaja 3 Maja i Sobieskiego do dworca autobusowego, a następnie stałą trasą.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Piątek mija nam pod znakiem słońca i wysokich temperatur. Dziś w regionie od 24 stopni w Gdyni

0: po 28 stopni w Słupsku. Noc będzie pogodna, z małym zachmurzeniem, temperatury spadną i będą wahać się między 16 a 18 stopni. Jutro natomiast upał się nasili. Miejscami może być ponad 30 stopni.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda.

Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania. Weekend czas zacząć, zatem pozostaje mi tylko życzyć przyjemności. Naładujcie baterie, a my słyszymy się w poniedziałek. Maja Popowska, kłaniam się nisko i do następnego.

0: Reklama.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
3: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
4: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością Rocimy na początek lata.
3: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Ale Gros Podhala.
4: A jak sosemni, to bądzełegniowy pekaz Papuga Fire Show.
3: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
4: Tylko pewno, że jo. Temu was prosia wsześcich, weź na wszystko, co kasiepści. Chustę, pasę, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze wita, co wząd.
3: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
4: Zapraszamy.
3: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
4: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
3: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
0: Reklama.
5: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Alicja Schwarło, członkini zarządu powiatu wejherowskiego. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry Państwu.
5: I Jan Potrykus, i organizator festynu Pomagamy z Klasykami. Witam.
7: Dzień dobry Państwu.
5: No właśnie, po raz drugi Pomagamy z Klasykami. To jest chyba najważniejsze. W zeszłym roku mówiliśmy o wielkim wydarzeniu, które

0: Miało miejsce w Warszkowie, no i to wydarzenie chyba, rozumiem, że tak się przyjęło, że lecimy z drugą, no i pewnie nie ostatnią edycją.
1: No na pewno nie z ostatnią edycją już, to będzie się działo, że tak powiem, co roku. A musimy coś robić, no bo w zeszłym tygodniu chyba mieliśmy sukces, było 145 tysięcy złotych, żeśmy zebrali w ciągu 10 godzin. Można liczyć 14,5 tysiąca na godzinę. To jest dobry zarobek.
0: No, ale także jak to się stało?
1: Dobra zbiórka.
0: Jeszcze imprezy nie ma, już jest zebrane.
1: Jeszcze imprezy. To było w zeszłego roku.
0: A w zeszłym
1: roku? To było w zeszłego roku. W zeszłym roku.
0: No bo zrozumiałem, w zeszłym tygodniu. To, przepraszam,
1: nie, przepraszam. To źle powiedziałem. W zeszłym tygodniu. W zeszłym roku zebrałem. O, tak.
2: Widzisz, to czas tak leci, że to już lata tygodnia z tygodniami. Tak.
1: W ogóle
2: tak.
1: Teraz przed festynem to już w ogóle leci czas.
0: Ale to dobrze, ale to znaczy, że ta impreza kiedyś będzie raz w tygodniu, nie raz na rok.
1: Nie, ja bym tego nie wytrzymał. Ja bym się tego wynik nie wytrzymał.
0: Oj,
1: także
0: oj,
1: poprawiam. W zeszłym roku 145 tysięcy żeśmy zebrali. No w tym roku myślę, że my to pokonamy, dzięki tu też wsparciu Alicji, bo tak działamy razem, także będzie się działo, naprawdę mamy pięknego maluszka 126, prosto z Włoch ściągnięty, który jest 73 rok, idzie na licytację. No jest taki fajny rodzynek, nic mu nie brakuje, no to będziemy działać, nie?
0: No to ja się tylko zastanawiam, ile trzeba będzie za niego dać, powiedzmy, za takiego rodzynka.
1: Zapraszam na licytację.
0: To powiedzmy, zdradźmy to cenę wywoławcza?
1: Cena wywoławcza jest od 10 tysięcy.
0: 10 tysięcy.
2: Po raz pierwszy.
0: Mamy już po raz pierwszy, no dobra, już, no. Kurczę, to ja więcej nie daję, nie mam.
2: Musi być lepiej, a będzie lepiej też z tego względu, że w tym roku Janek zgłosił się do mnie trochę szybciej i jakby zaczęliśmy organizację tego festynu już praktycznie od stycznia, Janku.
1: No od stycznia,
2: powoli,
1: tak.
2: Żeśmy sobie rozpisali plan działania. W tym roku więcej osób się też w to zaangażowało, więc mamy więcej pomocy z każdej strony i po prostu nie może być innej opcji. Będzie lepiej i na to liczymy. Mamy 250 wolontariuszy z Hospicjum Puckiego, także ta skala tych osób też świadczy o tym, jak duże przedsięwzięcie się szykuje.
0: No bo to jest też właśnie ważne, że tym wszystkim chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej środków właśnie na Puckie Hospicjum. To jest chyba też najważniejsze i od tego chyba powinniśmy zacząć.
1: No od tego powinniśmy zacząć, bo no, zbieramy przede wszystkim no, rozbudowę tego Puckiego Hospicjum. No i to jest najważniejsza rzecz, bo to Puckie Hospicjum nie jest ani moje, ani twoje. Jest po prostu nasze, wspólne, na naszej ziemi. Także musimy o to walczyć, prawda? No jest to piękny budynek, jeżeli chodzi o obsługę w tym hospicjum. Wiem, byłem, widziałem, znam tych ludzi. No,
0: no nie bez powodu się mówi o tym, że to jest tak wspaniałe miejsce.
1: No tak, jasne, nie? Ale jeszcze też trzeba nadmienić to, że zbieramy też na Puckie Hospicjum, ale też będziemy zbierali krew dla Akademii Gdańskiej. Jest to też ważna rzecz, bo to jest najważniejsza ciecz, co płynie na tej ziemi i też zapraszamy właśnie, kto by miał ochotę oddać krew, no to jest, no, ma okazję. 5 lipiec zapraszamy, także można wszystko zrobić.
2: Tak.
0: No tak, tym bardziej, że zawsze mówi się, że w wakacje tej krwi jest potrzeba więcej, bo jednak więcej podróżujemy, wypadki komunikacyjne, a z drugiej strony krwiodawcy też mają
2: większa
0: urlopy.
2: Większa ilość motocyklistów wyjeżdża na drogi,
1: no.
2: co też świadczy o tym, że jest więcej wypadków. Są statystyki co roku są przerażające.
0: No ale tu to, co jest najważniejsze, będziemy mówić o tych dobrych rzeczach, bo tutaj też kilkaset osób wyjedzie na drogi, tak? Powiedzmy sobie szczerze, od tego zaczniemy przecież to całe wydarzenie.
1: No od tego zaczniemy, bo kilkaset osób wyjedzie na drogi, dlatego że od Pucka na 9 rano, od 5 lipca wyjeżdżamy, że tak powiem, całą paradą do Warszkowa. Ja mam zapisy, że tak powiem, co do parady, no to
2: w paradzie biorą udział zabytkowe
1: samochody.
2: Trzeba, bo to trzeba zwrócić na to uwagę, bo to będzie bardzo widowiskowe,
1: a jak widzę u mnie na Facebooku zapisy co do tej parady, to ja jestem zdumiony ilością ludzi, którzy chcą być z nami, którzy chcą pojechać. No mogę powiedzieć, że jeżeli wszyscy przyjadą, na pewno będzie ze 400 samochodów.
0: Same samochody, czyli motocykle, traktory i inne rzeczy nie. Tu już stawiamy na samochód.
1: Motocykle, traktory, wszystko już dojeżdża do Warszkowa. Mhm. Tam będą, a tutaj same
2: sama
1: samochody.
2: Sama parada.
1: Plus autobusy. Bo będziemy mieli 3 fajnie duże zabytkowe autobusy, gdzie pojedzie też właśnie między innymi. Kto będzie chciał, to nimi pojedzie tak. Po prostu. Nie?
2: Tu też musimy zaznaczyć, że jeśli chodzi o tę sferę bezpieczeństwa, to proszę się nie bać, bo zabezpieczona jest i straż pożarna, i policja, i ratownicy medyczni, więc oni wszyscy będą gdzieś tam pod ręką, tak

0: Także nawet jeśli będzie spora ilość ludzi, to naprawdę to bezpieczeństwo jest zapewnione. To
1: po prostu pamiętajcie, że 5 lipca od godziny 9 trasa między Puckiem a Warszkowej będzie po prostu...
0: Paraliż
1: totalny.
2: No zapraszamy ewentualnie stanąć na chodniku i tam pokiwać, jak pojedziemy, nie?
1: No to i uzbroić się w cierpliwość. Jak musicie gdzieś dojechać, to przed 9
0: albo po 11. A na pewno będzie głośno.
2: Na pewno będzie głośno, tak, bo z przodu pojadą straży na...
0: Na sygnale.
2: Chcą... to zaznaczyć jechać na sygnałach, ale też, też zabytkowe straże. Nie jakieś tam nowoczesne, po prostu zabytkowe straże. Nie?
1: No i też to pewna forma zabezpieczenia od razu.
2: No tak, no tak.
1: No to wielka parada nam się szykuje. Szykuje nam się też teraz krótka przerwa, no i za chwilkę powiemy, co na miejscu już podczas samego tego wydarzenia będzie się działo.

0: I wracamy na naszej antenie do wielkiego wydarzenia, jak słyszeliśmy, które będzie miało miejsce właśnie od Pucka do Warszkowa. To, co jest ważne, to ta parada, to jest jedno, bo jeszcze nie zapominajmy o jednej wspaniałej postaci, która już troszkę wcześniej wyjedzie, czyli nie o 9 rano z Pucka, tylko z 3 dni wcześniej i to z dalekiego Jaworzna.
1: Tak, jedzie Milenka, koleżanka, jedzie z Jaworzna, wyjeżdża drugiego, całkiem z rana. Jedzie 800 kilometrów, słuchajcie, ta dziewczyna pokona łajką na kołach. To jest dla mnie, to jest wyczyn, to jest hardcore, bo to po, tak jak ja z Mileną rozmawiałem, po 19-20 godzin na dobę. To jest wyczyn, naprawdę. To jest i pogoda, może być deszcz, może być wszystko, może wszystko ją spotkać, także musimy ją pilotować, musimy ją śledzić na naszych Facebookach, wszędzie, gdzie tylko, no i wspierać ją, nie? Nie możemy też zrobić czegoś takiego, że Milenka pojedzie i nikt nas nie wesprze, to znaczy nie nas, Puckiego Hospicjum nie wesprze. Musimy to tak zrobić, w sile jest, musimy zrobić to w ten sposób, żeby po prostu on miał tą satysfakcję, za co ona jedzie to 800
2: km. Tak, ale nie? Pamiętaj, że Milena dużo takich akcji wspomaga właśnie swoją osobą i swoim traktorem Ciapkiem. I ona to bardzo chętnie robi. Tutaj tylko kwestia była tego, czy my się w termin wbijemy, czy będzie czas, czy akurat nie obiecała jakiemuś innemu domowi dziecka, czy innym osobom potrzebującym, że gdzieś tam pojedzie, bo ona praktycznie cały czas jeździ.
0: No tak, to jest kobieta przywiązana do swojego traktora, tak można powiedzieć.
2: Dokładnie.
0: Ciekawe, tak jak mówicie, jeżeli chodzi o pogodę, czy zresztą ten Ciapek, to nie ma żadnej ochrony, to nawet nie ma, powiedzmy sobie, żadnego dachu na co ma, nic, takie cabrio można nawet powiedzieć. No i pięknie wystrojony, proszę Państwa, więc będziecie się gdzieś tutaj zbliżała, będziecie ją widzieć, to oczywiście możecie pozdrawiać, bo kiedy wiemy, kiedy dojedzie? Na samą imprezę, czy trochę wcześniej?
1: Milenka wyjeżdża drugiego i dojeżdża do Pucka na godzinę 9 rano pod hospicją. Tam będzie jej uroczyste przywitanie, będzie ładnie duża orkiestra dęta, tak, że będziemy ją witać naprawdę z fanfarami za ten wyczyn, nie?
2: Tak.
0: Piękna sprawa. No ale przechodzimy już, bo ona także oczywiście do Warszkowa przyjedzie. No to co w Warszkowie samym, żebyśmy jeszcze opowiedzieli o programie tego 5 właśnie lipca, coś będzie się działo?
2: No uroczyste, takie oficjalne otwarcie planujemy na godzinę 12. Wcześniej kolega Wojciech Kuziel zacznie biegi. Te biegi będą jakby w trzech kategoriach, to znaczy będą osoby, które pójdą z kijkami i potem dorośli osobno i dzieci osobno.
1: Tak.
2: Także oni zaczną już te swoje tam wyczyny sportowe około 11 bodajże.
1: Około 11, tak.
2: Tak, i już to się będzie działo, wtedy o 12 oficjalne rozpoczęcie i wystrzał
1: z armaty
2: Bractwa Kurkowego w Wejherowie. To będzie takie oficjalne otwarcie.
0: No a w programie?
1: A w programie, to już w programie będzie się działo. Słuchajcie, będziemy mieli prawie 20 jeepów terenowych, gdzie będzie możliwość przejechania się hardcore po lesie, po żwirowni, szybka jazda, to mamy wybór. Mamy możliwość w programie pojeżdżenia sobie, pogonienia sobie też w ciężkim terenie czołgiem. W programie mamy tonę arbuza w ciągu godziny do zjedzenia prowadzony przez mistrza świata Grzesia Gniecha.
0: Ale myślisz, że on sam zje, czy tonę?
1: Nie, zapraszam wszystkich, on nie da rady tego zjeść.
0: Szybciej coś wyrzeźbił.
1: Tak jest, no szybciej by wyrzeźbił. W programie mamy jeszcze coś takiego, że będziemy...
2: Skok na bungee,
1: tak, ale co warto powiedzieć, trzeba powiedzieć, że będziemy wybierać najpiękniejszy samochód. Trzy najpiękniejsze samochody i trzy najbardziej takie fajne, że tak powiem, przebranie. PRL-owskie. Także każdy dostanie za to nagrodę, także będziemy mieli konkurs na to wszystko. Będziemy mieli, przepraszam, jeszcze bryczki, konie, dmuchańce.
2: Cały taki plac zabaw dla dzieci, tak?
0: No i atrakcje sceniczne.
2: Atrakcje sceniczne. No
1: tak.
2: I szanowni państwo, wyjątkowa, rozbudowana w tym roku strefa kulinarna. Czyli mamy 27 czy 4?
1: 28.
2: 28 stanowisk kół gospodyń wiejskich z każdego zakątka. Także tutaj one będą ustawione w takim jednym szpalerze razem. Także będzie można skosztować mnóstwo smakołyków lokalnych. Co jeszcze? Grill będzie, tak?
1: Grill, świniak z Rożna. Dziki pieczone.
2: Wojskowa grochówka, taka prawdziwa, tradycyjna. Także no, państwo pozwolą, że zostawimy jeszcze parę takich niespodzianek, żeby z wszystkim
1: o,
2: się
1: właśnie.
2: Tutaj...

0: nie, no, nie, nie wystrykać, że tak powiem, bo fajnie jest, jak są jakieś niespodzianki.
1: Ale rozumiem wszystko, jeżeli chodzi o korzystanie za datek do puszki, jak to będzie wyglądało?
2: Tak, wszystko jest w ten sposób, czy gastronomia, czy jakieś tam jeepy, czołgi, czy przejażdżki z zabytkowymi samochodami, wszystko idzie na zasadzie puszka. Będą wolontariusze i zbieramy
0: Wszystko jest zarejestrowane, także każdy wolontariusz jest zarejestrowany, to tutaj nic nie dzieje się przez przypadek, wszystkie pieniążki zebrane, każda złotówka, każde 50 groszy trafi tam, gdzie ma trafić, także nie ma jakiejś obawy, że jest jakiś bałagan w tym. Nie, w tym roku to naprawdę jest bardzo, bardzo solidnie zorganizowane, no bo przy takiej ilości to musimy na to zwracać dużą uwagę. Także no tu myślę, że też bardzo ważna rzecz, jaka będzie się działa przez cały festyn, równolegle trwające licytacje, tak? Licytacje...
1: No jednej, jak na razie powiedzieliśmy.
0: Tak, jednej licytacji, tutaj no cały czas trwa zbieranie rzeczy do licytacji,
2: tak,
0: prawda,
2: Janku? Tak, cały czas to idzie, nie?
0: Też myślę, że na gorąco w trakcie ludzie tam też i przyniosą jakieś rzeczy i z czymś, że tak powiem, kolokwialnie wyskoczą. Także licytacja będzie cały czas równolegle.
1: To co ciekawego, oprócz maluszka mamy, no powiedzmy sobie szczerze, cena wywoławcza 10 tysięcy już mamy, no to jest jedna rzecz, ale rozumiem, będzie też multum różnego rodzaju mniejszych, ale niezwykle ciekawych rzeczy.
2: Tak, na pewno mamy dość dużo hoteli, fryzjerów.
0: Tak,
2: mamy
0: vouchery coś, różnego
2: vouchery,
0: rodzaju.
2: Możemy coś w ten sposób, że samochody Cupra, dobrze mówię, Cupra, będzie można wylicytować samochody z pełnymi zbiornikami, na całe weekendy można sobie je wziąć. Także, no, licytacji jest gro, naprawdę. Co jeszcze mogę też powiedzieć, że bardzo zachęcamy do czegoś takiego, że jak będą do nas goście wchodzili, to będziemy mieli takie okrągłe naklejki, gdzie przyklejamy, że tak powiem, na wysokości serduszka. Jeżeli można by było, każdy by chciał to serduszko też wesprzeć, każdą jedną symboliczną złotówkę za to nasze kółeczko, za to wsparcie, i to też dużo nam pomoże zebrać, bo to jednak, kto by chciał, bardzo zapraszamy do naklejenia.
1: To na końcu zapytam jeszcze, gdzie te wszystkie informacje można znaleźć, no i przede wszystkim, jak trafić do was do Warszkowa, bo to też nie jest takie najłatwiejsze, jak ktoś tam nigdy
0: Janek.
1: Nie był.
2: Do Warszkowa jak trafić? No, dużo powie internet. Wbić, pomagamy z klasykami, Warszkowski Młyn, ulica Piaśnicka, także to na pewno wszystko już pokażę. No, śledzić przede wszystkim na naszych, że tak powiem, Facebooku, na stronie internetowej, jest wszystko opisane, cały program, także myślę, to jest najważniejsze, tak. Tylko tak trafić, prawda? No i słuchać radia Norda.
1: Tak jest, u nas także oczywiście na bieżąco.
0: I oglądać telewizję kablową Chopin.
2: Tak jest.
0: DTM. No. Natomiast tutaj oczywiście na miejscu, bo ten festyn nie wydarzyłby się bez wielu osób wspomagających,
2: tak,
0: urzędów okolicznych, ale o tym będziemy mówić i tym osobom wszystkim, które wsparły nas, dziękować podczas festynu. Na pewno o nikim nie zapomnimy, także z tego miejsca dzisiaj tylko dziękuję wszystkim za wsparcie. Takich rzeczy się nie zapomina, a już ze sceny będziemy indywidualnie dziękować każdemu z osobna.
2: A mamy za co dziękować, bo jest tyle ludzi, którzy nam pomagają. To jest aż wzruszające.
0: Łza się w oku kręci.
2: Tak.
1: A efekty tego, proszę państwa, 5 lipca, jak słyszeliśmy, Warszkowski Młyn, Warszkowo zapraszamy serdecznie na Pomagamy z klasykami. Będzie się działo, zarezerwujcie sobie czas, zerknijcie oczywiście do internetu, zobaczcie pełen program wydarzenia i te wszystkie rolki, bo tam się także bardzo dużo dzieje, więc zachęcamy serdecznie, żeby to śledzić. A tymczasem już dziękuję ślicznie, Mieszko Wytroski, to był program Goźnia. Moim państwo gośćmi dzisiaj byli Alicja Skwarło, członkini Zarządu Powiatowego Chorowskiego oraz Jan Potrykus, czyli organizator tego pięknego wydarzenia Pomagamy z klasykami. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem. Są takie miejsca.

0: Są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Fala aktualności. 14.51, Jakub Szumilas, witam serdecznie. Pora sprawdzić, co tam ciekawego dzisiaj się działo, a działo się dosyć sporo, szczególnie w szkołach. A z tej okazji jest ze mną Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. Cześć.
2: Witam serdecznie.
1: I Olga Reszkę z portalu Nadmorski24. Cześć, Olga.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Które z Was zaczyna?
3: Pierwsza.
1: Dobra.
3: Zatem dziś na portalu nadmorski24.pl prym wiodą, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim tematy związane z zakończeniem roku szkolnego. Piszemy o właśnie tych zakończeniach w szkole podstawowej numer 9 i 6 w Wejherowie oraz o połączonym z oddaniem nowoczesnej windy zakończeniu roku szkolnego w pierwszym ELO z oddziałami dwujęzycznymi w Pucku. Piszemy również o wakacyjnym prezencie dla kierowców, czyli oficjalnym otwarciu trasy kaszubskiej dziś o godzinie 9. Przez całą skończoną już trasę przejechali pierwsi kierowcy. Ile kosztowała i dokąd możemy nią pojechać, o tym przeczytacie

0: rzecz jasna na naszej stronie internetowej. W związku z tym, że dziś piątek, przygotowaliśmy dla Was również weekendowy rozkład wydarzeń kulturalnych i sportowych od Słupska aż po Trójmiasto. Sprawdźcie, co będzie działo się w okolicy. A zapewniam, że będzie się działo bardzo, bardzo dużo.
1: No tak, nie dość, że słoneczko, to jeszcze wydarzeń dużo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. No a co do trasy kaszubskiej, to na pewno też się w najbliższym czasie wybiorę przejechać, zobaczyć, czy asfalt na pewno równy.
2: Zobaczymy, w międzyczasie tak sobie wcześniej już pokazywało około południa, już się mapy zaktualizowały GPS-u z Wejherowa do Szczecina, 3 godziny 15 minut.
0: No, to tak już, jak zapowiadali zresztą.
1: To już całkiem dobry wynik.
2: Nie, bo zapowiadali od Gdańska.
0: Trochę dłużej. Jeszcze lepiej.
1: No, ale to wiesz, teraz sprawdzałeś, to są godziny szczytu i obwodnica. To
2: mówię, że wcześniej sprawdzałem. Nie, jak ty mnie słuchasz.
0: Pojedziemy, no, zobaczymy, jak to się...
1: Dokładnie. Gdzie dzisiaj byłeś? W Szczecinie?
2: Nie, dzisiaj byłem w Pecku. Na windzie. Oddałem mi windę w Pucku. Więc to jest fajna rzecz. Oczywiście o tych zakończeniach roku szkolnego, otwarciach wakacji, tak tu można powiedzieć, będziemy dzisiaj też wspominać, więc o nadmorskim przeczytacie, u nas zobaczycie troszkę więcej, też o pożegnaniu absolwentów, na przykład w Wejherowskiej dziewiątce, ale opowiemy sobie także o sesjach. Proszę Państwa, jeszcze jest koniec miesiąca, jak wiadomo, do końca czerwca wszystkie jednostki, tutaj samorządy, muszą przeprowadzić swoje sesje absolutoryjne, one ciągle trwają, więc to też i dużo więcej. Zapraszamy o 17:20.
1: No to ja też Państwa serdecznie zapraszam do 17:20 i dziękuję Wam bardzo.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
3: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
4: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
3: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
5: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie 2 mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
3: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W szkole podstawowej nr 6 w Wejherowie odbyło się zakończenie roku szkolnego klas ósmych. Uczniowie opuścili już mury swojej szkoły. Był to dzień pełen wzruszeń i emocji.
7: To 8 lat bardzo szybko minęło, już nie tak dawno mieliśmy ślubowanie klas pierwszych, a dzisiaj już prawie jako dorośli opuszczają mury tej szkoły w sposób wyjątkowy. Dzisiaj rozdaliśmy świadectwa, wyróżniliśmy tych najlepszych uczniów. Dyrektor też wręczył nagrodę najlepszemu absolwentowi, który miał wybitne osiągnięcia, został m.in. laureatem konkursu kuratoryjnego z matematyki i też uczniowie otrzymali stypendia naukowe i sportowe za swoje osiągnięcia.
6: Mówił Piotr Litwin, dyrektor szkoły podstawowej nr 6 w Wejherowie. Ten wyjątkowy dzień był świętem całej społeczności szkolnej. Uczniom towarzyszyli dziś także najbliżsi.
8: Uczniowie 8 klas opuszczają mury szkoły, natomiast to także okazja do tego, aby podziękować rodzicom, którzy byli zaangażowani we współpracę ze szkołą, nauczycielom, którzy prowadzili ich przez te 8 lat, no a uczniom życzyć powodzenia na nowych drogach, aby dostali się do wymarzonych szkół, no i aby realizowali swoje marzenia.
7: Jest to bardzo ważny moment nie tylko dla ucznia, ale także dla rodzica, bo przez 8 lat wspierali swoich uczniów w tym procesie edukacji przez te 8 lat i mam nadzieję, że dzisiaj jest to zwieńczenie i wszyscy jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, że kończą 8 klasę i za chwileczkę wybiorą nowy etap edukacji i mam nadzieję, że trafią do tych szkół, które sobie wymarzyli.
6: Mówili Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa oraz Piotr Litwin. Zakończenie roku szkolnego uświetniły artystyczne występy. W osadzie Latarników w Czołpinie odbyła się tegoroczna Kupalnocka, zorganizowana przez Słowiński Park Narodowy. Uczestnicy wydarzenia poznali tajemnice lokalnej przyrody, a także tradycje związane z Nocą Kupały. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji poświęconej roślinom występującym na terenie parku. Omówiono gatunki trujące, niebezpieczne oraz inwazyjne, które stanowią zagrożenie dla rodzimych ekosystemów. Była to okazja do poszerzenia wiedzy o ochronie przyrody i bezpiecznym korzystaniu z terenów zielonych. W dalszej części wydarzenia uczestnicy wyplatali tradycyjne wianki i rozmawiali o wyzwaniach związanych z ochroną środowiska. Dodatkową atrakcją okazała się wizyta lisa, który niespodziewanie pojawił się wśród uczestników. Organizatorzy zapowiadają już kolejne wydarzenia edukacyjne i przyrodnicze. Rozpoczęły się wakacje, ale pozostańmy jeszcze na chwilę przy edukacji. Uczniowie zespołu szkół elektrycznych w Słupsku zostali docenieni przez władze miasta za zaangażowanie w organizację czwartych międzynarodowych regat Słupia 2026 o puchar prezydenta miasta Słupska. Podczas spotkania wiceprezydent Beata Chrzanowska podziękowała młodzieży za profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie. Podkreśliła, że to właśnie dzięki ich pracy sprawa organizacji regat była możliwa. Jak zaznaczyła, uczniowie udowodnili, że pasja, kreatywność i umiejętności technologiczne mogą skutecznie wspierać organizację ważnych wydarzeń miejskich. A wszystkim uczniom, nie tylko elektryka, życzymy udanych wakacji i zasłużonego odpoczynku od nauki.
9: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
10: Sponsorem!

0: Popołudnie bardzo letnie, więc pamiętajcie o wodzie i odpoczynku od słońca. Dziś nad morzem około 22, 23, a nawet 24 stopni w Helu. W Wejherowie 26, Lęborku 27, a w okolicach Słupska 28. Na południu regionu może być po 30 parę stopni i ta temperatura będzie się utrzymać do dosyć późnych godzin popołudniowych. W nocy zaś temperatury spadną, ale nie będzie jakiejś tragedii. Będą wahać się między 16 a 18 stopni, a jutro będzie jeszcze cieplejszy dzień. Temperatury będą wahać się od 30 do 33 stopni.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda i co tu się dzieje muzycznie? Za nami męskie granie, wcześniej Pedro. No i doczekaliśmy się. Proszę Państwa, jest piątek, 26 dzień czerwca, a to oznacza, że dziś kończy się rok szkolny i oficjalnie rozpoczynają się wakacje. Zatem podwójne brawa. W programie Nordo na fali zaczynamy wakacje, zaczynamy weekend. No i gratulacje dla wszystkich uczniów. Świadectwa odebrane, plecaki mogą na chwilę powędrować w kąt, a przed Wami dwa miesiące odpoczynku, pięknych wakacyjnych przygód i ładowania baterii. Pozdrawiamy także nauczycieli, którzy po wielu miesiącach pracy również mogą złapać trochę oddechu. No i co ważne, przed nami także pierwszy, prawdziwie wakacyjny weekend. Wielu z nas ruszy na Bałtyk, więc będziemy sprawdzać, co dzieje się na plażach, podpowiemy, gdzie spodziewać się większego ruchu i oczywiście nie zabraknie lokalnych informacji, konkursów oraz świetnej wakacyjnej muzyki. No to jeszcze raz proszę Państwa, Robert Jastrzębski, dzień dobry, oficjalnie witamy wakacje 2026 i w moim towarzystwie zapraszam do godziny 18.
1: Norda na fali. Norda na fali. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
5: Reklama.

0: to już pewne, że ta piosenka będzie hitem wakacyjnym. Bibi Rexa, klubowa produkcja oparta na wielkim przeboju od Faithless. Do 18 program Nordo na fali. Proszę Państwa, zaglądamy na plażę i wakacje naprawdę wystartowały. A zaglądamy dzisiaj do Władysławowa za pośrednictwem kamer w nadmorskim 24.pl. Są kolorowe parawany, ręczniki i osoby korzystające z pięknej, słonecznej pogody. Gorąco! Jeszcze raz powiem to gorąco. Morze wygląda bardzo spokojnie, a wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejny weekend, który wielu spędzi właśnie nad Bałtykiem. Można powiedzieć, że Władysławowo rozpoczęło wakacyjny sezon. Jest słońce, jest plaża i jest ten wyjątkowy wakacyjny klimat. No bo to już wiemy, że od dzisiaj oficjalnie mamy wakacje. I tak samo będzie na antenie Radia Nord FM. Z tym, że uważajcie na drogach, no bo ruch wakacyjny na pewno się zwiększył i będzie jeszcze gorzej. I za chwilę w Radiu Norda sprawdzimy, jak się jeździ w naszym regionie. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Na zegarach wybiła 15.30, więc na antenie Radia Nord FM rozpoczynamy raport z dróg. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Rozpoczynamy od Lęborka, gdzie w sumie tradycyjnie zakorkowane jest Rondo Solidarności, a poza paroma mniejszymi zwolnieniami naprawdę spokojnie S6 również przejedziemy bez większych problemów. W Gdyni na obwodnicy Trójmiejskiej doszło do zdarzenia drogowego, więc możecie się spodziewać w tym miejscu utrudnień. W Wejherowie i Redzie spokojnie, w Rumi delikatnie kurkuje się główne skrzyżowanie. Przenosimy się teraz do Słupska, gdzie zaledwie miejscami możemy odczuć spowolnienia w ruchu. Wolniej przejedziemy natomiast w kierunku Kobylnicy. Na koniec sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w pasie nadmorskim. Władysławowo spokojnie, na Hel również dojedziemy bez problemu. Jadąc jednak w stronę Pucka, musimy założyć, że może nam to zająć więcej czasu z powodu remontów dróg w samej miejscowości oraz rozpoczynającego się weekendu.

0: sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słońce, słońce, słońce, jeszcze raz gorąco, po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Zdradzę Wam, że taką właśnie pogodę lubię najbardziej. Temperatura maksymalna od 27 do 30 stopni, wiatr słaby z kierunków północnych, nad morzem przejściowo także z kierunków wschodnich. Dębki 28, Władysławowo, Helwej, Herowo 27, w Luźnie, Gniewinie i Słupsku 29 stopni, a na niebie słońce miejscami tylko z niewielkim zachmurzeniem.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem.

0: Tu Radio Norda i tak gramy już wakacyjnie. Za nami korona, stary, dobry, wielki przebój z lat 90. Zapowiedź tego, co będziemy grali w wakacje 2026. Ale uwaga, bo mamy wiadomość, na którą wielu kierowców czekało od lat i to dosłownie idealnie na początek wakacji. To już oficjalne, trasa kaszubska jest już otwarta w całości. Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z ostatniego brakującego odcinka drogi ekspresowej S6, który połączył trasę między Trójmiastem a Słupskiem. Tym samym cała S6 tworzy już ekspresowe połączenie aż do Szczecina. Czytamy w nadmorskim24.pl, to koniec wieloletniej budowy i początek szybszych, wygodniejszych oraz bezpieczniejszych podróży. Można powiedzieć, proszę Państwa, że to chyba najlepszy prezent na zakończenie roku szkolnego i na start wakacji. Zamiast stać w korkach na dawnej krajowej szóstce, kierowcy mogą wcisnąć gaz. Oczywiście zgodnie z przepisami. No to szerokiej drogi wszystkim tym, którzy właśnie ruszają na pierwszy wakacyjny wyjazd. Do raportu drogowego wrócimy dzisiaj jeszcze o godzinie 16.30, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój.

0: i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapyciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapyciaki.pl.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Julia Wieniawa nie zwalnia tempa, nawet podczas zagranicznego urlopu. Prosto z wyjazdu na Mykonos udała się w kolejną podróż, ale nie zapomniała o obowiązkach zawodowych. Gwiazda zaprezentowała się w skąpym różowym komplecie bieliźnianym, wywołując swoimi najnowszymi zdjęciami ogromne poruszenie wśród fanów. Julia Wieniawa doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak przyciągnąć uwagę odbiorców. 27-letnia artystka funkcjonuje w polskim showbiznesie od blisko 15 lat, a obecnie mocno angażuje się w projekty muzyczne. Równolegle piosenkarka nawiązuje współpracę reklamową z popularnymi firmami. Aktywność w mediach społecznościowych przynosi jej gigantyczne zasięgi, ponieważ profil gwiazdy śledzi aktualnie ponad 2 miliona użytkowników, co naturalnie przekłada się na imponujące zyski. Gwiazda od dłuższego czasu jest ambasadorką znanej marki bieliźnianej i regularnie dzieli się w sieci efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych oraz ujęciami zza kulis. Tym razem aktorka zamieściła na swoim profilu nowe wideo oraz pakiet fotografii. Wieniawa zapozowała przed obiektywem ubrana wyłącznie w jaskrawo-różowy komplet bielizny, odważnie eksponując swoją sylwetkę. Kokieteryjne spojrzenia rzucane w stronę obiektywu przez piosenkarkę natychmiast wywołały lawinę reakcji. Obserwatorzy młodej celebrytki nie kryli zachwytu nad najnowszą publikacją. Sekcja komentarzy pod udostępnionym materiałem z miejsca wypełnia się mnóstwem pozytywnych opinii. Idealna sylwetka 27-latki to efekt systematycznej pracy nad własnym ciałem. Utrzymanie takiej formy wymaga ogromnej dyscypliny i ciągłego wysiłku. Nawet podczas zagranicznych urlopów piosenkarka nie rezygnuje z zaplanowanych jednostek treningowych, dbając o swoją kondycję na każdym kroku.

0: Słuchamy Radia Norda FM w piątek. Zaczynamy weekend, proszę Państwa, ale pytanie jest, jak tam się trzymacie w te upały? Czy jest Wam dobrze? Jak tam się chłodzicie? No bo jest gorąco i będzie jeszcze cieplej. A już za chwilę w serwisie regionalnym Radia Norda między innymi zabierzemy Was do nas tutaj, do Wejherowa, gdzie dla setek uczniów zabrzmiał dzisiaj ostatni dzwonek. Ósmoklasiści zakończyli ważny etap swojej edukacji. No były wzruszenia, podziękowania dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów i oczywiście artystyczne występy przygotowane na zakończenie roku szkolnego. Jak wyglądało pożegnanie uczniów w szkole podstawowej nr 9 i co usłyszeli od władz miasta, o tym powiemy już za chwilę w serwisie regionalnym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
2: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
4: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
2: A co na to sami właściciele czworonogów?
5: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
6: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
2: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 km na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Wczoraj uczniowie klas 8 po raz ostatni przekroczyli progi szkoły podstawowej nr 9.

0: Wejherowie. Był to dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podsumowań wspólnie spędzonych lat. W Wejherowie ósmą klasę kończy w tym roku 471 uczniów.
1: Jest to ważny moment nie tylko dla nich, ale dla całej społeczności szkolnej, bo jednak spędzili tutaj 8 lat. Przez 8 lat tworzyli atmosferę tej szkoły. Miewali różne pomysły, czasem które wywoływały u nas radość, a czasami jakieś zdenerwowanie. Ale to dzisiaj już historia i żegnamy ich, zawsze żegnamy ich jednak z uśmiechem na twarzy, z taką nostalgią i na pewno jest to moment radosny, ale też i taki sentymentalny.
2: Koniec szkoły podstawowej, myślę, że dla nas wszystkich to był zawsze taki wyjątkowy moment, no bo nadchodzi ten moment, kiedy rozstajemy się ze swoimi koleżankami, kolegami, z murami szkoły, z nauczycielami. Zostawiamy tutaj pewnie wiele wspomnień, wiele fajnych chwil, wiele pewnie też stresu, bo związane ze szkołą, piękne przyjaźnie, no ale przychodzi ten czas, kiedy uczniowie klas ósmych przekazują sztandar szkoły uczniom klas siódmych, no i idą do wybranych przez siebie szkół średnich.
0: Mówili Olga Tomaszewska, dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Wejherowie oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Podczas wydarzenia nagrodzono uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce.
1: Mamy naprawdę osiągnięcia w różnych dziedzinach artystycznych, sportowych, przedmiotowych, także naprawdę jest się czym chwalić i jesteśmy z nich dumni.
0: Nadmienia Kraszkiewicz. Uczniowie z okazji zakończenia roku przygotowali artystyczne występy. Wraz z początkiem wakacji i wysokimi temperaturami leśnicy z regionu lęborskiego pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Wzrost zagrożenia pożarowego sprawia, że nawet niewielka iskra może doprowadzić do poważnego pożaru w lasach. W lasach wokół Lęborka stale monitorowany jest poziom zagrożenia, a kluczowym wskaźnikiem pozostaje wilgotność ściółki. W czasie długotrwałych upałów może ona spaść do bardzo niskich wartości, co znacząco zwiększa ryzyko zapłonu. Leśnicy podkreślają, że w takich warunkach obowiązuje najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Służby leśne prowadzą stałe patrole, korzystają z systemów monitoringu oraz utrzymują infrastrukturę przeciwpożarową, w tym drogi dojazdowe i punkty czerpania wody. Największym zagrożeniem pozostaje jednak działalność człowieka. Dlatego leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zakazu używania otwartego ognia w lasach. Na ten moment od wielu miesięcy czekało wielu kierowców. Dziś, punktualnie o 9 rano, otwarto dla ruchu ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Lęborkiem. A co dzięki tej inwestycji zyskali kierowcy? Mówi rzecznik Pomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Brożyna.
3: Szybszy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy przejazd od Trójmiasta w kierunku Pomorza Zachodniego, czyli do Szczecina, a nawet dalej do granicy z Unią Europejską. Przede wszystkim ominięcie mniejszych miejscowości, które dotychczas były mocno zakorkowane w godzinach szczytu.
0: Z chwilą oddania do użytku brakującego odcinka trasy kaszubskiej dotychczasowa szóstka nie jest już drogą krajową, a drogą wojewódzką nr 468, którą administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
3: Łączny koszt tych odcinków to jest około 3 miliardów złotych, więc naprawdę duża inwestycja. Budowa trwała około 3 lat. Budowa tej drogi zmieni tutaj rzeczywiście sposób poruszania się w obrębie województwa pomorskiego.
0: Jak podsumowuje Mateusz Brożyna z Pomorskiej GDDKiA, oddanie do użytku brakującego odcinka Eski sprawiło, że województwo pomorskie jest pierwsze w skali kraju, które zakończyło realizację budowy systemu dróg ekspresowych.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor!

0: Pogoda trzyma wakacyjny klimat. Do końca dnia dużo słońca, mało chmur i wysokie temperatury. Nad morzem rejestrujemy 22-24 stopnie, natomiast w głębi regionu jest już dużo cieplej, bo w okolicach Wejherowa 26, w Lęborku 27, w Słupsku 28, a na południowych krańcach temperatury sięgają ponad 30 stopni Celsjusza. A jutro w okolicach Wejherowa będzie po 30 stopni, a gdzieniegdzie nawet 31-32 stopnie.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Norda.

0: Za nami oficjalny hymn polskiego lata, formacja Nieżywych Schabów. Kto pamięta, ten pamięta. Idealnie ta piosenka wstrzela się na to, co dzieje się teraz za oknami, bo mamy piękne lato w pięknym stylu. Mamy dzisiaj piątek, 26 dzień czerwca, a to wyjątkowy dzień, bo przecież oficjalnie zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje. Gratulacje dla wszystkich uczniów, przed wami 2 miesiące odpoczynku. Nauczyciele z kolei mają zasłużony relaks, a rodzicom życzymy dużo energii, bo dziś wakacje zaczynają się dla całej rodziny, prawda? Z kwiatami dzisiaj idziemy do Pawła i Jana. Solenizantom jak zwykle składamy wszystkiego najlepszego. A w kalendarzu nietypowych świąt znajdziemy dzisiaj coś takiego jak Światowy Dzień Chłodnictwa. No jak znalazł, bo przy takich temperaturach lodówka i klimatyzacja mają dzisiaj chyba więcej fanów niż kiedykolwiek wcześniej. Robert Jastrzębski do 18 Nordo na fali. Jakie są wasze plany na pierwszy wakacyjny weekend? Dajcie znać na radiowym czacie. Plaża, morze, jezioro, grill, rower, a może po prostu błogi odpoczynek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego.

0: tego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w A to tu.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 25. Sadowi.
2: Sadowi.
3: Odludzie.
2: Odludzie.
3: Taci sadowi, że internetu nie złowi.
2: Na pustkowiu internetu nie złowisz.
3: Taci sadowi, że internetu nie złowi.
2: Sadowi.
3: Odludzie.
2: Sadowi.
3: Sadowi.
2: Sadowi.
3: Sadowi.
2: Sadowi.
3: Odludzie.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali. Norda na fali.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

0: Halo, halo, tu popołudniowy program Nordo na fali. Kierowcy, zaczynamy pierwszy wakacyjny weekend, a to oznacza dwie rzeczy. Więcej samochodów na drogach i więcej dobrych wiadomości. Bo po pierwsze, od dzisiaj można już korzystać z całej trasy kaszubskiej S6. To ponad 22 km nowej ekspresówki między Słupskiem a Lęborkiem, dzięki czemu Pomorze jako pierwsze województwo w Polsce ma kompletną sieć dróg ekspresowych. A po drugie, jeśli wybieracie się w weekend do Gdyni, pamiętajcie o niedzielnym przemarszu pracowników przemysłu stoczniowego. O tym będziemy mówić za chwilę w ostatnim raporcie drogowym o 16:30. Zapraszam. A kierowcy, życzymy wam, żeby jedynym korkiem, z jakim się spotkacie, był ten od butelki z wodą, z zimną wodą mineralną po przejeździe na plażę. Szerokiej drogi i bezpiecznych wakacyjnych podróży. Słyszymy się w raporcie drogowym o 16:30, a później na Facebooku Zagadka Dnia.
1: Norda na fali. Norda.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem. Reklama. Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Słuchamy Radio Nord FM w piątek i 16.30, ostatni raport drogowy. Już to mówiliśmy wiele razy na antenie, ale jeszcze raz powiemy, że na ten moment od wielu miesięcy czekało wielu kierowców. Dokładnie dzisiaj, punktualnie o godzinie 9 rano, otwarto dla ruchu ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskim i Lęborkiem. Z chwilą oddania do użytku brakującego odcinka trasy kaszubskiej, dotychczasowa szóstka nie jest już drogą krajową, a drogą wojewódzką numer 468, którą administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Oddanie do użytku brakującego odcinka z szóstki sprawiło, że województwo pomorskie jest pierwsze w skali kraju, które zakończyło realizację budowy systemu dróg ekspresowych. Tak podsumował Mateusz Brzyna z Pomorskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A teraz ważna informacja dla kierowców, bo w związku z przemarszem pracowników przemysłu stoczniowego na drogach Gdyni pojawią się utrudnienia w ruchu. W najbliższą niedzielę 28 czerwca uczestnicy wydarzenia przejdą ulicami 3 maja, 10 lutego i skwer Kościuszki. W związku z tym na omawianej trasie nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu. Rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 10, przemarsz zajmie około godziny, a trasa przemarszu poprowadzi przez ulicę Armii Krajowej 46, przez ulicę 3 maja do ulicy 10 lutego, skwer Kościuszki, Aleja Jana Pawła II, 13 przy Marinie Gdynia. Gdyński Zarząd Dróg Miejskich apeluje do kierowców o ostrożność. Zaczęły się wakacje, a wraz z nimi sezon letni w komunikacji miejskiej. Wiemy już, jak pojadą autobusy ZKM Gdynia. Wraz z początkiem wakacji od soboty, od jutra, 27 czerwca, rozpoczyna się sezon letni w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Od tego dnia uruchomione zostaną dodatkowe linie GM 309, 326 i 365. Funkcjonować będą także dwie linie meleksowe. Rozszerzony także zostanie zakres obsługi linii nocnej N65. Jednocześnie na czas wakacji nie będą wykonywane kursy linii oznaczone w rozkładzie jazdy jako szkolne. Pełną listę wszystkich zmian znajdziemy na stronie gdynia.pl.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem

0: Dawno czekaliśmy na taką piękną, wakacyjną, letnią pogodę. 28 stopni nad morzem. Tak mamy dzisiaj w Dębkach, we Władysławowie, w Helu 27 stopni. W niektórych miejscach w naszym regionie nawet 30 stopni pokazały termometry. W Słupsku 29, w Gniewinie 29 i w Wejherowie 27 stopni. Mało tego, jutro będzie jeszcze cieplej, bo temperatury sięgną nawet 31-32 stopni. Jak wiadomo, w taki upał warto zaopatrzyć się w duże ilości wody i raczej unikamy słońca.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: A ja lubię cię jak lato.

Już możemy to powiedzieć w Radiu Nord FM. Wakacyjne granie na naszej antenie. United Nations, Ain't No Corrida i do 18 jeszcze program Norda na fali. Słuchajcie ludzie, skoro wakacje ruszyły, temperatura rośnie, a lodówki pracują dzisiaj na pełen etat, no to czas na naszą tradycyjną zabawę skojarzeniową. Jak zwykle w Nordzie na

0: fali między 15 a 18 codziennie od poniedziałku do piątku. Bawimy się w skojarzenia. Dzisiaj zaczynamy od słów kluczowych: klimatyzacja, wentylator, lodówka. Całość macie już na Facebooku Radia Norda FM. Co łączy te słowa? Jakie mamy dzisiaj hasło w głowie? Od razu podaję pierwszą wskazówkę, która brzmi, że hasło składa się tylko z jednego wyrazu. No właśnie. Klimatyzacja, wentylator, lodówka. A za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź dzisiaj do wygrania książka pod tytułem Mistrzowie Szkoły Paryskiej z kolekcji Żerlicynów i Żarskich. I o to dzisiaj zagramy. Klimatyzacja, wentylator, lodówka. Mam jeszcze w zanadrzu dwie wskazówki. Zatem kombinujcie, co mam dzisiaj w głowie. Powodzenia, za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
6: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
7: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
8: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama. Reklama.
9: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
10: Halo, rodzice z Wejherowa.

0: żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na antenie Radia Nord FM otwieramy okno na kulturę, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Lady Punk gwiazdą dni gminy Gniewino. Przed mieszkańcami weekend pełen muzyki i atrakcji. Pierwszy weekend lipca w gminie Gniewino zapowiada się naprawdę interesująco. Przed mieszkańcami i turystami dni gminy Gniewino, dwudniowe święto, które połączy koncerty znanych artystów, regionalne tradycje i atrakcje dla całej rodziny. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne, a wstęp na nie również jest wolny. Jak zapowiadają organizatorzy, gwiazdą tegorocznej imprezy będzie legendarny zespół Lady Punk, który świętuje 45-lecie działalności. Koncert odbędzie się w sobotni wieczór na placu koncertowym w Czymanowie i z pewnością przyciągnie fanów kilku pokoleń. Wcześniej na scenie wystąpią m.in. grupa Sand & Grace oraz folk-rockowy zespół Rzepczyno. Muzyczne święto zakończy koncert pochodzącego z Gniewina rapera Filipa Różeńskiego. Organizatorzy zadbali jednak o znacznie więcej niż tylko koncerty. Na uczestników czekać będą stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, regionalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, animacje dla dzieci oraz wesołe miasteczko. W niedzielę pojawi się także pchli targ, wielka wymiana zabawek oraz bezpłatna strefa dmuchańców. Drugi dzień wydarzenia rozpocznie się paradą ulicami Gniewina, po której uczestnicy przejadą do Czymanowa. Tam odbędzie się 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych z udziałem zespołów z regionu, a wieczorem do wspólnej zabawy zaprosi góralski zespół biesiadny Bajeranty. Z myślą o wygodzie mieszkańców organizatorzy przygotowali bezpłatny transport autobusowy z każdego sołectwa. Dzięki temu będzie można bezpiecznie dotrzeć na koncerty i wrócić do domu bez konieczności korzystania z własnego samochodu. Dni gminy Gniewino odbędą się 4 i 5 lipca na placu koncertowym w Czymanowie. Na dziś to już koniec informacji kulturalnych z regionu. Miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o 8.45.

0: Duet Blanka i Skolim w Radiu Nord FM. O tym drugim będziemy dzisiaj plotkować w fali ciekawostek o godzinie 18.30 podczas wieczornego spotkania z Gracjanem Fopkę, bo dzisiaj kolejne wydanie Norda Szyrum. Pamiętajcie, bądźcie razem z nami, a my zbliżamy się do godziny 17 i zaglądam od razu do komentarzy pod zagadką dnia. Cieszę się, że wasze głowy nagrzane słońcem pracują pełną parą. Pani Anastazja Gruszka jako pierwsza stawia na klimatyzację, a chwilę później dorzuca jeszcze chłodne pomieszczenie i sposób na upał. Pan Jacek Miodu jest razem z nami i proponuje walkę z upałem, a za moment zmienia trop na chłodzenie się. A z kolei Adriana Ada typuje chłodziarkę. Kręcimy się bardzo blisko, w końcu przy takich temperaturach każdy szuka swojego sposobu na ochłodę, a skoro zrobiło się naprawdę gorąco, to czas na kolejną podpowiedź i wskazówka numer 2 to ochłoda. I cała zagadka dnia na Facebooku Radia Nord FM. Klimatyzacja, wentylator, lodówka, tam piszemy propozycje i tam komentujemy. Ochłoda, no powinno być teraz już zdecydowanie łatwiej. Czekam na kolejne komentarze i przypomnę, że finał i prawidłowa odpowiedź pojawi się przed godziną 18.
1: Norda na fali.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
1: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
0: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
2: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tym zwrot jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
0: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Mananciają Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków, początek turnieju w poniedziałek.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Wejherowo w bibliotece w Bolszewie.
4: Można powiedzieć, że był to dobry rok dla gminy Wejherowo. Pod względem dochodowym, wydatkowym, inwestycyjnym udało się zrealizować szereg inwestycji, które planowaliśmy na 2025 rok. Te inwestycje były rozdzielone, staraliśmy się, bo one były rozdzielone systematycznie na wszystkie miejscowości, obejmowały różnego rodzaju infrastrukturę oświatową, drogową i również społeczną.
3: Mówił Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo. Podczas sesji Rada Gminy udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu

0: wykonania budżetu za rok 2025 oraz wotum zaufania.
1: Pod względem dochodowym rok skończył się wynikiem 260 milionów po stronie przychodów, po stronie wydatków 254, czyli zakończyliśmy rok na plusie na ponad 6 milionów złotych. Jeden z takich ważnych też elementów budujących stabilność na przyszłość to jest stan zadłużenia, bo zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wyniosło 22 miliony złotych.
0: Dodaje Kiedrowski. Radni pochylili się nad kilkunastoma uchwałami dotyczącymi m.in. spraw porządkowych.
2: Będziemy m.in. podejmować uchwały w zakresie nadania ulicy w Gosiecinie i w Gowinie, jak również współdziałania z miastem Redom odnośnie drogi Reda Zbychowo. Przewidujemy tutaj porozumienie, dofinansowanie z miasta Redy na projektowanie tej ulicy.
0: Mówił Edmund Bianga, przewodniczący Rady Gminy Wejherowo. Podczas obrad radni podjęli również jedną z najważniejszych uchwał dotyczących przyszłości rozwoju gminy. Uchwalony został plan ogólny gminy Wejherowo. Dokument wyznacza kierunki polityki przestrzennej i będzie stanowił podstawę planowania rozwoju gminy w kolejnych latach. Zakończono tegoroczne egzaminy na kartę rowerową w miasteczku ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Do praktycznej części przystąpili uczniowie szkół podstawowych z powiatu lęborskiego, którzy wcześniej zaliczyli egzamin teoretyczny w swoich placówkach. Egzaminy odbywały się w specjalnie przygotowanej przestrzeni na terenie komendy, gdzie młodzi uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przed rozpoczęciem jazdy funkcjonariusze omawiali z uczniami zasady poruszania się po drodze, zwracali uwagę na oznakowanie oraz przypominali o obowiązkowym wyposażeniu roweru i zasadach bezpieczeństwa, w tym konieczności używania kasku. W tym roku zdecydowana większość kandydatów zakończyła egzamin z wynikiem pozytywnym. Kartę rowerową zdobyło 99% uczestników. Uczniowie, którzy uzyskali dokument, mogą już legalnie poruszać się rowerem po drogach publicznych. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu lub nie uzyskały pozytywnego wyniku, będą mogły spróbować ponownie w przyszłym roku. Słupsk ogłosił drugi nabór na stypendia kulturalne prezydenta miasta. W tej turze do rozdysponowania jest 37,5 tysiąca złotych. O wsparcie mogą ubiegać się artyści, twórcy oraz organizatorzy wydarzeń kulturalnych. Preferowane będą projekty związane ze Słupskiem i skierowane do jego mieszkańców. Wnioski należy składać elektronicznie do 30 czerwca przez system stypendialny miasta. Po wysłaniu formularza trzeba jeszcze dostarczyć pisemne potwierdzenie do słupskiego magistratu. Najpóźniej do 1 lipca do godziny 15. Dokument można przekazać osobiście, pocztą lub przez ePUAP lub e-doręczenie.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem

0: Końcówka popołudnia nadal ciepła i słoneczna. Słońce powoli zaczyna nam odpuszczać, jednak cały czas ładnie nam grzeje. Nad morzem 22 stopnie, no a w pasie od Wejherowa po Słupsk 26, 27, 28 stopni. Noc zapowiada się łagodnie. Małe zachmurzenie, słaby wiatr, a temperatury będą wahać się między 16 a 18 stopni. Jutro natomiast pełnia lata. Nad morzem około 29-30 stopni, a w Wejherowie i Słupsku temperatury pokażą powyżej 30 stopni. Miejscami będzie jeszcze cieplej.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: tu Radio Norda i miłego lata od Margaret i trudno lepszy muzyczny początek pierwszego wakacyjnego popołudnia. Robert Jastrzębski do 18 jeszcze razem z wami. Kto już w drodze na urlop, kto już w drodze nad morze, albo po prostu kto rozpoczyna weekend, to witajcie na pokładzie Radia Norda FM. Zostańcie z nami, bo zapowiada się bardzo fajny wieczór. Jako, że mamy piątek, to w tej godzinie na pewno świat według Romka. Będą wiadomości sportowe, zajrzymy do kina. Przed 18 w finale naszej zabawy ujawnimy prawidłową odpowiedź w zagadce dnia, a po 18 Gracjan Fopke tutaj siądzie na moim miejscu i to będzie kolejne wydanie Norda Szrym. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w

0: wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w AtoTu.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem

0: połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
3: Pomerocimy 28 czerwca na Poprawinę, z Sobótek do Dolmierza, na Strong.com.
2: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
3: A jak wawa ma nie wierzy ta, to no lepiej przejedz ta i sprawdź statusami w Dolmierzu.
2: Strongman Cup. Gmina Szemud, Donimierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
3: Dla łebnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaki lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I Krzysztof Kacnerski.
4: Reklama. Świat według Romka.
5: Witaj taś bardzo serdeczno, moi dobry dzienia, mumy lato! I to kalendarzowy, i to astronomiczny, i to astrologiczny, i to szkolny, i to kumpielowy. Kumpielowy tyś, bo wawita, że dopiszę po świętym Janie, to je po sobłetkach, możemy so w mężach, jezorach, a rzikach kumpac. Rechli to strach! Były w łedze rozmaity stryści, a demuene sedzum. Jak chłec by mleszkulc, neczk, mumecz. A młegum łene nas chwasec, e do swejłe podłedniłe siata w cygnunc na wiedno. A webla to te stryści w łedze nie sedzum? Nekłe sedzum, ale jak nas w cygnun, to me prost do nieba idzeme. Bo łeda bez święty łajana je łysfincone. Le, tu dyjta byczynk, nie tike so to tech, co przed wlizeniem we łeda, swincum łedbena sweje calo rozmaitima płestacjema śpirtysu. Ty bez wieczni czase, skacowuny, kac łede spragli, blundzum mize walama. Straszno co zrobia, a dochidzę u to, żeby bez lato młece nabrac, a teły czeło za wiele mume, sokol leźno sce płezbec. A czeło letnice mają za wiele? Kłedetka. Tyle place, bratce, mdzece lżi na desi, a jak nie zaplacysz, to tyś wiele stracysz. Kilogramów. Doch ty rybci, pipci, a teo loda czy wafla ze smiotanum nie zisz. Na zdrowi. Zdrówka tyś rzecza tym wszećcim purtkum, co tak flotne kają, a na zekrętach, a krzyżówkach weprzedzają. I wiem, czemu łeni tak nekają. Kłe zbłyksa ma, a nie lepiej przed wyjazda pampersa zaloziec? To tere czas co dowiedzec, u co z tyma błyksama chłedzy. Tak tej, jic z błyksama, śpieszyć się do toalety na tak zwaną dwójeczkę. Albo co gorsze, trójeczkę. Rybci, rybki, place, brace, płać, bratku. Detk, pieniądz. Kwel leźnosce, przy okazji. Bez lato, przez lato. Kacłeda, woda na kasa. Dyjta beczynk, uważajcie. Młymycz, demon wodny, który najchętniej żyje w studni. Neczk, demon jeziorny lub rzeczny, który wywołuje wiry wodne. Mleszkulc, dosłownie w morzu pochowany, czyli topielec. Rechli, wcześniej, prędzej. Mumę lato! Mamy lato! A chłec lato mumę, to za tydzień zys so spłetku me. Czym ta so cepla zdrów? Do łyczecy waj rumk.
4: Świat według Romka. Słuchajcie radia, radia Norda FM.
6: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Chciałbym powiedzieć, że to wakacyjny jazz od Sanach, ale to właśnie Sanach w radiu Norda FM. Całkiem nieźle nam się rozkręciła ta nasza już wakacyjna zagadka dnia. A grają z nami dzisiaj pani Magda Cyman, która proponuje hoodie o chłodę. Angelika Paweła stawia na wakacje i chwilę później na lato. Przypomnę, mamy dzisiaj słowa kluczowe: klimatyzacja, wentylator, lodówka. Hasło składa się tylko z jednego wyrazu. Zatem trudno nie jest. Pani Inga Wojtaszak zaproponowała przyjemne uczucie chłodu, a potem rozbawiła nas komentarzem wsadzić głowę do lodówki. No, przy takich temperaturach pewnie nie jedna osoba o tym dzisiaj pomyślała. Pozdrawiamy. I jeszcze pani Daria Chudzik typuje funkcję chłodzenia. Jak słychać, jak widać, wszyscy szukają dzisiaj sposobu na upał i jesteście naprawdę bardzo blisko rozwiązania. Przypomnę, że gramy dzisiaj o książkę Mistrzowie Szkoły Paryskiej z kolekcji Szerlicynów i Żarskich. Powodzenia, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.

0: wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 4000 uczniów z 80 szkół wziął udział w tegorocznej międzyszkolnej rywalizacji sportowej, której uroczyste podsumowanie odbyło się w Starostwie Powiatowym Wejherowie. Młodzież przez cały rok rywalizowała w takich dyscyplinach jak m.in. koszykówka, siatkówka czy biegi przełajowe.
3: Nasi uczniowie 7 razy uczestniczyli w zawodach ogólnopolskich. Zdobyliśmy tam również 2 medale. Była to szkoła PZS-4 z Wejherowa, samochodówka. Drugie miejsce oraz trzecie miejsce w drużynowych biegach oraz w sztafetowych biegach przełajowych. No moim zdaniem bardzo dobry rok. Skoro mamy medale mistrzostw Polski, to już jest duże, bardzo duże osiągnięcie.
4: Wygraliśmy drugie miejsce w wojewódzkim finale na biegach przełajowych sztafetowych. Mieliśmy trzecie miejsce w półfinale wojewódzkim w koszykówce. Pierwsze miejsce w drużynowych biegach przełajowych w województwie i potem piąte miejsce na ogólnopolskich finałach i trzecie miejsce w wojewódzkim finale na czwórboju.
2: Mówili Bartłomiej Białobrocki, koordynator sportu szkolnego w Starostwie Powiatowym Wejherowie oraz Helena Nowicka, uczennica szkoły podstawowej w Bojanie. Organizatorzy oraz zaproszeni goście podkreślali, że za każdym sukcesem na podium stoją godziny ciężkich treningów, a także ogromne wsparcie ze strony kadry pedagogicznej i rodziców.
5: To trzeba pochwalić naszych sportowców z powiatu wejherowskiego, że im się chce, że uprawiają sport, że stanowią kolektyw, że rozwijają się i też podziękowania dla trenerów i nauczycieli, że są, że ich wspierają. Dzięki nim to młodzież podnosi swoje rezultaty i wyniki sportowe. W dobrą stronę idziemy. Myślę, że będziemy rozbudowywali sport powiatowy jeszcze bardziej.
2: Mówił Marcin Kaczmarek, starosta powiatu wejherowskiego. Rosnąca z roku na rok frekwencja w międzyszkolnych zawodach oraz sukcesy powiatowych placówek na szczeblu ogólnopolskim dowodzą, że sport w powiecie wejherowskim ma się dobrze.
5: Mamy coraz więcej obiektów sportowych w powiecie wejherowskim, tylko przyklasnąć, trzymać kciuki i namówić młodzież, żeby również podczas wakacji uprawiała ten sport, bo wiem od nauczycieli i trenerów, że w okresie wakacyjnym młodzież nie trenuje i te wyniki sportowe we wrześniu są troszeczkę słabsze.
2: Dodaje starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Dla wyróżnionych szkół trafiły bony finansowe, dzięki którym baza sportowa placówek zostanie doposażona w nowy sprzęt dla uczniów.
6: Końcówka popołudnia nadal ciepła i słoneczna. Słońce powoli zaczyna nam odpuszczać, jednak cały czas ładnie nam grzeje. Nad morzem 22 stopnie, no a w pasie od Wejherowa po Słupsk 26, 27, 28 stopni. Noc zapowiada się łagodnie. Małe zachmurzenie, słaby wiatr, a temperatury będą wahać się między 16 a 18 stopni. Jutro natomiast pełnia lata. Nad morzem około 29-30 stopni, a w Wejherowie i Słupsku temperatury pokażą powyżej 30 stopni. Miejscami będzie jeszcze cieplej.

0: i Wiki Gabor w Radiu Nord FM. Zbliżamy się do godziny 18, za chwilę u nas finał w zabawie skojarzeniowej. A jeśli ktoś chciałby się schować dzisiaj przed tym upałem w ciemnej, klimatyzowanej sali i obejrzeć jakiś fajny film, no to serwujemy Wam porcję tego, co dzieje się na dużym ekranie w naszych kinach regionalnych. Na początek Kino Rejs w Słupsku i dzisiaj o godzinie 20.15 film pod tytułem Ojczyzna. I jest to najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak w Idzie i Zimnej Wojnie, reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy. Ojczyzna w kinie Rejs dzisiaj o godzinie 20.15. Teraz Lęborg, czyli Kino Fregata i Toy Story 5 o 17.45, a o godzinie 19.45 Backrooms bez wyjścia. I jeszcze na koniec kino w Gdyni. Jako że mamy piątek, no to przedpremierowo dzisiaj na przykład Zaproszenie o godzinie 20.15, premierowo Supergirl o godzinie 19 w IMAX-ie 21.40, Backrooms bez wyjścia o 18 i o 20.30, Robin Hood, Koniec legendy, to można obejrzeć w Gdyni dzisiaj o 20.45. Mamy jeszcze Straszny film o 19.15, o 21.15 i Dzień Objawienia o 19.45.
1: Lorda na fali. Lorda.

0: Samba.
1: Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie.

0: Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Reklama.

0: Te stare, dobre piosenki lubimy najbardziej w Radiu Norda FM, prawda? What is Love i Hathaway. A my domykamy piątkową zagadkę dnia. Dzisiaj było bardzo wakacyjnie, bo szukaliśmy czegoś, czego przy wysokich temperaturach potrzebuje chyba każdy z nas. Klimatyzacja, wentylator, lodówka i były też wskazówki. Hasło składa się z jednego wyrazu: ochłoda i cień. No i co tu dużo mówić, proszę Państwa, chłodzenie to jest prawidłowa odpowiedź, a jako pierwsza z poprawną i precyzyjną odpowiedzią zameldowała się na mecie dzisiaj pani Karolina Zuzanna. Wielkie brawa, podwójne brawa, bo nawet z tego, co widzę w komentarzach, to był pierwszy komentarz i od razu strzał w dziesiątkę. Brawa dla pani Karoliny. Zgodnie z planem, pani Karolina wygrywa dzisiaj książkę Mistrzowie Szkoły Paryskiej z kolekcji Żerlicynów i Żarskich. Ja bardzo dziękuję wszystkim za wspólną zabawę. Wasza wyobraźnia jak zwykle nie zawiodła, a komentarze były takie, że zrobiło się od nich przyjemnie i chłodno. Pomimo wszystko, tutaj w studiu Radia Norda FM naprzemiennie chodzi u nas zarówno wentylator, jak i klimatyzacja. I za chwilę przez cały wieczór będzie was tutaj bawił Gracjan Fopkę, a ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony cały tydzień w programie Norda na Fali, Robert Jastrzębski. Idę się schłodzić jeszcze, nie wiem jak, ale idę. I życzę wam udanego pierwszego weekendu wakacyjnego. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami.

0: nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy. Reklama.
1: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raportniku. Zaczęły się wakacje, wyjątkowo upalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni, w niedzielę na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
2: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna, tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu, także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
1: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
3: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam, nie narzekam.
4: No w sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
1: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni, czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech. Tylko 6 tygodni.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Mieszkańcy Wejherowa mogą teraz załatwić część spraw urzędowych bez stania w kolejce. Urząd Miejski uruchomił system internetowej rezerwacji wizyty, dzięki któremu można wybrać dogodny dzień i godzinę spotkania. Online umówimy wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Dziale Działalności Gospodarczej. Wystarczy wejść na stronę wejherowo.pl, wybrać kategorię sprawy, wskazać wolny termin i wypełnić krótki formularz. Jak zapowiada magistrat, system będzie stopniowo rozszerzany o kolejne wydziały, tak aby w przyszłości jeszcze więcej spraw można było załatwić po wcześniejszym umówieniu wizyty. W Pucku kierowcy muszą przygotować się na czasowe zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia mają związek z morską pielgrzymką rybacką oraz uroczystościami odpustowymi. W sobotę 27 czerwca od godziny 11.30 do 14.25 ograniczony zostanie wjazd w rejon portu. Zakaz będzie obowiązywał między innymi na ulicy 12 Marca przy Alei Kościuszki, na ulicy Marynarskiej przy skrzyżowaniu z Judyckiego oraz na ulicy Żeglarzy w rejonie Tawerny. Straż Miejska przypomina też, że na ulicy Morskiej przy skrzyżowaniu z Zamokową obowiązuje stały zakaz wjazdu.

0: pojazdu w kierunku portu i w tym czasie będzie on egzekwowany. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z ulicy Żeglarzy będą mogli dojechać do posesji od strony portu jachtowego. Szlaban wjazdowy zostanie otwarty od godzin porannych i pozostanie podniesiony do 14:25. Dodatkowo od piątku 26 czerwca od godziny 15 zacznie obowiązywać zakaz parkowania na całej ulicy Marynarskiej, na odcinku ulicy Morskiej, od portu rybackiego do skrzyżowania z Zamkową oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Judyckiego. Auta pozostawione w tych miejscach mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Straż Miejska apeluje do kierowców o ostrożność, wyrozumiałość oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń służb. Już po raz piąty mieszkańcy powiatu lęborskiego wzięli udział w rajdzie pieszym szlakiem turystycznym imienia Janka Kiśluka. Wydarzenie było okazją do upamiętnienia znanego animatora życia turystycznego oraz przewodnika, który przez lata promował lokalne walory regionu. Tegoroczna trasa rajdu prowadziła malowniczym szlakiem z Wilkowa Nowowiejskiego do Obliwic. Uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko aktywnie spędzić czas, ale także odwiedzić miejsca związane z lokalną historią i turystyką. Jednym z głównych punktów programu było otwarcie Galerii Pamięci Zdzisława Grajpera w stanicy turystycznej OSP w Obliwicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu oraz lokalnych środowisk społecznych i kulturalnych. Galeria została przygotowana przy współpracy druhów OSP oraz mieszkańców, a jej inicjatorem był lokalny działacz zaangażowany w upamiętnienie osób ważnych dla regionu. Jak podkreślono, miejsce to ma pełnić funkcję nie tylko ekspozycyjną, ale też integrującą lokalną społeczność. Wydarzeniu towarzyszył piknik oraz degustacja tradycyjnych potraw serwowanych w stanicy turystycznej w Obliwicach. Całość stała się okazją do wspólnego spędzenia czasu oraz promocji lokalnej turystyki i dziedzictwa regionu. Gmina Redzikowo ze Srebrną Europejską Nagrodą Odnowy Wsi 2026 wyróżnienie przyznano w konkursie European Village Renewal Award, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Wszyscy Różni, Wszyscy Razem i zgromadziła 25 projektów z całej Europy. Jury doceniło strategiczne działanie gminy, wsparcie rozwoju gospodarczego oraz współpracę z przedsiębiorcami, m.in. w zakresie zbiórki i recyklingu zużytego oleju spożywczego. W uzasadnieniu zwrócono także uwagę na integrację mieszkańców i ochronę lokalnego dziedzictwa. Wyróżniono m.in. działania prowadzone w Swołowie, stolicy krainy w Kratę oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubczewie.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Na wieczór pogoda pozostaje spokojna. Nocą niewiele chmur i od 16 do 18 stopni. Będzie ciepło jak na nocne godziny. Jutro warto przygotować się na jeszcze większy upał. Nad morzem około 29-30 stopni, choć w rejonie Helu trochę chłodniej, bo tam 28. Natomiast w Wejherowie i Słupsku temperatury przekroczą 30 stopni, a lokalnie gdzieniegdzie mogą przekraczać 31-32, a nawet na południowych krańcach naszego regionu do 35 stopni.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda.

Halo, halo, witam serdecznie. Grazie, Fopkę, kol mikrofony. Mamy weekend, mamy przede wszystkim wakacje, latne ferie. I zaczynamy 164. wydanie Norda Śrym.

0: No i też jak wiedno, Derciego, co wajma, pozdrowka, ma piszta, piszta, messenger, radia, norda. Dwa piczy ta, jucie tu na antenie, jak wiedno, za darmo, mechanizm, to nie przyjdzie. A na zegrach 15 minut, po 6 wieczór. To jest norda, śrym.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych.

0: budowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio

0: Krakowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
3: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aqua Park Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Reklama.

No i sumie pozdrowcie ze Słupska, Krzychła jak w jedno, sam LD i pisze tu nama, że pozdrowie Plastbox. Firma później będę w autu lesachu, bo teraz w robocie do dysonty. No i fajnie jest, mery, że możemy wam ten czas wymilec. Na zegrach 21 minut po godzinie 6, zaś tucek będę na antenie Fala Ciekawostek. Robert Jastrzębski, a przedstawi, nie wyłączy te radia czasa.

0: zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo.

0: troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapyciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapyciaki.pl.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Reklama. Norda Szryna.
3: Diachle, na łez my nestkam, płe, nie wiem, płe, dziesięć siotach. Raz piwa je, diachle, ście podbył ze stolem dyźne i mym łez na scenę.

0: No i tak jak i obiecał, teraz czas na wał ciekawostków. Fala ciekawostek, Robert Jastrzębski na antenie Radia Nord FM.
1: Fala ciekawostek.
2: Skolim, czyli Konrad Skolimowski, nie narzeka na brak zajęć. Przed 29-latkiem rekordowe wakacje. W najbliższych miesiącach zaplanował aż 150 koncertów. W jego grafiku pojawią się dni, w których wystąpi kilkukrotnie, za każdym razem w innej miejscowości. W fali ciekawostek sprawdzamy kulisy pracy jednego z najgorętszych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, jeszcze kilka lat temu był rozpoznawalny głównie z roli Patryka w serialu Barwy Szczęścia. Dziś to jeden z najpopularniejszych twórców nurtu dance i latino w Polsce. Jego hity, takie jak Wyglądasz Idealnie czy Temperatura, cieszą się ogromną popularnością zarówno w klubach, jak i w internecie. Artysta nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Inwestuje w biznes, prowadzi stację paliw, hotel w Międzyzdrojach, rozwija linię perfum, ubrań i gadżetów, a ostatnio nawet własną linię kiełbas. Skolim regularnie koncertuje i wydaje nowe utwory, a wakacje to dla niego czas intensywnej pracy. Media szacują, że podczas letniej trasy Skolim może zarobić nawet 11 milionów złotych. To jednak wymaga ogromnego wysiłku i zaawansowanej logistyki. W czerwcu artysta miał zakontraktowany 45 występów, w lipcu ponad 60, a w sierpniu kolejne kilkadziesiąt. Na oficjalnej stronie artysty możemy zobaczyć, gdzie i kiedy zagra. Skolimowski wystąpi nawet w kilku różnych lokalizacjach jednego dnia. Na przykład 23 sierpnia odwiedzi Śrem, Chełmno, Sochaczew i Krzywdę, a 29 sierpnia zagra w Lędzinach, Łagiewnikach, Zbrosławicach i Czeladzi. Skolim nie ma w najbliższych miesiącach czasu na odpoczynek, ale jak sam podkreśla, jego motywacją są fani i satysfakcja. Przy okazji za swoje występy zgarnie fortunę.
0: Dziękujemy Robertowi na antenie troska. Tak, bo rzekły Skolim.

0: Norda Szryna.
1: A żeby sobie spać, niech sobie trzeba kunsk płetknący stampy, stary dobry klasyk, 22 minuty do godziny 7. No i czekam, zawoje ma Petruchka, ma pisz na Messenger Radio Norda.

0: takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
3: Startujemy o 4 w pełniu z kasiapską gościnnością Rocimy na początek lata.
2: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda Baciary, a około 19.30 kapela Ale Gros Podhala.
3: A jak to symni, to bądź ogniowy pokaz Papuga Fire Show.
2: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
3: Tylko pewno, że jo. Mu was prosia wsześcich, wysta wszystko co kasiewści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, bo i dobrze wita co wząd.
2: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
3: Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
3: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
2: Oraz radny, Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
4: Reklama. Shrewd.

Tak, to jest ma wspominka, ma ze szkoły, no ciedę jak nie dziś, moja szkoła wspomina skoro, no dziś prawie zakończenie szkoły w ogóle roku, no ale my o dzieciach jedno pamiętam, my też na antenie, dlite zaś tucek, dobranocka w Radio Nord FM.

0: No i czas na dobranocka. Chcemy lepiej posłuchać.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.
2: Dorota Skwark, kapryśna królewna. Karolinka była bardzo kapryśnym dzieckiem. Jej królewscy rodzice i cała służba w pałacu nie nadążali spełniać życzeń dziewczynki.
3: Ta sukienka jest za długa,
2: krzyczała królewna, gdy opiekunka kończyła szykować ją do porannego spaceru.
4: Ależ Karolinko, sama ją wybrałaś,
2: przypomniała opiekunka.
3: Już mi się nie podoba, skróć ją,
2: dąsała się mała. Opiekunka pobiegła po nadworną krawcową i już po chwili sukienka miała żądaną przez dziewczynkę długość.
3: Teraz jest za krótka,
2: krzyknęła Karolinka, zdejmując sukienkę i wkładając szlafroczek.
3: Nigdzie nie idę,
2: dodała i położyła się do łóżka. Opiekunka i krawcowa wyszły z pokoju. Było cicho, a przez otwarte okno dochodził śpiew ptaków. Karolinka wsłuchiwała się w ptasie trele i nagle niezrozumiały dla niej świergot zmienił się w najpiękniejszą na świecie piosenkę o miłości rodziców do kapryśnej córeczki. Karolinka bardzo się wzruszyła, żal jej było biednych rodziców z piosenki. Leżała na swoim królewskim łóżku i rozmyślała. Wtedy na szafce pojawił się elf.
5: Karolinko, pomyśl, czy nie znasz bohaterów tej ptasiej piosenki,
2: wyszeptał i zniknął tak szybko, jak się pojawił. Zaskoczona dziewczynka usiadła na łóżku i zastanawiała się nad słowami elfa, potem ptasiej piosenki i...
3: Ojej, ta piosenka była o mnie,
2: pomyślała i pobiegła czym prędzej do rodziców.
3: Przepraszam, że byłam taka nieznośna,
2: mówiła mocno tuląc się do mamy i taty. Potem pobiegła do opiekunki, krawcowej i innych mieszkańców królewskiego pałacu. Przeprosiła wszystkich za swoje wcześniejsze zachowanie. Dzięki ptasim trelom zrozumiała, jak wiele złego uczyniła tym, którzy ją kochają, a przecież ona też ich kochała, tylko wcześniej nie wiedziała, że tak bardzo, bardzo mocno.
0: A przedstawił dobranocka Gregor Reneś, Bóg zapadł, 5 minut do godziny 7 wieczór, zaś już tak informacje na naj antenie. A po informacjach grajmy dalej.

0: Bałtyckiej Fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
5: Pomerocimy 28 czerwca na Popławinę, z Pobutek do Dolmierza, na Strongman Cup.
4: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
5: A jak wawa ma nie wierzy ta, to najlepiej przejedz ta i sprawdź statusami w Dolmierzu.
4: Strongman Cup. Gmina Szemud, Donimierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
5: Dla łatnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaci lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
4: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
5: Gmina Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
4: I Krzysztof Kacnerski.
1: Reklama.
6: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny. W przyszłym będzie kilka zmian.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej, poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
1: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
0: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy CITIC Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
2: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
0: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
3: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
0: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki, umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
4: Z Warszawy była masakra, ale kotek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
5: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
0: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Rekowie Dolnym kierowcy czekają czasowe utrudnienia na przejeździe kolejowym przed wjazdem na Połchową. W związku z remontem przejazdu kolejowego na Alei Lipowej wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia już trwają i potrwają do soboty 28 czerwca do godziny 23.59. Na czas prac przejazd kolejowy zostanie zamknięty, a kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Mieszkańcy i osoby przejeżdżające przez ten rejon proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu. Remont ma poprawić bezpieczeństwo w okolicy przejazdu. Nietypowa instalacja pojawi się w najbliższy poniedziałek, 29 czerwca, na plaży miejskiej w Gdyni. Będzie to 13-metrowy model jelita, do którego będzie można wejść i zobaczyć, jak rozwija się nowotwór jelita grubego. Choroba, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Akcja edukacyjna organizowana wspólnie z Fundacją Stom Life potrwa od godziny 10 do 18 przy gdyńskiej marinie. Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. To doskonała okazja, aby bez skrępowania porozmawiać o kolonoskopii i jej przebiegu, przygotowania do badania, objawów, które powinny skłonić do diagnostyki, profilaktyki raka jelita grubego. Powiatowy piknik senioralny. Słońce w kapeluszu po raz pierwszy zgromadził seniorów z całego powiatu lęborskiego. W parku Żeroma przy liceum ogólnokształcącym nr 1 w Lęborku uczestnicy mogli skorzystać z licznych atrakcji, zajęć sportowych, strefy zdrowia oraz pokazów pierwszej pomocy. Wydarzenie rozpoczęło się wspólnym polonezem, do którego mógł dołączyć każdy uczestnik. Na scenie odbywały się występy taneczne i wokalne, a organizatorzy przygotowali także gry planszowe, konkurencje sportowe oraz zajęcia umysłowe. Nie zabrakło również

0: również rozgrzewki z kijkami Nordic Walking. Jak informują organizatorzy, dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa zdrowia, gdzie można było zmierzyć ciśnienie, sprawdzić podstawowe parametry organizmu oraz uzyskać porady dotyczące ochrony przed letnim słońcem. Strażacy z OSP Leśnice i OSP Wicko prowadzili szkolenia z pierwszej pomocy oraz pakowania plecaka ewakuacyjnego. O regionalne potrawy zadbały koła gospodyń wiejskich. Piknik został zorganizowany z inicjatywy Powiatowej Rady Seniorów przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Lęborku i dofinansowaniu z programu Pomorskie Rady Seniorów 2026. Władze w Słupsku przejęli seniorzy. W czwartek odbyły się uwelalia, w ramach których ulicami miasta przeszła barwna parada, a na kampusie Uniwersytetu Pomorskiego odbyły się wykłady, wystawy i występy wokalne. Jednym z punktów programu był turniej wiedzy ogólnej o puchar rektora Uniwersytetu Pomorskiego. Jak mówi prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Grażyna Rzepnikowska, tak jak studenci mają juwenalia, tak słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku postanowili zorganizować swoje własne święto.
1: 5 uniwersytetów skupionych wokół Uniwersytetu Pomorskiego. Jest to Uniwersytet Ręcikowski, Kępicki, Ustecki, Potęgowski najmłodszy i Kępicki. Każdy z tych uniwersytetów ma opiekuna naukowego z uczelni. I to jest taki moment, gdzie chcemy się zobaczyć, chcemy się pochwalić tym, co mamy.
0: Na zakończenie odbył się wspólny taniec wszystkich zespołów tanecznych. W Uniwersytetach Trzeciego Wieku w powiecie słupskim kształci się ponad 500 osób, z czego połowa w samym Słupsku.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Czas na pogodę. Wiemy, że to będzie najbardziej ciepły weekend latus z tych, co było, może nawet z tych, co będą. A ja wam rzekam, że myślę od pyra lat, albo pyra nys, nawet dobrych lat, na rzadkie czedy na kasiabach tak wielko odzbała. 33-35, niechterny prognozy pokazują, że 38 gradów w cynie będzie w niedzla. W sobotę met.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Zaczynamy następną głos na 164 wydaniu Gunorda Śrym, Gracjan Fopkę, kłoniąc za Netinata Wielgą Ec, mumny zjeżdżę frantów ci wajperz na schodzą, a ci nie tyle blues kwiciec z tego cepła. Rycz mała rycz na antenie Radia Norda FM Terska. Cover tego klasyku.

No tak, to że znaczy to są buty. No jo, jak odużywa z tego cepła, no to jak nie wita co zrobić, to nic nie ostaje nam, ale kwiczec i o tym batyś frantówka, ale jest jedna opcja, co i ta. Mezi ta łycec wsiną dal. Karnowik den wsiną dal. Tak o frantówka teraz lejcy na daje antenie, jo. Ty chcemy, ale... Bo witowane cepli jak dziś.

Pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie.

0: tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Reklama. Norda Schröna.

Maldejs, Łukasz z Dolmierza, Sąsud Mesmek, Wiedno. Jedyś pozdrawiam sobie Łukasz, pozdrawiam wałę familia, pozdrawiam też cały Dolmierz, bo witro. Historyczna sprawa, słuchaj, ta czego się w historii Dolmierza nie było, ale to, że to są stulnie, to jedna, ale druga sprawa, jaką Dolmierz jest oblewą w sum, jak widać zaangażowani, każdy rodzene, w internecie można to łebę zrzec, każdy ma jakąś mało cegła, każdy jakoś pomogło, cało wiec, dzejo, tak jak przódę bałe sobie, no nie ma takich wiele psów na Kasiebach i też wielki ukłon do mieszkańców Dolmierza. Za to wszystko, co robią, do Siełtysa, do radnych, tyś do wójta gminy Siemu, który tu reklamował na naszej antenie te wydarzenia, które bandów ten weekend, a bandy sadzejały, zaprosimy całe Kasiebę do Dolmierza, do, co by nie było, mojej wse, witro, sobot ci gminowy, gwiezdą tych sobotków, bandy karno, baciare, łegłednie, na piątej, popełnim, wanną grele. No a w dnie dla strongmeni przejadą, banu miunci dwie imprezy pod rząd, jak to wójt rzekł, poprawinę sobytków w dnie dla bandu, bandy sadzeją, a tu wszystko jest parłanczone, ty z łeddaniem, jeśli full, ale wnetka do użytku story zabytkowej szkoły, która na je, na, jak nowo można rzec, ale w tym starym tyś designie, starym designie z przełomu 19 i 20 wieku, tam będzie centrum artystyczne, wzięcie do Dolmierza wroco, sochyta, i myślę, że w najbliższych latach najowie jest bandy są baro, baro rozwijał, a witro bandy taci uroczysty tego początku raz zaskarna. Baciarę przypominam, do Niemierz, gmina Siemów, witro, sobut ci, raz z baciarem, a najedyś baciarę, Tereska na antenie radio.

No i czekam, teraz zawołaj ma pozdrówka, ma piszta, piszta, messenger, Radia Norda, widać, że pażna i tu je przeszłe, zaś tu cek bandzy me. Nie czytać, na antenie, na zygrach netka pół ósmej.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne

0: Miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

Całograf, a po zdrówku, gorące pozdrowienia dla Dołęgów, Doroty, Izy, Daniela ze Słupska i Jeżyc. Przysyła Bercik ze spawalni Słupski, jak zawsze aktywny. Prima, pozdrawiam, Ola Weterio, Rafał Wesół z Dianty, cześć, ten moza basen, słuchaj ta. Uwa, to pewno budowa cały dzień. Ale ne. Pły zazdrosce, skwel mnie tu je. Wielgo ec, a Rafał napisał meso i rechtajemy na ten upał. No jo, na ta ec, paka siepsko, tak ale piękno rzekle, do chyba.

0: Pišta, pišta, messenger, Radio Norda, zare bazimo će tazi dali na antenje. Pozdravljenja od dvaj.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Reklama.

A skoro no, tak cepłe, tak ec, tak gorąc, to teraz same gorące frantów ci będą na początek Big Day w dzień gorącego lata. Ej, późny Bobby, noce gorące, klasik, miłość gorąca jak ogień, piękni młodzi, gorący wiatr. Ta ci frantów ci za sztucek.

A na zegrach za regułę na 8 to będę czas na informacje ze świata i z kaszy na antenie Radia Nord FM. Po egłeznie 8 jedzmy dalej. Full casta pozdrówków. Dychty tutaj goje, będę czytał po egłeznie 8. Jem rydżysta. Roza znama. No bo Norda Szrym to je. Zybowadlewaj. Przede wszystkim. Do uciecy po egłeznie 8. Zacznę z informacje.

0: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
2: Reklama.
3: 8-latek utonął w jeziorze na Masowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
4: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
3: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald

0: Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który półtora roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym, ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
1: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
2: Pana nabita działa, czy ciężko?
1: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
3: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
4: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
2: Studiujesz fizykę?
4: Ja nie studiuję nic.
0: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny Mistrzów Europy Luis de la Fuente.
5: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami, widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
0: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Od zwiedzania miasta i wodnych przygód, przez spotkania z kulturą i historią, po koncerty, kino plenerowe oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Tak zapowiada się lato w Wejherowie. Na nadchodzące tygodnie miasto przygotowało specjalną ofertę dla swoich mieszkańców i gości.
7: Każdego dnia już tradycyjnie będzie można zwiedzać Wejherowo z przewodnikiem o godzinie 11 spod pomnika Jakuba Wejhera. Bezpłatne zwiedzanie miasta z przewodnikiem, które oprowadzi po wszystkich ważnych miejscach w Wejherowie, ciekawych atrakcjach. Każdego dnia będzie można przez 7 dni w tygodniu zwiedzać ratusz. Poza tym zwiedzaniem z przewodnikiem będzie można wejść do ratusza, zapoznać się z salami historycznymi w tym ratuszu. Każdego dnia będzie można korzystać z tego pięknego obiektu, czyli obiektu Wodne Ogrody, z podgrzewaną wodą, z różnymi atrakcjami.
6: Mówił Arkadiusz Kraszkiewicz, prezydent Wejherowa. Każdego dnia będzie można również zagrać w mobilne gry na terenie miasta, a każdy poniedziałek to specjalna oferta cenowa dla wszystkich odwiedzających Wodne Ogrody.
7: W każdy wtorek zaplanowaliśmy jako wtorki blisko natury, gdzie będzie można spotkać się na spacerze przyrodniczym przed południem w parku, a po południu o godzinie 17:30 joga w parku. W każdą środę będą letnia biblioteka w parku, w pałacu przed Pałacem Przebędowskich, ale także będą tak zwane literackie środy, spotkania z różnymi pisarzami po południu przy Pałacu Przebędowskich. W czwartek to takie dni związane z historią, ale i także zabawa. Przed południem będą różnego rodzaju opowieści historyczne, będzie letnia biblioteka, ale po południu wesołe czwartki na skwerze Świętej Anny, które w ubiegłym roku cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem tych najmłodszych i ich rodziców.
6: Dodaje Kraszkiewicz. W każdy piątek kino pod gwiazdami. Pierwszy seans odbędzie się 3 lipca. Atrakcji nie zabraknie także w weekendy.
7: Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. Naprawdę jest tyle różnych działań, które przygotowaliśmy w okresie wakacyjnym i większość z nich jest darmowa, bezpłatna, czyli będzie można po prostu przyjść i tylko korzystać.
6: Nadmienia zastępca prezydenta Wejherowa. Oprócz wydarzeń cyklicznych miasto zaplanowało również imprezy takie jak Wejogranie, które odbędzie się 26 lipca. Ostatnia sobota wakacji należeć będzie do miłośników hip-hopu, a to za sprawą Wejherowo Hip Hop Fest. Nie zabraknie też tradycyjnej potańcówki, rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń sportowych. Szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń znajdują się na plakatach i w mediach społecznościowych. Trwa modernizacja.

0: Placu Zabaw w Parku imienia Michalskiego w Lęborku. W miejsce wysłużonej drewnianej konstrukcji montowana jest nowa platforma wykonana z metalu i trwałego tworzywa, która ma zapewniać dzieciom większe bezpieczeństwo i komfort zabawy. Prace obejmują wymianę głównego urządzenia do zabawy, które przez lata było intensywnie użytkowane. Nowa konstrukcja ma być bardziej odporna na eksploatację oraz warunki atmosferyczne. To jednak nie koniec zaplanowanych zmian. W ramach modernizacji wymieniona zostanie również piaskownica, a wykonawca usunie także ewentualne usterki pozostałych elementów placu zabaw. Miasto zapowiada, że prace zakończą się w ciągu najbliższych dni, dzięki czemu dzieci ponownie będą mogły korzystać z odnowionego miejsca rekreacji. Słupscy radni przekazali dotację dla gminy Koblenica na przebudowę ulicy Słupskiej w Bolesławicach oraz przy ulicy Szczecińskiej w Koblenicy. Jak mówiła podczas sesji dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Słupsk Justyna Pluta, już w zeszłym roku została przekazana pomoc finansowa. Jednak środki te okazały się niewystarczające.
1: Obecnie gmina Koblenica zwróciła się do nas z wnioskiem o zwiększenie wkładu własnego miasta o 137 910,84 zł brutto. Jest to 33,61% kwoty, o którą wnioskuje wykonawca robót w związku ze wzrostem cen materiałów.
0: Decyzją słupskich radnych miasto Słupsk przekaże gminie Koblenica pomoc finansową w wysokości blisko 2,5 miliona złotych na zrealizowanie zadania.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Tak jak jest zapowiedział Rechli Wielgo Ac w Witarkła, pojawił się nawet kaniechterny prognoz pokazywając 38 gradów w Cynie na Kasiebach. No i to tak do poniedziałku. Zdjęcie ty bandze pażna chłodni, ale to 20 gradów w tym tydzień bandze wiadno. Leży łed strzodę, może kunsk wypadać spora dni. Jo, tak ty si.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda.

Pozdrowienia dla prowadzącego od Górala, ekipy z Barłomina. Kazik, dawaj, dawaj! Już z tej Szkocji wszyscy czekamy. Pozdrowienia dla mojej kochanej żony Eweliny, życzy mąż Kamil.

Chcę ale odrzec na ją kosta. Pues drówkłewum. Witam serdecznie, pozdrowienia dla mojego rodzeństwa Roberta, Izabeli, Doroty. Kocham was, robaczki, tęsknię. Tak napisał Daniel, napisał dziś Justyna. Lada dzień, pewien pan z Łebienia będzie obchodzić Geburstach ćwierć wieku. Radości i śmiechu spełnienia marzeń. Tego Zacima i Pagaszewsku już się napisany. Pozdrowcie dla Grasy, na prowadzącego, a tyś dla Adry na Złebienia. Nie mań co za barę w tą wielgą ec. Tak napisał Justyna. Dorota pisze, gorące pozdrowienie dla rodzeństwa Izy, Daniela, Robercika, biednego, który musi pracować w tym upale, a i my mamy weekendzik, ale Bercik nie przejmuje się, zaraz koniec pracy. Jeszcze dwie godzinki. Kazi pisze z Barłomina, Tomek, Krzyku, zimne piwo, bo w niedzielę po południu już będziemy. No i Krzyku ze Słepska, tyś pozdrowie, jak wiedno. Mumę tyś... Eniat Przedkowa, witam i pozdrawiam wszystkich Lechińców z Błeziestowści Ete. O! I w Błeziestowści Ece naj słuchają to, jakby kto nie widział, midze Chmielną, a Syrakujca ma. Łykaś pisze, jebę chcę płycam kłewac mojej białce, wie się za to, że je, że jak jejem w jedno w robłece, te dzieci są w jedno przygotowane i do szkoły, i do wsieścigłe, i na weszłe na to w tym roku na zakończenie się tych zbarofejn wynikama. I dziękuję Łukasz swojej białce za to, że zajmą są dziecama. Ciej łen ciańskie, ciańskie robim. Pozdrawiam dzece i wiesza met.

0: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
1: Gmina Szemud zaprasza 27 czerwca na Sobótki do Donimierza.
2: Startujemy o 4 po południu z kasiapską gościnnością, rocimy na początek lata.
1: O 16.30 wystąpią koleczkowianie, o 17.00 Sobótkowa Gwiazda, Baciary, a około 19.30 kapela Allegro z Podhala.
2: A jak są semni, to bądzą ogniowy pekaz, a puga fire show.
1: Wójcie, pan wie, że chociaż na scenie wystąpią górale, to my też potrafimy pokazać nasz kaszubski charakter.
2: Tylko pewno, że jo. Mu was prosia wsześcich, wysta wszystko co kasiewści. Chustę, pasy, ślubce, tabaciery, kapelusie, waj dobrze wita co wząd.
1: Niech Donimierz będzie tego dnia najbardziej kaszubskim miejscem na Pomorzu. Start o 16.00.
2: Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Oraz radny Rada Sołecka z sołtysem Jerzym Sychowskim.
3: Reklama.
4: Tak, zaprosimy do Dolmierza, pozdrawiamy Siełtysa, Jerzy Głę, Sychłewsi Głę, Radny Głę i Wójta. Najwszyscy chterny organizują to wielkie wydarzenie chterny witro. Najwnie zla, poprawinę, tyś bądze miały plac w Dolmierzu. Donimierz, po polsku, gmina Siemu, tam zaprosimy. Wszyscy kasiabów, a witerkłe. Baciary zagrają, łepiątej.

0: Nordaszrym.
1: Pozdrowienia dla Ani od męża. Nie myj tak okien, bo za dużo będzie widać. Ha! Co prawda, to prawda. Pozdrawiamy nowych Slegińców. Pozdrawiamy Jacka. Daniel ze Słabska pisze: jesteście najlepsi. Ne, mój zapas. Dobrze, to jest co i da. De tako. Audycja ma was po kaszepsku. My to jest jak najwięcej kaszepskiego języka. No i muzyka ma być tak, żeby wam so fajnie odpoczywała. Ale tych, żeby was nie

nieustna, o. Tak, odyś muzyka myśla dla każdego, ale dla pokoleni gue urodzonego w latach 80-tych, 90-tych, to jest dosylowy karno odbiorców. Najmłodych jak najwięcej młodych, a i ty starszych, które są młody dachem. Cześć, są żysta. Sybulterska. Deep in my heart. Znaczy odświeżonej wersji. Przefraszowany. A na zegrach 8 minut. Do godziny 9.

0: Reklama.
1: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
2: Pomerocimy 28 czerwca na Opawinę, z Pobutek do Dolmierza, na Strongman Cup.
1: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
2: A jak wawa ma nie wierzy ta, to najlepiej przejedz ta i sprawdź statusami w Dolmierzu.
1: Strongman Cup. Gmina Szemud, Donimierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
2: Dla łebnych, stolemowych chłopów i dla tych, ja ci lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: I Krzysztof Kacnerski.
0: Reklama. Norda Szryna.
3: Jo, jeszcze raz powtórzę, tyś jak nie widać, jak spędzę z weekend, to do Dolmierza jechać z Witterkue.

Krzychowe chcę noc z Renatą, tako frantówka. Łabecie ma mojeże, mojeże. Czas płekę, że Sawi napisze, pozdrowie ma z Barłomina. Pozdrowie ma waj, mat. No i czekam za pozdrówka, ma piśta, piśta, messenger, Radia Norda. Za darmo kanis, kto nie przyjdzie, a teraz skadzekun. Nidzak, dzekun, dzekun, DJ Dzikan, DJ Dzekun. Time to say goodbye, mo zremiksowuny. A czyta Andrea Bocelli, gue.

0: na zegarach za reguły na 9. Będę ciasna informacja ze świata i z Kasie. No i przypominam, że zaczynę sam mecz na mundial Norwegia-Francja. Hit. No. Będę sam wiele zjał, też gra Irak z Senegala. Będę wam informował, jak to wezrze na bieżąco.
1: Bałtyckiej fali.
2: Norda Szryna.
3: I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

0: takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.
2: Zakończono budowę ekspresówki wzdłuż polskiego wybrzeża. Przed nami ekstremalne upały i tropikalne noce. Ruszył sezon jagodowy, na razie dosyć drogo, ale ceny powinny spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się wielka inwestycja, trasa S6 wzdłuż polskiego wybrzeża. Jest już gotowa. Oddano do użytku ostatni 40-kilometrowy odcinek Słupsk-Leśnice. Droga między Trójmiastem a Szczecinem zajmie teraz około 3,5 godziny. Drogowcy szacują, że to 1,5 godziny szybciej niż dotąd. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie w cieniu może być ponad 40 stopni. Przed nami też tropikalne noce, czyli takie, przy których temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni. Mimo wszystko trzeba uważać na klimatyzację, żeby nadmiernie się nie schładzać, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
3: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
2: Najbliższa noc będzie miejscami tropikalna. Na przeważającym obszarze temperatura jednak spadnie lekko poniżej 20 stopni. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada

0: zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, ale także na niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu i korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą też autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Brytyjscy śledczy ustalili, że hakerzy potencjalnie związani z rosyjskimi służbami stali za ubiegłorocznym cyberatakiem na zakłady Jaguara i Land Rovera. Spowodowały one straty dla brytyjskiej gospodarki rzędu 2,5 miliarda dolarów, podaje New York Times. W Poznaniu na festiwalu Malta zaczął się nietypowy spektakl, 24-godzinny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka przez dobę zagra na scenie z setką mężczyzn. To amatorzy. Z każdym artystka odegra scenę rozstania. Duże wyzwanie, mówi Magdalena Cielecka.
1: Czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wszystko. Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnej rodzaju ascezie. To będzie 100 rozstań, myślę, że każde inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań, nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
0: Spektakl The Second Woman zakończy się jutro o 18:00. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca, pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
2: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
0: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Od września uczniowie 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Pucku będą mogli korzystać z nowej windy. Inwestycja została oddana do użytku przy okazji zakończenia roku szkolnego i jest częścią większego programu likwidacji barier architektonicznych w placówkach prowadzonych przez powiat pucki. W tym roku samorząd zakończył już 3 inwestycje związane z montażem wind i dostosowaniem budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda w Puckim Liceum obsługuje wszystkie kondygnacje budynku od piwnicy po najwyższe piętro.
4: Na te wszystkie obiekty dostaliśmy dofinansowanie. Na 2 obiekty, na tą i windę i wkłonienie, dostaliśmy z programu unijnego Dostępne Szkoły. To jest program tak zwany miękki, ale też ma środki krosowe, które można przeznaczyć na inwestycje. Ta winda akurat była droższa, bo musiała zejść również do piwnicy, więc kosztowała ponad 800 tysięcy złotych. Uzyskaliśmy dofinansowanie około 300, resztę dołożyliśmy z własnych środków.
3: Mówił Jarosław Białk, starosta Pucki. Dyrekcja szkoły podkreśla, że nowa winda znacząco poprawi dostępność budynku dla uczniów mających problemy z poruszaniem się. Szczególne znaczenie ma to dla osób z niepełnosprawnościami, które do tej pory napotykały bariery przy przemieszczaniu się między piętrami.
5: Zawsze mówiłem, że u nas to jest jedna wielka bariera architektoniczna. Teraz przez to, że winda jest aż od piwnicy do samego górnego piętra, te możliwości są dla osób niepełnosprawnych dużo lepsze i szczególnie to podkreślę, bo jedna z naszych uczennic jest osobą na wózku inwalidzkim i ona bardzo czekała na to.
3: Mówił Piotr Czaja, dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego w Pucku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczono także stypendia dla najlepszych uczniów szkoły. Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka podsumowała dotychczasową działalność i wyznaczyła kierunki działań na kolejny rok szkolny. Podczas przedwakacyjnej sesji radni omówili zrealizowane projekty, bieżące sprawy oraz plany na rok 2026-2027. Trzecia sesja czwartej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się 24 czerwca w sali Rajców Urzędu Miejskiego. Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia oraz wysłuchali sprawozdań z prowadzonych inicjatyw, w tym programu Tour MRML, koncertu młodzieżowego oraz udziału delegacji w konferencji Pomorze Mówi Przyszłość. W spotkaniu uczestniczyły również radne Rady Miejskiej w Lęborku, z którymi młodzież rozmawiała o współpracy samorządu z Młodzieżową Radą. Na zakończenie sesji dyskutowano o najważniejszych przedsięwzięciach i inicjatywach planowanych na rok szkolny 2026-2027. Ustka otrzymała 2 prestiżowe tytuły – Plaża Roku oraz Najlepsza Plaża dla Rodzin. Wyróżnienia przyznano w rankingu polskich plaż organizowanym przez magazyn Travelist oraz Polską Organizację Turystyczną. Dzięki zwycięstwu w 2 kategoriach Ustka została największym triumfatorem tegorocznej 13. edycji plebiscytu. pobytu. O wynikach zadecydowali sami plażowicze, oddając głosy w internetowym głosowaniu. To właśnie ich zaufanie i uznanie sprawiły, że ustecka plaża została doceniona na tle wielu nadbałtyckich kurortów. Ranking polskich plaż od lat pomaga turystom wybierać najlepsze miejsca na wakacyjny wypoczynek.

0: tegorocznej edycji uczestnicy głosowali m.in. na najlepszą plażę dla rodzin, plażę dla aktywnych oraz najbardziej klimatyczną dziką plażę. Podwójne zwycięstwo to kolejny dowód na to, że Ustka jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc na polskim wybrzeżu.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Chcę les obszerzeć na pległe da webnoc z termometrem pokażem na mniej 19 gradów. Cepłe, bardzo cepłe, witro wielgo, ac nie cepliku, ale pierwszy po pełnim. Na prognozy rozmaice pokazywają łet 33 do nawet 37 gradów w cynie. Na kasiebach, jo. Łepa se i tanase.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

My skład no Ragnarok i mecie Norwegia, Francja, Senegal, Irak. Tej tak balowo zacznijmy. Pet Shop Boys Go West. Grazie Fopke, kłoniam się. Francja prowadzi 1-0. Oni są nie do zatrzymania, gwe. Dembele strzelcą brumci. Są mocny, trzeba przyznać. A waszego ta norda się rym.

Zanim mówię, to się informacja zdradzi, go stadion Senegal prowadzi z Iraku 1-0. Proces zaczęła w jednym i w drugim meczu.

Kiełbaski się nie zwęglają, a humor trzyma do rana. Tak je! Prima! Jem ryż na historii, na tej wierzchujce, nie? I... Musiał rzec, że uznani z mojej strony, bo je tak wielgo ec, tak cepłe, a i w przełegniu serdze ta... No ale... No później się dobrze bawi, ta? I że wam to plazi!

0: Norda Szryna. Norda.
1: Muzyka.
2: Francja prowadzi 2-0. Jest Rez Dembele, co za strzał! To jest tak piękne, obzyruję wam marzeka. No i o, apel się jak nie bo tak nie ma. Medali lat się komę, żeby ci dobry turnier był.
3: Są dziewczyny jak laleczki. Z każdą tańczy.
2: I tak wspominam, o 83, 84 rok. Czyli sukcesy bałe, no i o. Stary dzieje.

2-1, ale odpowiedź z Norwegii, słuchaj, tam to pół piosenki nawet nie jest całe. Abałaj kontra i tyśne, wow. Prima mecz, Norwegia-Francja. 1-2.

A ma jedzmy z pozdrówka, ma Góral mówi, że do niedzieli nie wytrzyma. Dawaj dzisiaj. Na taci pozdrówk przesied, Krzychu prosy derchłe. O Renata, pozdrów ci po gasiapsku Edgans i krzywdę do uzdrzenia witro na sobotka. Jo, witro sobot ci w Dolmierzy. A pozdrowie familia Polaszków. Jerzy Polaszk, pozdrawiam me, bardzo serdeczno. Całą gansą krzywda. O, o, o, Dzina, Dzina to dziewczyna, który każdy kocha się. No i piszta, pozdrówcie, Messenger Radia Norda. Nic kto nie przyjdzie ze sygnu Hanse.

A tady je vaj zaskočila čas na Józebowa łódźba kaczepszego języka, bez zapowiedzi, kto odpowi nerechli, odpowi dobrze, dobiwo nedgroda, a proszę mi na messengera napisać, jak po kaczepsku mdze nazwony taci nerzandzy jak pogrzebacz. Pogrzebacz, jak to wandze po kaczepsku? Dodam tali, że to jest taci nerzandzy do Franka do chweceni. Nie wiem, dlaczego ja ci muszę ta wiedzieć. No ale je używony przełygniu.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu.

0: koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama. Norda Schröner.

Patryk Dembele, ale Ewa Marzeka, quiz z tych strzałów, quiz ta brumka wedrza równo, szlachowa za sobą, z dystansu za płyla brumkłe wygłę strzelony, wkrącony prosto w łyk, no prima stop zero, Francja prowadzi 3-1 i prawie dzieje tadyś frantówka z mundialu w 98 roku, Jean-Michel Jarre graje. Cada.

A mundial je rozgrywany w Stanach, kiedy ty tyś w Kalifornii, a tam duch, tak gadałem, nigdy nie padł deszcz. No jo, karno happy end.

0: No i dobra, czas rozdzieć się z tym najemzyba, fałsowa i pytał, jakie pogrzebacz kasiapskły. Ejo, no wapisy da rozmaite odpowiedzi, ale słuchaj, to... Łada nie są po kasiapskły. Jednego był synonim, to znaczy słowo insi, które nie znaczy to samo. Le najkasiapsi słowo jest kasiapsiego języka. A mamy być tak kociuba. Kociuba to jest gwarowe słowo z polskiego języka, spełnia polski osoblewie. Memo me swoja historia, swój język, swoje słowa. Płyna się mój ten pogrzebacz, to jest nic innego jak frasiek.
1: Chciałem cię na pewno, jak zapomnieć taką twarz, chciałbym ci dać.
0: I na tego Fresioka dobrze odpowiedza Kasia z Miłosiewa, gratuluję Rejmę.
1: No i groszem nie śmierdzę, cóż ci mogę dać, oprócz tych kilku łez, wszystko to co mam, to najdroższa mysel.
0: Gratuluję Rejmę, zaraz z Kasią skontaktujemy. Kasia dostunie, nyt groda.

work, work, work your body. To są te Głodzna na zegrach, Wytomiesz Rys, rozpoczynamy czwartą Głodzna 164 wydaniu Gwynorda Szrym, grazie Fobkę, kwal mikrofony. Grajmy do samego końca. Tere Głodzna bardziej klubów, a to następno mamy disco pelowy. No i czekam za wami, ma pozdrowka, ma piszta Messenger Radio Norda.

Halo Gracjanie, gdzie moje życzenia? Nie poprawdzę, przeprosiam, ześ tu do naj... Nie załadrował się na stronę, najprzysiu z opóźnieniem. Ale jo jej widza, mam nadzieję, ja się Józef nie będę szkalował. Witam Gracjanie, dasz radę puścić życzenia urodzinowe dla teścia Józefa z okazji 60 urodzin. Dodaj coś od siebie, od zięcia Łukasza, a jak wleci 100 lat, to będzie petarda, wielkie... Wielkie dzięki, składa się do pierze tere, świoto na antena, nie wiem ci, Józef lubi tać klubowy bite. Ale z całego serca Józefowi życia, dredzi go się zesunt, benomi dredzi go się zesunt, te 120, ja bym dać go łyja co w jedną godu, że chcę by 200 dziec, a nie lepiej 700 i tego jest Józef życia. Sześciu go niebelniejszy głę. Życzę wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin dla szwagierki Magdy z Sierakowic. 100 lat, poproszę piosenkę Digi Digi. Kuba z Lezyna, Lezyno, słecho Sierakowice, słecho Prima, jest to wspaniały. Co rozsierzy je na ojciec. Dzięki, słyszeliśmy, pozdro z Donimierza, tak napisał Jack. Krzychu jej w autu, lej sobie pito 7 dzynot z Renatum. Na Quint dost, nie.

Jest to ci piękny, gaśep się pozdrówci. Karno zwierzchujcy na ekipa, meldeje się łegniskłe, zjaje ekipa tyś, a system chłodzeni głęstu zrachtowuny ranczno, miską z łedą. Lejmy sa łedą jak dzece, smiejmy sa jak chine i bawimy sa lepiej niż niejedny na niejednej zabawie. Zabawie, zabawie, radio pakuj ta klapę nad mórze jest ta znama. Tak napisał Lucjan. Siapo bajek tego daje mycę z nabum z głowów za to, że to tak piękno po kasiapsku napisał. Bawta co dobrze. A krzychu i błędy piany są te rozprosłe ta noc z Renatą. Jo, spokojno, do czegoś sa, krzychu na Queens audycję. Bandy noc z Renatą. Zaraz wstawimy w playlista, ale teraz klubowe musi patrz nawet. A ty? Ty bandy dych tych disco polo iść. Do 12 w nocy.

No i chcemy zawsze co to się dzieje na boiściach. Za wielką łetą śmargny. Karny śmarg, taki oby rzekłby. Rzuca z pogasiewsku to jest śmargac, a to jest rzut karny. Sztrofny śmarg, o, bo kara to jest sztrofa, o. Sztrofny śmarg był dla Norwegii, słuchajta, i nie trafile. Bromkarz Webruniu. Francesci. Sztrofny głę, śmarga. No to jest łeda, co smiot z tego, ale tako je Janzek Łewo. System loading complete. Janzek Łewy proces. Skwerno rzucać to śmargac. A kara to sztrofa, a to jest rzut karny, i to jest sztrofny śmarg po kaziebsku. This is Cotronic.

ciebie gracjankuję. Medali jeździ, medali łezi, te wiatra ci. Tym razem pozdrowiamy cała ekipa z Łotwy. Ciebie pozdrawiamy bardzo serdeczno. Od Liptona, od Batmana, od Szajbusa, od Piotera, od Nowika i jeszcze od mnie, od Grajeka. Pozdrawiamy bardzo serdeczno przed tym piątku. Wszyscy dobrzy.

i tradycyjnie się pozdrowcie od Artura i jego Karna nawigatorów i kierowców, którzy łeżą wielkie gabartowe remio nawet wiatraków. Pozdrowcie się, roci drodzi.

Pozdro dla gabaryciarzy na Łotwie, dla całego Speed Teamu, co ostro walczą z komponentami. Dawid napisał. Pozdrawiam radio i słuchaczy z Barłomina, pozdrawcie Lena i tatusiu w Łejców. Wiki życia tatkowi Jarosławi Łejcowi chrzestny mój Arek Łewi, wiele zdrowi głe. Rzeci Wiki ima Patryk, Ania, Łykaś, Pawcio i Karol, a tyś mama. Pysta ramię w ramię. Pozdrówcie Francowi z ramię nebelniejszemu Kasiabie na Nordze. Zosia. Pozdrawiamy Zosia, pozdrawiamy Francka. Piękno, po kaziewsku napisany. Serce rosse.

Pozdro dla Wiktorii, która pracuje na nocce, Krysia. Pozdro przy całej Głosłapska, Łed Krzycha.

Czekam na każdy piątek, aby słuchać Norda Szrym i słowa prowadzącego. Pozdrawiamy z Tłuczewa, pijąc drineczka w piąteczek. Natalia i Staś, Tyźwa i Baro, Baro serdecznie pozdrawiamy. I Cesia, co się najsłychać, a w rozmaitych zylach. Kasia, pozdrów się też do. Pozdrów się do Milwina, tyś Czereja, no i Sochita. Czas kończyć, ale też nie kończ dobrej muzyki, bo ja mam już głos na disco polowo, jak w jednej od 11 do 12 mam dawaj przechtowany taki dobry story. Szczerci disco polowy, zaś tu cek podrachowanie dnia, sport tyś nie, ale je i kończa. To małe 164. wydanie Norda Szrym, gracjan Fopka był kul mikrofon. Dziękuję wam za taką belną betność. Kul radio odbierników, że waj bałe dychtych z kłapicum full. Kasta, można rzec. Dziękuję serdecznie. Trzęta są zdrów. Dobrej nocy, spita spokojno. Westain ta zbłega. Hej, cześć za tydzień.

0: Jakub Szumila, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Wejherowo w bibliotece w Bolszewie.
1: Można powiedzieć, że był to dobry rok dla gminy Wejherowo.

0: pod względem dochodowym, wydatkowym, inwestycyjnym. Udało się zrealizować szereg inwestycji, które planowaliśmy na 2025 rok. Te inwestycje były rozdzielone, staraliśmy się, bo one były rozdzielone systematycznie na wszystkie miejscowości, obejmowały różnego rodzaju infrastrukturę oświatową, drogową i również społeczną.
1: Mówił Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo. Podczas sesji Rada Gminy udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025 oraz wotum zaufania.
0: Pod względem dochodowym rok skończył się wynikiem 260 milionów po stronie przychodów, po stronie wydatków 254, czyli zakończyliśmy rok na plusie na ponad 6 milionów złotych. Jeden z takich ważnych też elementów budujących stabilność na przyszłość to jest stan zadłużenia, bo zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wyniosło 22 miliony złotych.
1: Dodaje Kiedrowski. Radni pochylili się nad kilkunastoma uchwałami dotyczącymi m.in. spraw porządkowych.
2: Będziemy m.in. podejmować uchwały w zakresie nadania ulicy w Gosiecinie i w Gowinie, jak również współdziałania z miastem Redą odnośnie drogi Reda Zbychowo. Przewidujemy tutaj porozumienie, dofinansowanie z miasta Redy na projektowanie tej ulicy.
1: Mówił Edmund Bianga, przewodniczący Rady Gminy Wejherowo. Podczas obrad radni podjęli również jedną z najważniejszych uchwał dotyczących przyszłości rozwoju gminy. Uchwalony został plan ogólny gminy Wejherowo. Dokument wyznacza kierunki polityki przestrzennej i będzie stanowił podstawę planowania rozwoju gminy w kolejnych latach. Od zwiedzania miasta i wodnych przygód, przez spotkania z kulturą i historią, po koncerty, kino plenerowe oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Tak zapowiada się lato w Wejherowie. Na nadchodzące tygodnie miasto przygotowało specjalną ofertę dla swoich mieszkańców i gości.
3: Każdego dnia już tradycyjnie będzie można zwiedzać Wejherowo z przewodnikiem o godzinie 11 pod pomnikiem Jakuba Wejhera. Bezpłatne zwiedzanie miasta z przewodnikiem, który oprowadzi po wszystkich ważnych miejscach w Wejherowie, ciekawych atrakcjach. Każdego dnia będzie można przez 7 dni w tygodniu zwiedzać ratusz. Poza tym zwiedzaniem z przewodnikiem będzie można wejść do ratusza, zapoznać się z salami historycznymi w tym ratuszu. Każdego dnia będzie można korzystać z tego pięknego obiektu, czyli obiektu wodne ogrody z podgrzewaną wodą, z różnymi atrakcjami.
1: Mówił Arkadiusz Kraszkiewicz, prezydent Wejherowa. Każdego dnia będzie można również zagrać w mobilne gry na terenie miasta, a każdy poniedziałek to specjalna oferta cenowa dla wszystkich odwiedzających wodne ogrody.
3: W każdy wtorek zaplanowaliśmy jako wtorki blisko natury, gdzie będzie można spotkać się na spacerze przyrodniczym przed południem w parku, a po południu o godzinie 17.30 joga w parku. W każdą środę będą letnia biblioteka w parku, w pałacu przed Pałacem Przebędowskich, ale także będą tak zwane literackie środy spotkania z różnymi pisarzami po południu przy Pałacu Przebędowskich. W czwartek to takie dni związane z historią, ale i także zabawa. Przed południem będą różnego rodzaju opowieści historyczne, będzie letnia biblioteka, ale po południu wesołe czwartki na skwerze Świętej Anny, które w ubiegłym roku cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem tych najmłodszych i ich rodziców.
1: Dodaje Kraszkiewicz. Każdy piątek kino pod gwiazdami. Pierwszy seans odbędzie się 3 lipca. Atrakcji nie zabraknie także w weekendy.
3: Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. Naprawdę jest tyle różnych działań, które przygotowaliśmy w okresie wakacyjnym i większość z nich jest darmowa, bezpłatna, czyli będzie można po prostu przyjść i tylko korzystać.
1: Nadmienia zastępca prezydenta Wejherowa. Oprócz wydarzeń cyklicznych miasto zaplanowało również imprezy takie jak Wejogranie, które odbędzie się 26 lipca. Ostatnia sobota wakacji należeć będzie do miłośników hip-hopu, a to za sprawą Wejherowo Hip Hop Fest. Nie zabraknie też tradycyjnej potańcówki, rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń sportowych. Szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń znajdują się na plakatach i w mediach społecznościowych. Od września uczniowie 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Pucku będą mogli korzystać z nowej windy. Inwestycja została oddana do użytku przy okazji zakończenia roku szkolnego i jest częścią większego programu likwidacji barier architektonicznych w placówkach prowadzonych przez powiat pucki. W tym roku samorząd zakończył już 3 inwestycje związane z montażem wind i dostosowaniem budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda w Puckim Liceum obsługuje wszystkie

0: niskie kondygnacje budynku od piwnicy po najwyższe piętro.
1: Na te wszystkie obiekty dostaliśmy dofinansowanie. Na dwie obiekty, na tą i windę i w Kłaninie, dostaliśmy z programu unijnego Dostępne Szkoły. To jest program tak zwany miękki, ale też ma środki krosowe, które można przeznaczyć na inwestycje. Ta winda akurat była droższa, bo musiała zejść również do piwnicy, więc kosztowała ponad 800 tysięcy złotych. Uzyskaliśmy dofinansowanie około 300, resztę dołożyliśmy z własnych środków.
0: Mówił Jarosław Białk, starosta Pucki. Dyrekcja szkoły podkreśla, że nowa winda znacząco poprawi dostępność budynku dla uczniów mających problemy z poruszaniem się. Szczególne znaczenie ma to dla osób z niepełnosprawnościami, które do tej pory napotykały bariery przy przemieszczaniu się między piętrami.
2: Zawsze mówiłem, że u nas to jest jedna wielka bariera architektoniczna. Teraz przez to, że winda jest aż od piwnicy do samego górnego piętra, te możliwości są dla osób niepełnosprawnych dużo lepsze i szczególnie to podkreślę, bo jedna z naszych uczennic jest osobą na wózku inwalidzkim i ona bardzo czekała na to.
0: Mówił Piotr Czaja, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Pucku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczono także stypendia dla najlepszych uczniów szkoły.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Nord FM, Janusz Ludwiczak. Nie odbędzie się zaplanowana na sobotę 10. jubileuszowa żeglarska parada świętojańska, która miała być częścią obchodów Święta Morza w Gdyni. Powód jest prosty. Brak wystarczającej liczby chętnych. Żeglarska parada świętojańska miała pierwotnie wystartować w pobliżu mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską do południowego wejścia portu Gdynia. Natomiast pozostałe wydarzenia Święta Morza odbędą się zgodnie z planem. W sobotę 27 czerwca przy Molo Południowym zaplanowano paradę statków i pokazy ratownicze na morzu. Na wodach Zatoki Gdańskiej zaprezentują się jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a także Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz 3. Flotylii Okrętów. Widzowie będą mogli obserwować symulowane akcje ratownicze, w tym podejmowanie rozbitków z wody, działania gaśnicze prowadzone na morzu oraz współpracę różnych służb podczas sytuacji kryzysowych. Dzień wcześniej będzie można zwiedzić jednostki SAR oraz Urzędu Morskiego, w tym wielozadaniowy statek Zodiak 2, kamaratan hydrograficzny Konstelacja i statek ratowniczy Kapitan Points. Święto Morza w Gdyni zakończy się 28 czerwca, Dniem Stoczniowca i Dniem Marynarki Wojennej. Ulicami Gdyni przejdzie wielka parada stoczniowców i marynarzy. Przy ośrodku szkolenia żeglarskiego Marynarki Wojennej powstanie miasteczko stoczniowo-marynarskie ze stoiskami, pokazami sprzętu, wojskową grochówką, muzyką na żywo i atrakcjami dla całych rodzin. Byli piłkarze legendarnej szkółki MKS Cieśliki ponownie spotkają się w Ustce. W ten weekend odbędzie się jubileuszowy, bo już 20. zjazd dawnych zawodników najsłynniejszego juniorskiego klubu piłkarskiego w Polsce. MKS Cieśliki powstał w 1960 roku w Słupsku i w ciągu zaledwie 12 lat działalności wychował wielu znakomitych piłkarzy. 4 z nich zagrało w reprezentacji Polski, a 16 występowało w Ekstraklasie i pierwszej lidze. Zespół odnosił sukcesy w całym kraju, a jego grę chwalił m.in. Kazimierz Górski. W tegorocznym zjeździe weźmie udział około 40 byłych zawodników. Przyjadą z różnych stron Polski i Europy, by przez 3 dni wspominać wspólne treningi, mecze i sportowe sukcesy. Serwis sportowy w Radiu Nord FM powraca w 11:30. Słyszymy się za godzinę. Koszykarze AMW Arki Gdynia zagrają o brązowe medale Mistrzostw Polski. W 3. meczu półfinałowym gdynianie przegrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 89-96 i całą serię 0-3. Zespół trenera Mantasa Cełnokisa po słabym początku odrobił część strat i w końcówce zbliżył się do rywali na 4 punkty, jednak gospodarze utrzymali przewagę i awansowali do finału. Najskuteczniejszym zawodnikiem Arki był Michael Kauru, który zdobył 30 punktów. Dobrze zaprezentował się także Kamil Łączyński z dorobkiem 12 punktów i 7 asyst. Trener koszykarskiej Arki Gdynia podkreślił po spotkaniu, że jego zespół musi teraz odpocząć i przygotować się do walki o brązowy medal. Rywalem AMW Arki Gdynia w 2 meczu o 3. miejsce będą najprawdopodobniej Dziki Warszawa. Pierwsze spotkanie zaplanowano w Gdyni, a rewanż odbędzie się w stolicy. Miłośnicy sportów siłowych będą mieli swoje święto w najbliższą niedzielę. W Dolnym Mierzu w gminie Szebut odbędzie się Strongman Cup 2026. Od godziny 15 na placu przy ulicy Donimierskiej 22 najlepsi zawodnicy zmierzą się w 6 widowiskowych konkurencjach, m.in. w przemierzaniu ogromnych opon, wyciskaniu ciężkich kloców oraz spacerze farmera z wielkokilogramowym obciążeniem. Do rywalizacji przystąpią 4 dwuosobowe zespoły, a zawody poprowadzą znane postacie polskich sportów siłowych. Sędziami będą Sławomir Toczek i Przemysław Ciechanowski, natomiast rolę konferansjera prowadzić będzie Jarosław Dymek. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje dla całych rodzin, konkursy dla

0: publiczności, animacje i zabawy sportowe dla dzieci. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ponad 4000 uczniów z 80 szkół wzięło udział w tegorocznej międzyszkolnej rywalizacji sportowej, której uroczyste podsumowanie odbyło się w Starostwie Powiatowym Wejherowie. Młodzież przez cały rok rywalizowała w takich dyscyplinach jak m.in. koszykówka, siatkówka czy biegi przełajowe.
1: Nasi uczniowie 7 razy uczestniczyli w zawodach ogólnopolskich. Zdobyliśmy tam również 2 medale. Była to szkoła PZS-4 z Wejherowa, samochodówka. Drugie miejsce oraz trzecie miejsce w drużynowych biegach oraz w sztafetowych biegach przełajowych. No moim zdaniem bardzo dobry rok. Skoro mamy medale mistrzostw Polski, to już jest duże, bardzo dużo osiągnięcie.
2: Wygraliśmy drugie miejsce w wojewódzkim finale na biegach przełajowych sztafetowych. Mieliśmy trzecie miejsce w półfinale wojewódzkim w koszykówce. Pierwsze miejsce w drużynowych biegach przełajowych w województwie i potem piąte miejsce na ogólnopolskich finałach i trzecie miejsce w wojewódzkim finale na czwórboju.
0: Mówili Bartłomiej Białobrocki, koordynator sportu szkolnego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie oraz Helena Nowicka, uczennica szkoły podstawowej w Bojanie. Organizatorzy oraz zaproszeni goście podkreślali, że za każdym sukcesem na podium stoją godziny ciężkich treningów, a także ogromne wsparcie ze strony kadry pedagogicznej i rodziców.
3: To trzeba pochwalić naszych sportowców z powiatu wejherowskiego, że im się chce, że uprawiają sport, że stanowią kolektyw, że rozwijają się. I też podziękowania dla trenerów i nauczycieli, że są, że ich wspierają. Dzięki nim to młodzież podnosi swoje rezultaty i wyniki sportowe. W dobrą stronę idziemy. Myślę, że będziemy rozbudowywali sport powiatowy jeszcze bardziej.
0: Mówił Marcin Kaczmarek, starosta powiatu wejherowskiego. Rosnąca z roku na rok frekwencja w międzyszkolnych zawodach oraz sukcesy powiatowych placówek na szczeblu ogólnopolskim dowodzą, że sport w powiecie wejherowskim ma się dobrze.
3: Mamy coraz więcej obiektów sportowych w powiecie wejherowskim, tylko przyklasnąć, trzymać kciuki i namówić młodzież, żeby również podczas wakacji uprawiała ten sport, bo wiem od nauczycieli i trenerów, że w okresie wakacyjnym młodzież nie trenuje i te wyniki sportowe we wrześniu są troszeczkę słabsze.
0: Dodaje starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Dla wyróżnionych szkół trafiły bony finansowe, dzięki którym baza sportowa placówek zostanie doposażona w nowy sprzęt dla uczniów. Norda FM.